0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron nagminnie bywa mylony ze świętym Janem od Krzyża. O pomyłkę łatwiej tym bardziej, że obaj byli Hiszpanami, obaj to doktorzy kościoła, żyli mniej więcej w tym samym czasie, a do tego jeszcze się znali. Zresztą trudno było w XVI wieku nie znać świętego Jana Zawili, którego imię i tak za moment zleje się Państwu na powrót ze świętym Janem od Krzyża, współpracownikiem świętej Teresy Zawili, tej odnowicielki Karmelu. Może w ogóle stąd to całe zamieszanie? I tu Jan? A co więcej, święta Teresa znała dobrze ich obu. Ale coś mi się zdaje, że w tym momencie nie pomagam, tylko dodatkowo gmatwam. To może inaczej. Dzisiejszy patron, święty Jan Zawili, to jest ten z tych dwóch Janów, który nie doświadczał ciemnej nocy duszy i nie wchodził na górę Karmel w swoich mistycznych rozważaniach. Wręcz przeciwnie. On z tej góry schodził do swoich słuchaczy, a jego język był pełen hiszpańskiego temperamentu i wyrazistości. Był dokładnie taki, jakiego ci słuchacze jego kazań w czasie misji ludowych, które całe życie prowadził na terenie dzisiejszej Hiszpanii, potrzebowali. Ale nie, proszę nie myśleć, że to był język prostacki. Sekretem świętego Jana Zawili było słowo, które prosto, lecz nie prostacko, trafiało w serce słuchaczy. I to ono doprowadziło świętego Jana Bożego do rozdzierającego aktu żalu za grzechy, z którego narodził się zakon Bonifratrów, a wicekróla Katalonii, Franciszka Borgiasza, nakłoniło do wstąpienia do jezuitów. I z tego święty Jan Zawili, a nie Jan od Krzyża, znany jest po dziś dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Salezy powiedział: biegnijmy do Maryi i jako jej dziadki rzućmy się w jej ramiona, zawierzając bez granic.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, Raven.
3: Hey, Ray.

0: miłość.
1: Reklama.
2: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy do Ducha Świętego ksiądz się modli inaczej niż do Jezusa Chrystusa? Boga Ojca, oczywiście Trójca Święta, ale jakoś inaczej?
3: Nie, tak samo.
2: To jak?
3: Mówię, przyjdź Duchu Święty, namaść mnie Duchu Święty, daj mi swoich darów, pomóż swoje działanie łaski, prowadź mnie do Jezusa, pokazuj mi Jezusa, pomóż mi być księdzem. Tak się modlę.
2: Pomóż mi być księdzem, to piękne.
3: Coraz bardziej uświadamiam sobie, że bez Ducha Świętego rzeczywiście to moje życie, nie tylko w kapłaństwie, ale w ogóle życie, posługa, którą pełnię, relacje, bez Ducha Świętego to wszystko jest pozbawione życia, sensu, a przede wszystkim miłości. A że tej miłości mi strasznie brakuje, co ostatnio też jakoś tam się przekonuję o tym, no to potrzebuję Ducha Świętego.
2: Ducha Świętego, czyli miłości. Dziś będziemy o tym wszystkim mówić, bo w tych czytaniach, może tak skrócę, jest wyrażona wielka tęsknota do Ducha Świętego, którego zstąpienie będziemy świętować za 2 tygodnie, ale teraz jesteśmy w tej pustce. Nie wiem, czy w pustce, w oczekiwaniu w każdym razie. A zaczynamy dziś od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, werset 5-8 i od 14-17.
4: Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
2: Przez te słowa, trochę jak przez dziurkę od klucza, możemy spojrzeć na wczesny Kościół. Kościół pierwszego wieku, na chrześcijan, którzy żyją w niesłychanej dynamice. I możemy z tego wiele wyczytać, ale żeby wyczytać, to trzeba podstawowych informacji. Kim był Filip, który przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. I tłumy go słuchały.
3: Filip był jednym z 7 diakonów, o których powołaniu, ustanowieniu żeśmy słyszeli całkiem niedawno, było poprzednią niedzielę. Więc był kolegą Szczepana, pierwszego męczennika. I w tej samej mocy Ducha Świętego wybrany został i namaszczony. Na niego też zostały nałożone ręce, ustanowiony został diakonem po to, żeby służyć w Kościele, żeby budować Kościół, żeby dzielić się swoim charyzmatem, darem, który Pan Bóg mu dał.
2: Czyli 1 z 7, który miał służyć przy stołach, tak? To było napisane. I zająć się taką pracą, można powiedzieć, charytatywną trochę, czyli mieć uwagę na potrzeby bliźnich. Zamiast być w kościele w Jerozolimie, rusza do Samarii, bo?
3: Bo widocznie Bóg tak chciał.
2: Dziękuję.
3: Proszę bardzo. A w praktyce bym powiedział, jeżeli wsłuchujemy się w Dzieje Apostolskie, to widzimy, że prześladowania wielkie nastąpiły w kościele w Jerozolimie, więc poza, z wyjątkiem apostołów, wszyscy inni chrześcijanie jakoś tam rozproszyli się, ale nie rozproszyli się po to, żeby się chować po dziurach, po kątach, po lasach, po jaskiniach, ale tam, gdziekolwiek docierali, wypełniali swoje chrześcijańskie powołanie, czyli posłannictwo głoszenia Ewangelii. I Filip dociera do wyjątkowego miasta, które znamy z historii biblijnych wiele razy. Pan Jezus też tam był. Spotkał tam się chociażby tą Samarytanką, niedaleko pewnie tego miasta, przy studni. dociera do Samarii, do stolicy miejsc, no, ziemi, w której mieszkali Samarytanie, czyli ten lud, który był w konflikcie z judaizmem, z Hebrajczykami, który był uznawany za nieczysty, za taki napółpogański, schizmatycki, który nie rozumie, o co chodzi, który nie zna Boga. I tu się okazuje, że ci ludzie też potrzebują usłyszeć Słowo Boże i co więcej, chcą tego Bożego Słowa słuchać. I co jeszcze więcej, kiedy słuchają tego Słowa Bożego, otwiera się ich serce. Mimo, że to Słowo głosi im ktoś, kto jest ich naturalnym wrogiem, czyli właśnie Żyd. Oni to Słowo przyjmują. Dlatego, że jest to Słowo pełne mocy, jest to Słowo głoszone z wiarą, temu Słowu, głoszeniu tego Słowa towarzyszą znaki i to jest coś, co bardzo mocno dotyka serc słuchaczy Samarytana.
2: I Filip, który, jak ksiądz mówi, być może uciekał przed prześladowaniami, trafił do Samarii i chyba chrzci, bo tu jest napisane w tym tekście, że byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale na żadnego z nich duch jeszcze nie stąpił.
3: No właśnie, ale czy od razu musimy zaczynać od chrztu, bo to tak poważnie, tak instytucjonalnie. Ja myślę, że pierwszy zacznijmy od głoszenia, czyli od początku tego czytania, tak, że Filip poszedł tam głosić. Tutaj tak poza anteną, żeśmy sobie rozmawiali, że on nie należał do grona apostołów, tego dwunastu gronu, do grona dwunastu apostołów, to z tym się zgodzę. Ale czy on nie należał do apostołów, mimo że był diakonem? Apostoł to jest kto? To jest wysłannik. Apostoł to jest wysłannik.
2: Ale bierzmowany był już chyba.
3: Zdecydowanie. Był nawet, otrzymał sakrament świecej w stopniu pierwszym, tak? Czyli właśnie ten stopniu diakonatu. Więc Duch Święty potężnie w nim działał, ale to jest niesamowite, bo my byśmy chętnie tego Filipa i pozostałych diakonów zamknęli w stołówce albo w budynku Caritas i niech oni tam siedzą, paczki rozpakowują, biednych przyjmują i dają im, prawda, czy to z jakichś magazynów Unii Europejskiej, czy jakichś innych tam organizacji, prawda, kościelnych. Niech rozdają biednym paczki, to jest całe ich działanie, całe ich życie. To nie jest prawda. Patrzymy na Szczepana, prawda, który poniósł śmierć męczeńską, który głosił. Mamy teraz Filipa, drugiego diakona, który zdecydowanie głosi Słowo Boże. Nie zajmuje się tylko rozdawaniem żywności, ale on wszystkim rozdaje przede wszystkim Jezusa. Daje im Jezusa żywego w Słowie, które głosi w mocy Ducha Świętego. I to jest coś tak niesamowitego, że te serca, jak już powiedziałem, tych ludzi otwierają się, z uwagą słuchają słów. Rodzi się w nich wiara. I chrzest tak naprawdę jest dopiero

0: I tu się w pewien sposób, można powiedzieć, rodzi ta hierarchia kościoła i, tak, i hierarchia posług.
1: Tak, bo potrzeba było Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Oni nie dawali Ducha Świętego, tylko się modlili, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
0: Tak jest, bo Ducha Świętego żaden człowiek nie jest w stanie nikomu dać. Ducha Świętego daje nam wszystkim Jezus. Od Ojca i Syna pochodzi, mówimy to w każdym wyznaniu wiary uroczystym w niedzielę i w uroczystości. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. I ten Duch Święty jest udziałem każdego ochrzczonego, każdego człowieka przez posługę Kościoła. Bo tak sobie Pan Jezus wymyślił. Dlatego wybiera ludzi, namaszcza ich, uzdalnia i posyła do sprawowania sakramentów, między innymi do głoszenia słowa i do sprawowania sakramentów. I tu jest właśnie konkretnie rola biskupów Kościoła, dla których niejako zarezerwowany jest udzielanie sakramentu bierzmowania także i dzisiaj. Chociaż mogą delegować tą władzę także na innych kapłanów, oczywiście biskupi, co i mnie niegodnemu się przydarzyło kilka razy, że tego sakramentu bierzmowania również udzielałem. Ale właśnie zaraz

0: ważna jest to rzeczywistość w życiu chrześcijanina. Albo też zobaczyć jeszcze bardziej, tak mi się w tej chwili kojarzy, kiedy, że przecież to są ci ludzie sami, którzy dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego, kiedy stąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy Wieczerniku, to właśnie ci apostołowie dopiero stali się zdolni do tego, żeby swoje apostolskie posłannictwo wypełnić. Oni sami byli, doświadczyli tego, kim jest Duch Święty, jak potężna jest Jego moc, potężna jest Jego miłość, jak potężne jest Jego działanie, zdolne do przemienienia wszystkiego, co słabe, no to, co mocne.
1: Ale zacznijmy od zwykłych ludzi, bo słuchają nas pewnie zwykli ludzie i my też trochę, znaczy ksiądz jest bardziej niezwykły jako kapłan, ja to jestem
0: szarak. Pan to dopiero jest zwykły, tak jest, wiemy.
1: Szarak z bloku, ale no ja mogę się modlić do Boga, ale ja tego Ducha Świętego...
0: Do sakramentu bierzmowania Pan nie udzieli, ale czy to znaczy, że nie może się Pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
1: Mogę.
0: Oczywiście. Jeżeli Pan sam otrzymał Ducha Świętego, był Pan bierzmowany, to może się Pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
1: Bo to jest piękne, przepraszam jeszcze księdzu przerwę, bo to nie jest tak, że Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa i oni stwierdzili, że to prawda i metodą demokracji wybrali nową wiarę w Samarii. Tak nie jest. To jest coś zupełnie innego, dużo głębszego, co dotyka największej głębi każdego człowieka osobiście.
0: No bo to się dzieje w przestrzeni nadprzyrodzonej, która jest trudna do ujęcia w tych naszych ludzkich pojęciach i kategoriach. To Duch Święty działa właśnie. I Duch Święty wybiera, Duch Święty porusza serca, Duch Święty rodzi pragnienie, otwiera na łaskę wiary, uzdalnia do życia wiarą i rodzi pragnienie, żeby pójść dalej, żeby jeszcze w tym Duchu Świętym dalej żyć i być świadkiem Jezusa.
1: Czyli to nie chodzi o poglądy chrześcijańskie, chodzi o coś dużo głębszego. I dziś jeszcze będziemy się w ten temat zagłębiać.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, wersy od 15 do 18.
1: Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która we was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
0: Piotr mówi o Chrystusie zabity na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Czyli to Duch Chrystusa wskrzesił i podniósł z martwych.
2: Tak Kościół wierzy i tak Kościół naucza.
0: No to jak zastanawiamy się, po co nam Duch, czy o kogo mamy się modlić, czy do kogo mamy się modlić, to niesłychanie silna osoba.
2: Wpływowy gość, tak, to prawda. Mówię, to wszystko jest w wyznaniu wiary, które wypowiadamy. Warto czasami do tych słów wrócić w swojej osobistej modlitwie, medytacji. Wierzymy w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. Między innymi te słowa padają, tak? Który od Ojca i Syna pochodzi, który mówił przez proroków. To jest ktoś, no to jest Bóg, prawda? Bóg jeden w trzech osobach. Duch Święty ma pełną moc, pełen majestat Boga i w tej mocy działa pośród nas. Można by tak powiedzieć, Pan Jezus zapowiadając przyjście Ducha Świętego, Jego posłanie, mówi, że bardzo pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jak odejdę, to Duch Święty przyjdzie, a On jest o wiele ważniejszy niż ja. Jak chciał między wierszami Pan Jezus to powiedzieć. Bo Pan Jezus był ograniczony w tym swoim okresie publicznej działalności do czasu i przestrzeni. A Duch Święty nie jest niczym ograniczony. W każdym momencie, na każdym zakątku świata, w każdym człowieku może działać, przez każdego może mówić, każdego może nawrócić, uzdrowić, ożywić, przywrócić nadzieję, wydobyć z ciemności, uwolnić od grzechu. Jest wszechpotężny i niczym nieograniczony. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, jak Duch Święty działał w osobie Jezusa. Właśnie chociażby w tym, co tutaj Piotr króciutko wzmiankuje, w to Kościół wierzy, że tu w mocy Ducha Świętego Jezus wyszedł z grobu. I w mocy Ducha Świętego całej tej ofiary zbaczyć dokonał.
0: Święty Piotr mówi do chrześcijan, i może to jest tak, że jeżeli się o Ducha Świętego modlę, jeżeli chciałbym go w życiu, bo może właśnie czuję pustkę, może czuję, nie wiem co, rutynę, brak nadziei, zmęczenie. To jest objaw braku Ducha Świętego?
2: To jest objaw współczesnego życia, życia każdego człowieka. Mamy różne troski, zmartwienia, które nas pochłaniają. Pan Jezus o tym mówił w przypowieściach, o tym ziarnie rzucanym w różne miejsca, które pada czasami na miejsca skaliste, czasami między ciernie, które zagłuszają. Są, no po prostu, takie jest nasze życie. I chodzi o to, żebyśmy... No i Pan Bóg o tym wie, że takie jest nasze życie. I dlatego posyła nam Ducha Świętego, żeby nas co jakiś czas, a może nawet codziennie, każdego dnia uwalniał z tego wszystkiego, co nam nie pozwala rozpoznawać obecności Boga w naszym życiu, żyć życiem dziecka Bożego, człowieka ochrzczonego, zbawionego, żeby nas odrywał od tego świata, od przywiązania do tych trosk i pokazywał nam, że Jezusa, który jest zwycięzcą, który jest Panem, bo no, Duch Święty ma nas prowadzić do relacji z Jezusem, czyli kiedy ja doświadczam w swoim życiu różnego rodzaju przeciwności, takich, które właśnie przygniatają mnie, rodzą bezradność, to wszystko jest mi dane po to, żebym ja sobie uświadomił, że potrzebuję Jezusa. A Jezusa w moim życiu objawia Duch Święty, Jego obecność aktualizuje działanie zbawczej mocy, która z krzyża płynie, aktualizuje w naszym życiu, w codzienności, w byciu mężem, byciu ojcem, bycie matką, żoną, byciu pracownikiem, prawda, i tak dalej, aktualizuje Duch Święty.
0: Jeżeli na Niego czekamy, to Piotr ma dla nas taką prostą radę. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
2: To jest takie nawiązanie, bym powiedział, do tego, co przez ostatnich wiele lat w tym naszym rycie polskim sakramentu bierzmowania wyznawaliśmy, kiedy biskup się pytał, czego my oczekujemy. Czego my oczekujemy? To, co żeśmy odpowiadali. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Pomóc nam przekraczać nasze granice. Pomóc nam wyjść ponad to wszystko, co nas czyni słabymi. Pomóc nam odwagą przyznać się do Jezusa wobec świata, w którym żyjemy. Bronić swojej przynależności, swojej tożsamości chrześcijańskiej. To jest bardzo trudne, a zarazem tak straszliwie konieczne dzisiaj. Kiedy próbuje nasz świat przekonać, że Jezus, czy w ogóle wiara, to w najlepszym wypadku to jest margines ludzkiego życia, a najlepiej, żeby był poza marginesem ludzkiego życia, że Pan był do niczego nam niepotrzebny, że przecież tylu ludzi żyje dzisiaj bez Boga i nic się złego im w życiu nie dzieje i tak dalej. My mamy być tymi, którzy rozumiemy, kim jesteśmy. I w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie bronić swojej tożsamości chrześcijańskiej. Jesteśmy w stanie mówić, Jezus żyje, Jezus jest Panem, Jezus jest obecny w moim życiu. Ja jestem Jego uczniem, On mnie prowadzi, On mi pomaga. I On chce Ci pomóc także Tobie. Więc nie mów, że Jezusa nie ma, bo ja Go znam, ja Go każdego dnia na nowo poznaję. I chcę Ci powiedzieć, że Ty także potrzebujesz Jezusa.
0: Tu są takie proste, obrazowe słowa. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Brzmi to prosto, nie chcę banalizować, że brzmi to po prostu jak mądrość życiowa, ale tu jest powiedziane, że trudno i tak będzie.
2: A nie jest?
0: Czy postępujesz dobrze, czy źle, to się nie uchronisz.
2: To jest rzeczywiście proste, jeśli chodzi o nazwanie tego. Duch Święty prowadzi mnie do relacji Jezusa i do relacji z Jezusem i uzdolnia do tego, żebym żył życiem chrześcijanina, żebym żył jak uczeń Jezusa. I chodzenie drogami Jezusa jest zawsze chodzeniem drogą krzyżową. To jest nieuniknione. To cierpienie jest w naszym życiu obecne. I tutaj Piotr bardzo fajnie pisze, że te trudy są i te trudy będą. Ale jeżeli idziesz tą drogą, drogą Jezusa, to idziesz dobrą drogą. I te trudy, które cię doświadczają, one to warte są tego, żeby się niejako poświęcić, żeby się potrudzić. Warte są tego, żeby się ze sobą pozmagać, żeby się pozapierać samego siebie, żeby się odważyć dać świadectwo, żeby zgodzić się na to, że Boże mnie wyśmieją, może mnie zignorują, zlekceważą, ale zgodzić się na to w imię Jezusa, dlatego że to jest dobre. I wyznawanie tego swoim życiem, także swoimi ustami, nawet na modlitwie swojej osobistej, pomaga mi ugruntowywać się właśnie w tym poczuciu tego, kim ja jestem, zrozumieniu tego, kim jestem, a jestem dzieckiem Bożym. Jestem powołany do nieba, do świętości. Jestem zaproszony do tego, żeby być dziedzicem Królestwa Bożego. A to Królestwo Boże się zaczyna już tutaj na ziemi. I dlatego, jeżeli ja żyję z Jezusem i pozwalam Mu kształtować mnie przez Ducha Świętego tak, jak trzeba, ja sam często nie wiem, jak trzeba, ale Duch Święty wie, to mój wzrost w wierze, wzrost miłości, wzrost w nadziei się cały czas dokonuje. I staje się podobny do Jezusa i staje się znakiem, często znakiem sprzeciwu wobec tego świata, ale to jest dobre i dlatego warto to podejmować.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Jana.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 15 do 21.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
0: To jest niesamowite i proste, i mistyczne, i ludzkie, że wystarczy zachowywać te przykazania i czekać. Człowiek więcej nie może chyba zrobić. A sensem, miłością, głębią, wiarą obdarza go Duch Święty.
2: Tak. My się czasami zastanawiamy, na czym polega ta miłość do Pana Boga. Zwłaszcza mężczyźni, myślę, że się nad tym najczęściej zastanawiają, bo są troszeczkę bardziej stonowani, jeśli chodzi o przeżywanie emocjonalne i ta sfera uczuciowa, zwłaszcza w relacji do Pana Boga, to ona może nie jest aż tak głęboko poruszona. I my się, no, może się i czasami wzruszamy na modlitwie, chociaż przyznaję, że ja bardzo rzadko. I tak wiele razy sobie spróbowałem szukać odpowiedzi na pytanie, jak to z tą moją miłością do Pana Boga jest. I właśnie myślę, że w takim tekście jak ten chociażby z Pana Jezusa odkrywam tajemnicę realizacji przykazania miłości do Boga. Jezus wyraźnie mówi, jeżeli zachowuję Jego przykazania, w innym miejscu jest powiedziane, jeżeli zachowuje ktoś Jego naukę, objawia w ten sposób swoją miłość do Jezusa. Jeżeli wypełnia w moim życiu Jego wolę, czyli to, czego mnie uczy, tego, co chce, co jestem w stanie poznać, w ten sposób pokazuje Jezusowi, że Go kocham. Pokazuje Bogu, szerzej mówiąc, że Go kocham. I wiadomo, że miłość to wymiana, to relacja, to jest coś niesamowitego. A że Bóg jest miłością i Duch Święty jest uosobioną miłością, mówimy Ojca i Syna, Syna i Ojca, no to On Bóg wylewa tą uosobioną miłość na moje życie po to, żeby moją ludzką miłość jeszcze bardziej udoskonalić, podnieść i uzdolnić mnie do tego, żebym ja rzeczywiście żył coraz bardziej z Jezusem i dla Jezusa, czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba.
0: Czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba, i pierwsza rzecz, o której mówi sam Jezus, to jest prawda. To jest niesamowite. On nie mówi, że da wam ducha miłości. To jest duch miłości, ale powiedział, da ducha prawdy. Bez tego wszystko się rozpada, bo wchodzą w grę fantazje, fałsz, nieporozumienia.
2: Ideologie.
0: Tak. A prawda jest jedna.
2: Zależy, kogo zapytać. No, Piłat się zadawał to pytanie Panu Jezusowi, takie retoryczne pytanie, cóż to jest prawda?
0: No, jak usłyszał, to starał się go uratować, czyli można powiedzieć, że załapał.
2: No, powiedzmy. Jezus bardzo konkretnie powiedział, ja jestem drogą, jestem prawdą i życiem. Jestem życiem, jestem prawdą. Więc rzeczywiście prawda jest jedna, prawdą jest Jezus. Mamy dzisiaj problem z autorytetami i bardzo, bardzo wiele osób ma problem z autorytetami, z autorytetem Boga również, a tymczasem właśnie Bóg jest, ze względu na to, że jest prawdą, to jest jedynym niezmiennym punktem odniesienia dla całego naszego życia. My zawsze możemy w relacji z Nim obejrzeć siebie, swoje motywacje, swoje pragnienia, swoje rozumowanie i zweryfikować, czy to, co ja robię, to, co myślę, to, jak żyję, to, co do siebie dopuszczam, czy to jest z prawdy, czy nie. Ponieważ władcą tego świata jest ten, o którym Pismo Święte mówi, że jest ojcem kłamstwa. I tutaj mamy tą niesamowitą konfrontację nieustanną prawdy i kłamstwa. I to jest konfrontacja od samego początku istnienia ludzkości, od momentu grzechu pierworodnego. Kiedy Bóg dał nam słowo prawdy, dając pierwsze przykazanie, nie jedz z tego konkretnego drzewa, abyś nie umarł, przychodzi ktoś, kto jest ojcem kłamstwa i mówi, to nieprawda.
0: Ale o co chodzi z tą prawdą? Bo to jest taka prawda, że 2a plus 2 to 4 albo 5, że jeden mówi 5, a drugi 4. Czy chodzi o jaką prawdę?
2: Chodzi o prawdę o wszystkim. Nie tylko, znaczy, wiadomo, że nie będziemy teraz sięgali do matematyki, ale to jest prawda, która dotyczy poznania sensu naszego życia, bo tych najgłębszych, najbardziej fundamentalnych prawd naszego istnienia. To, kim jestem, to, kto mnie stworzył, to, dla jakiego celu zostałem stworzony, to, jaką cieszę się godnością, kim jestem, jaki jest sens mojemu życiu, mojego życia i co nadaje, czy kto nadaje sens mojemu życiu, w jaki sposób przeżyć moje życie, żeby być szczęśliwym, w jaki sposób osiągnąć cel swojego istnienia, absolutne spełnienie wszelkich swoich najgłębszych tęsknot mojego istnienia, nie zachcianek, nie poszukiwaniu przyjemności, tylko tego, co jest istotą mojego istnienia, czyli życie w zjednoczeniu z Bogiem, życie dla Boga, to jest prawda. To jest też prawda o Panu Bogu, kim On jest dla mnie, co uczynił dla mnie, jak bardzo zaangażował się w to, żebym ja osiągnął cel swojego istnienia. Gdyby to jest ta prawda, którą Duch Święty ma nam objawić. Dlatego ja często do tego nawiązuję, że Duch Święty dziś mnie, jego głównym zadaniem dzisiaj jest mi pokazać Jezusa, który żyje, który jest prawdziwym Bogiem, dobrym Bogiem, który jest Zbawicielem i jest zaangażowany w moje życie, w moją codzienność, w każdy aspekt mojego życia, w każdą drogę, którą kroczę, w każde powołanie, które realizuję, po to, żeby wszystko to tak wydoskonalić, wynieść na taki poziom, żeby mnie to coraz bardziej do Boga zbliżało.
0: To jest takie niesamowite, proste sformułowanie, które strasznie wiele mówi. Nie zostawię was sierotami. Sierotą jest się wtedy, kiedy się traci rodziców, ma się tylko jednych rodziców. To oni człowieka na ten świat zapraszają. I tej relacji nikt i nic nie może zastąpić. Ona jest jedyna pod słońcem i niepowtarzalna. Jezus, mówiąc o tym, że nie zostawi nas sierotami, wie, jak ważny jest dla apostołów, dla tych, do których mówi. I to nie znaczy, że przyjdzie, jak to się mówi, macocha albo ojciec.
2: Ojczym.
0: Tak, albo ojczym. Nie. To on przyjdzie, on sam.
2: Tak. Niesamowite, dlatego że to, co pan tutaj, właśnie ten przykład, jest bardzo ważny z tego naszego życia społecznego, relacji rodzinnych. Jeżeli ktoś traci rodziców i nie znajdzie się nikt, kto mu tych rodziców zastąpi, w taki sposób możliwie najlepszy, weźmie odpowiedzialność za jego życie, to człowiek ten traci poczucie swojej tożsamości,
0: tak,
2: swojej wartości, traci sens swojego istnienia. Jezus wie, że my byśmy się pogubili momentalnie. Zresztą każdy z nas tego doświadcza po wielokroć w swoim życiu, być może nawet każdego dnia, a już przynajmniej każdego tygodnia. Nam jest bardzo łatwo pogubić się w tym życiu. Bardzo łatwo, kiedy tracimy z oczu Pana Boga, kiedy damy się omamić różnym tam pokusom, atrakcjom, błyskotkom i wejdziemy w przestrzeń ciemności, grzechu, to my momentalnie się rozsypujemy. Momentalnie tracimy poczucie równowagi. I to wszystko zaczyna być coraz bardziej bylejakie, bezsensowne. Dlatego Jezus po to zostaje z nami, szczególnie przez to przepotężne działanie Ducha Świętego, żebyśmy my nigdy nie stracili swojego serca i umysłu, tej wiedzy o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Dokąd zmierzamy? Te słowa jeszcze przy końcu mają taką tajemnicę w sobie. Ja żyję i wy żyć będziecie w owym dniu, poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Czyli teraz zostaje nam wiara, zaufanie, otwartość na Ducha Świętego, ale ta zasłona spadnie. No właśnie, kiedy spadnie?
2: No właśnie, bo tak już czuję, że Pan zmierza do końca świata, proszę Pana.
0: Ale
2: ona tutaj spada tak naprawdę w momencie, kiedy my się otworzymy na Ducha Świętego. Bo myślę, że tutaj Pan Jezus bardzo konkretnie mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Wtedy spada zasłona. Kiedy żyjemy w Duchu Świętym, rozumiemy, kim jesteśmy. Rozumiemy, kim jest Ojciec, kim jest Syn, kim jest Duch Święty. Rozumiemy, co On uczynił dla nas i do czego nas zaprosił. Rozumiemy swoje powołanie do tego, by być Jego uczniami i świadkami, żeby realizować to dzieciństwo Boże i dojrzewać do pełni człowieczeństwa właśnie w relacji z Bogiem. My to rozumiemy. I że Bóg nas nigdy nie opuszcza i że nam towarzyszy, bo to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie wiedzy, ale staje się to kwestią doświadczenia. Możemy doświadczyć mocy Boga działającego w naszej codzienności, kiedy pozwolimy Mu na to, żeby objawiał nam swoją obecność w naszym życiu. Czyli kiedy my współpracujemy z Nim, kiedy dbamy o to, żeby mieć czyste serce, kiedy stajemy przed Nim na modlitwie, kiedy Go adorujemy, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy idziemy każdego dnia modląc się od samego początku: Panie Jezu, chcę ten dzień przeżyć razem z Tobą, poprowadź mnie w domu, w szkole, w pracy, poprowadź mnie w mojej rodzinie, zapraszam Cię do mojego małżeństwa, zapraszam Cię do mojego rodzicielstwa, zapraszam Cię do wszystkiego tego, czym żyję, a w czym jestem bardzo słaby i upadam, do mojego kapłaństwa Cię zapraszam. I proszę Cię o to, abym żył w mocy Twojego Ducha Świętego.
0: No i tą modlitwą kończymy te dzisiejsze rozważania. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście z nami. To wzruszające. Gdyby ktoś chciał wesprzeć audycję Księga, które powstają w Radiu Warszawa, to można wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i tam jest zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dam wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
2: Innego parakleta, mówi Jezus. Innego, zatem i On jest parakletem. I Jezus, i Duch Święty jest tym, którego zgodnie ze znaczeniem słowa paraklet przyzywamy, by stanął przy nas ramię w ramię, jako nasz obrońca. Przed kim ma nas jednak bronić paraklet? Przed grzechem, by nie szukać winy poza sobą, jednocześnie nie potępiając siebie w myśleniu, że zostaniemy odrzuceni przez Boga. To jest wielka pociecha. Mieć Boga, który jest moim obrońcą, także przede mną samym. Pomyśl, o co pomodlę się dziś do Ducha Świętego.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jeżeli liczycie na dobre nastawienie i dobrą muzykę o tej porze, to Radio Emauz jest jak najlepszym wyborem. Kamil Taranek, dzień dobry, witajcie. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższego czasu.

Jest prawie 21 po 8. W kalendarzu mamy niedzielę, 10 dzień maja. Jest to 130 dzień roku, a do jego końca pozostało jeszcze 235 dni. W tę niedzielę z kwiatami idziemy do Antoniny i Beatrycze, a z nietypowych świąt obchodzimy dziś Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej oraz Dzień Zołzy. Natomiast za kilka minut, a dokładnie o 8.30, zagłębimy się w daty związane z 10 maja w kalendarium Radia Emaus. Tymczasem muzycznie zespół Texas.

0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Po reklamie. Kartka z kalendarza.
3: Za nami 8.30, a przed nami najważniejsze daty związane z 10 maja. Na początek rok 1893, kiedy w Krakowie założono pierwszy w kraju klub szachowy. W 1922 roku założono stocznię marynarki wojennej w Gdyni. Natomiast w 1949 roku miasto Bonn zostało stolicą Republiki Federalnej Niemiec. Jeszcze jedna data to rok 1997, kiedy papież Jan Paweł II rozpoczął podróż apostolską do Libanu.

Zaglądamy do kalendarium poznańskiego. 10 maja 1736 roku rozpoczęła się ulewa, która trwała nieprzerwanie przez 73 dni aż do lipca. Wody w rzekach, także w Warcie, szybko się podniosły, a poznaniacy przekonali się, jak szybki i nagły potrafi być atak rzeki. W 1921 roku w Poznaniu powstała pierwsza w Polsce całkowicie krajowa linia lotnicza, założona w celu obsługi uczestników i zwiedzających udających się na pierwsze targi poznańskie. W celu sfinansowania przedsięwzięcia Komitet Organizacyjny Targów wyasygnował kwotę 5 milionów marek polskich.

0: to jeszcze sprawdźmy, kto znany urodził się 10 maja. A jest to m.in. Bono, irlandzki muzyk i wokalista zespołu rockowego U2, który przyszedł na świat w 1960 roku. Z kolei w 1972 roku urodził się Radosław Majdan, polski piłkarz, znany z pozycji bramkarza. No i jeszcze jedna data to rok 1991, kiedy urodził się Kamil Bednarek, polski wokalista, autor tekstów i wykonawca muzyki reggae.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czytam strony internetowe i trafiłem na informację, że pierwszą kawę najlepiej wypić po godzinie 9:30. Wczesnym rankiem poziom kortyzolu jest najwyższy i sięgnięcie po kawę w tym czasie może zaburzyć naturalny cykl energetyczny. Ja jednak nie mogę się oprzeć i kawę popijam już od kilku minut. A gdyby ktoś z Was chciał poczekać z kawą do 9:30 i jednocześnie już się wybudzić, to za moment energetycznych dźwięków o poranku dostarczy nam bardzo udany duet. To będzie Britney Spears i Elton John.
1: Radio Emaus.

Odliczam czas do 9:00, do pełnej godziny jeszcze 10 minut. Punktualnie o 9:00 prognoza pogody dla Wielkopolski na niedzielę, a kilka minut później rozpocznie się audycja Owieczka i Przyjaciele. Program dla najmłodszych słuchaczy poprowadzi siostra Ines Krawczyk.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest dokładnie godzina 9.
1: Pogoda.
0: No i tak się zagadaliśmy z siostrą Ines, że całkiem zapomniałem o prognozie pogody, ale już się poprawiam. Niedziela właśnie w pogodzie zapowiada się bardzo przyjemnie. Dziś będzie do 20 stopni, a na razie w okolicach 11 kresek na plusie. Wiatr jest umiarkowany i będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.

0: Owieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Puk, witamy i rozpoczynamy. To jest nasza owieczkowa audycja. W studio przy mikrofonie
3: Basia,
4: Eleonora,
2: siostra Ines. I bardzo cieszymy się, że jesteśmy w takim, a nie innym komplecie, bo dziś rozmawiamy o niezwykle ważnej sprawie.
3: Czyli o Komunii Świętej.
2: Tak, pierwszej Komunii Świętej i tej później następnych i następnych. Bo maj ma to do siebie, że no, komunie to coś takiego oczywistego, prawda?
4: Tak.
2: Gdyby na przykład w czerwcu były pierwsze komunie, to chyba...
4: No raczej by było nie, no bo jeszcze potem się sobie kwiatki na Boże Ciało.
2: No właśnie, no. Więc to nie, chyba maj, to musi być
3: tak.
2: Maj. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy przyjął komunię w innym miesiącu?
3: Wy obie w maju.
2: Ja też w maju swoją. I w sumie pamiętam, że wszyscy, których znam, i moi i dzieci moich przyjaciół i znajomych, i moje koleżanki, wszyscy po prostu przyjmowaliśmy w maju.
4: Bo maj to taki miesiąc, który się właśnie kojarzy z Komunią Świętą.
2: A, ciekawe dlaczego. To trudne pytanie, prawda?
4: Tak.
2: I na te pytania postaramy się tutaj odpowiedzieć. Jeśli ktoś nas chce wesprzeć, pomóc i dopowiedzieć, to podajemy numer telefonu 61 659 3795. Rozmawiamy dziś o komuniach świętych, o tych pierwszych. O tych, które odbyły się dawno, dawno temu, albo o tych, które wydarzyły się w ubiegłą niedzielę, dwie niedziele temu, albo dziś, bądź też w kolejne niedziele, bo to taki czas, one trwają i no i właśnie, i robią wiele dobrego w nas i wokół nas. Co takiego dobrego robi pierwsza Komunia Święta?
3: Nareszcie można przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.
4: Też można już się spowiadać i czuć się takim oczyszczonym ze wszystkich grzechów.
2: A właśnie. A co jeszcze? O tym też podczas naszej audycji.
5: 1,

0: Oj, ale rozśpiewałyśmy się. Bardzo żałujemy, że nie mogliście tego usłyszeć. Wpadła nam w ucho i w serce ta piosenka, prawda?
1: Prawda.
2: Tak.
0: Trochę nas obudziła, chociaż jesteśmy obudzone, bo w taką piękną niedzielę nie ma co marudzić, że musiałyśmy, bo w studio same dziewczyny, że musiałyśmy wcześniej wstać, prawda?
2: Nie, no ja się obudziłam o 5, ale to właściwie dlatego, że babcia mnie przez przypadek obudziła, więc tak to bym się później obudziła.
0: Tak, w twoim domu dzisiaj wielkie wydarzenie, prawda?
2: Tak, moja młodsza siostra ma komunię.
0: No właśnie i wszystko nam pasuje. Mhm. Basia, możesz opowiedzieć, jak to jest, kiedy jest się tuż przed komunią?
2: No, na pewno jest się podekscytowanym mocno. Czasami są jakieś nerwy. Najgorzej jest, jeżeli coś się popsuje w ostatniej chwili.
0: Takie rzeczy się zdarzają.
2: No, niestety. Ale na szczęście u mnie ani u Halinki nic takiego się nigdy nie wydarzyło, więc mieliśmy spokojnie.
0: Nasi słuchacze mieli okazję już nieraz usłyszeć Halinkę na naszej antenie. Ona dziś właśnie, tudzież Ania, która również bywa u nas w radio. One przygotowują się w tym momencie do tej bardzo ważnej chwili w życiu, bo o godzinie 11 będzie ich pierwsza komunia. Dlatego nie ma ich w studio, to jest zrozumiałe.
1: I trzymamy za nich kciuki, żeby wszystko się udało.
2: Tak.
0: Ja wiem, że się na pewno wszystko uda, bo wiecie, kiedy się coś udaje, to nie dlatego, że jest wyreżyserowane i że dokładnie zrobiło się to, co jest punkt po punkcie. Po prostu możemy powiedzieć, że coś nam się udało wtedy, kiedy jest dobrze. Czasami może troszeczkę inaczej, ale dobrze.
1: Tak.
0: Ja wierzę, że tak właśnie będzie.
1: Dla mnie, jak ja szłam z Basią do komunii, no to dla mnie było stresujące, że źle właśnie zaśpiewam. Nie pamiętam już, co tam śpiewałam.
2: Ciebie prosimy.
1: To mnie tak stresowało.
2: No, bo to takie trudne melodie była.
1: Tak.
0: To było trudne.
1: Dla mnie to było trudne i stresujące.
0: O, ale wszystko bardzo dobrze się udało, bo ja byłam na tej pierwszej komunii świętej i po prostu, no, wiem, że było naprawdę wspaniale i dzisiaj też tak będzie i myślę, że na waszych pierwszych komuniach, kochani, też tak było i tak będzie tych wszystkich, którzy właśnie w tym momencie przygotowują się, może już nawet ubierają białą albę, która wyprasowana od dobrych kilku dni już na pewno wisi na wieszaku, to bardzo was pozdrawiamy i bardzo życzymy, żebyście zapamiętali ten dzień.
2: Ja właśnie na mojej komunii dowiedziałam się, jak Eleonora ma na nazwisko.
0: A jak to się stało, że na komunii? No do czego było nazwisko potrzebne?
2: Ten, dostała taką pamiątkę po komunii i tam było imię i nazwisko.
1: Tak. Ja to mam zawieszone przy aniołku ślubnym moich rodziców, który wisi akurat w moim pokoju. I obok tego mam pamiątkę pierwszej komunii świętej.
2: Mi to stoi na półce i też tak nie, bo pamiątkę po komunii świętej to mam na parapecie, to nie.
0: Ale po prostu przypominacie o tym dniu. Mm-hmm,
1: tak.
0: A kiedy zerkacie na te pamiątki, co tam się dzieje w waszym serduchu? Powiedzcie.
1: Radość.
0: Radość? Przypominacie sobie ten dzień? Czy przypominacie sobie przygotowania?
2: Zwyczaj to patrzę na moją pamiątkę wtedy, kiedy patrzę w okno, więc za bardzo o niej nie myślę.
0: Ach, rozumiem. To jest takie spojrzenie przy okazji.
1: Tak.
0: Wiesz, że ona tam stoi.
2: No.
1: Ja patrzę i myślę sobie, ile to było przygotowań też do tego. Sam ten dzień, a raz potem biały tydzień.
0: Tak, później biały tydzień jest przedłużeniem tego niezwykłego wydarzenia. No ale cały rok przygotowań, w niektórych parafiach 2 lata dzieci przygotowują się do przyjęcia Pana Jezusa, nie, ale w większości jednak cały rok. On bywa czasami wymagający, prawda?
2: Tak. Ja to czasami sobie pamiętam właśnie na tym białym tygodniu, jak śpiewałyśmy z Eleonorą.
0: A co śpiewałyście, przypomnijcie?
2: To była chyba litania do...
0: Ach, do Matki Bożej, no, Loretańskiej. Tak, bo to majowe. Nabożeństwa majowe jeszcze upiększają ten czas pierwszych komunii świętych. I to wszystko tak zebrane razem sprawia, że to są wspomnienia, to są wydarzenia, które zostają na całe życie w nas.
1: Tak. Ale oprócz tego, te przygotowania były też bardzo... trochę też wymagające, dlatego że trzeba było być w kościele.

0: Tak, rozumiem, czyli sprawa obudzenia, ale później funkcjonowania to już niekoniecznie.
1: Ja zazwyczaj budzę się o 7, a wstaję o 9, bo mam na 9.45, więc jakby...
0: No to masz dobrze. Mhm. Powiem szczerze, że ja też lubię te momenty, kiedy się obudzę i potem wiem, że nie muszę szybko, tylko mogę sobie na przykład ze spokojem.
1: Ale niestety
0: poleżeć.
1: W środę mam na 8, więc no i wtedy już nie ma tak dobrze.
0: Wtedy nie ma dobrze, ale tylko środa?
1: Tak, na szczęście.
0: To na szczęście można jakoś wytrzymać. Kochani, pierwsze komunie święte. To jest to wydarzenie, wokół którego dzisiaj się zatrzymujemy. Dlatego, że maj. Dlatego, że w wielu parafiach właśnie dziś, bądź za tydzień, albo w ubiegłym tygodniu odbywają się pierwsze komunie święte. To są wydarzenia, które nas zatrzymują, które nas wzruszają, nas dorosłych także. Nie tylko dzieci, które biorą udział w pierwszej komunii świętej, nie tylko rodzice, którzy przyprowadzają te dzieci, są wzruszeni. My także, którzy z boku patrzymy na tę komunię, bardzo się wzruszamy i odnajdujemy w nich coś niezwykłego, coś wyjątkowego, coś, co trochę się nie mieści w głowie. W sercu już tak, ale w głowie nie. Jak to możliwe, że wielki Bóg przychodzi do serca dziecka? I mówimy, że trwa przygotowanie roczne bądź dwuletnie, ale czy człowiek naprawdę jest gotowy do przyjęcia Pana Jezusa do serca, czyli Boga? Czy jesteśmy w stanie aż tak się przygotować, że możemy powiedzieć tak, teraz w tym momencie jestem na tip-top przygotowany, przygotowana?
1: Nigdy nie jest tak idealnie. Ani w tym, ani nigdzie, no bo po prostu zawsze może być coś lepiej. Ale to nie jest ważne, żeby było idealnie, tylko żeby było dobrze.
0: Ja też jestem tego zdania. Nigdy, ale to nigdy człowiek nie jest gotowy na przyjęcie Pana Jezusa, Boga, do swojego serca. To jest niesamowita łaska, której doświadcza każdy z nas, każdy, kto tylko chce. Bo to komunia święta, oczywiście pierwsza komunia i kolejne nie jest obowiązkowa. Ale każdy, kto chce, może się postarać. I
1: moja mama właśnie mówi, że wszystko, co jest warte zrobienia, jest warte zrobienia niedoskonale.
0: O, jakie piękne. O, to... Basiu, jeszcze raz nam powtórz.
1: Wszystko, co jest warte zrobienia, jest warte zrobienia niedoskonale.
0: Bardzo głębokie, bardzo mądre. Zostajemy z tą myślą i zaraz po piosence wracamy do naszych rozmów o komunii, o tym, co ważne, o tym, co dzieje się w tym dniu, ale też w tym momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi do człowieka. O tym zaraz porozmawiamy.

0: Już nie sam, bo Ciebie, kochany Jezu, mam. Tak śpiewało małe TGD. Coś takiego podczas pierwszej Komunii Świętej dzieje się, prawda? To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć: Panie Jezu, już na całe życie nie jestem sam, bo Ciebie mam.
1: Prawda.
2: Tak.
0: Czy są takie momenty, kiedy możemy zgubić Jezusa?
1: Myślę, że tak.
0: Nawet pomimo to, że byliśmy do pierwszej Komunii Świętej, przyjęliśmy Go?
1: Tak. Asia, jeżeli się popełni grzech, ilość, to tym bardziej, im więcej grzechów się popełnia, tym jakby się oddalało od Pana Jezusa i Pana Boga.
0: Czy Panu Bogu przeszkadza to, że się oddalamy od Niego?
2: Tak, ale jest spowiedź święta, więc zawsze można wrócić. Jest tylko ileś tam grzechów niewybaczalnych i to głównie polega na tym, że po prostu się nie żałuje za te grzechy.
0: No właśnie, ale tak naprawdę każdy grzech możemy naprawić, jeśli tylko bardzo chcemy i poprosimy Pana Boga i ludzi o przebaczenie i podejmiemy kroki, żeby po prostu go naprawić. To tak zawsze możemy wrócić, zawsze możemy od nowa rozpocząć przyjaźń z Panem Bogiem i zawsze, ale to zawsze możemy zaśpiewać już nie sam, bo Ciebie, Jezu, mam.
1: Tak, ale ja na przykład się zawsze tak trochę stresuję przed spowiedzią świętą, a potem już jest, tak się czuję lekka.
0: Ale co jest powodem stresu?
1: Bo się stresuję tym, jakie grzechy popełniłam i tym, że Pan Bóg będzie na mnie zły, chociaż wiem, że tego nie zrobi.
0: Właśnie. On tego nie zrobi. Troszeczkę mierzymy go swoją miarą i myślimy sobie, no tam, my się czasami złościmy na naszych znajomych, na przyjaciół, na osoby, które nam coś złego wyrządzą. Ostatecznie przebaczamy, bo wielu z nas tak właśnie robi. Jeżeli jesteśmy poproszeni o przebaczenie, to przebaczamy. Niewielu ludzi zostawia w sercu urazy, ale tak naprawdę to przepraszamy. Ale po prostu boimy się i myślimy, że Pan Bóg tak samo robi, ale On wcale tak samo nie robi.
2: Ja się w ogóle zastanawiam, jak osoby z fobią społeczną, jak sobie dają radę z tą spowiedzią. Ja nie wiem.
0: Myślisz, że mają trudność?
2: No bo to trzeba powiedzieć do księdza, a ksiądz to jednak jest człowiek, więc zawsze jest ciężko.
0: Wiesz co, Basiu, ja myślę, że w takich momentach wchodzi Pan Jezus ze swoją łaską, wiesz, i tam, gdzie człowiek nie może, tam, gdzie ludzkie, jak gdyby takie metody rozwiązywania problemów, no już zawodzą, bo dochodzimy do pewnych ścian, które nie umiemy przekroczyć, to Pan Jezus naprawdę sobie świetnie radzi. Wiesz, ja obserwuję, jak doskonale radzą sobie dzieci, prowadzone oczywiście łaską Bożą, dzieci z autyzmem. Też by się wydawało, że to jest bardzo nie do pokonania problem, kiedy trzeba przekroczyć granice, które je przerażają. A okazuje się, że tam, gdzie wchodzi łaska Boża, wszystko jest możliwe. I te dzieci naprawdę świetnie sobie radzą. Myślę, że to jest taki team, Pan Jezus i człowiek, i to zawsze musi dobrze działać.
1: Szczególnie, że mówi się, że Pan Jezus jest też przewodnikiem dzieci.
0: Dokładnie. Wczoraj miałam taką historię, towarzyszyłam dzieciom podczas spowiedzi. Jedna z dziewczynek, trochę widziałam, że jej serducho biło mocniej. Mówię, nie martw się, wszystko będzie dobrze. To jest spotkanie z Twoim najlepszym przyjacielem. Wiesz, jak się człowiek z przyjacielem spotyka, no to sama radość, prawda?
2: Tak.
0: A ona do mnie mówi, Ja mówię, no bo przecież tak patrzy na mnie. Ja mówię, przecież Pan Jezus jest Twoim przyjacielem. Ona mówi, no tak, ale co będzie, jak On nie przyjdzie na tą spowiedź? Myślicie, że tak by się mogło zdarzyć?
2: Raczej nie.
0: Nie ma opcji, że Jezus się spóźnia?
2: No.
0: Że Jezus pomyli adresy?
1: Pan Jezus zawsze ma czas dla wszystkich. Szczególnie dla tych, co chcą odkupić swoje winy.
0: A mogłoby tak być, że Pan Jezus nie do tego konfesjonału trafi?
1: Nie.
2: On nie musi chodzić do konfesjonału, bo ona teraz wszystko słyszy.
0: Właśnie, i to jest to. Basia, świetnie to podsumowałaś. Pan Jezus jest naprawdę zawsze. Jest naprawdę na czas. I jest naprawdę tym, kto mówi, po prostu rozumiem absolutnie wszystko, o czym do mnie mówisz. rozumiem i bardzo Cię kocham i razem damy radę. Niech Cię nic nie przeraża i nie straszy, bo razem sobie poradzimy. Dobrze, ale na momencik jeszcze wrócimy do Waszej pierwszej Komunii Świętej. Jak wyglądał ten dzień?
2: Był mocno biały. Aż trochę nie mogłam patrzeć na początku, ale potem się przyzwyczaiłam.
0: W kościele było biało?
2: Tak.
0: Przyściuśko było białe, prawda?
1: Tak.
0: I ławki udekorowane na biało i kwiaty białe.
1: Wszyscy chłopcy i wszystkie dziewczynki na biało.
0: Wiecie, kiedy patrzę na dzieci pierwszokomunijne, takie właśnie wystrojone na biało, to mam taki moment zawsze takiego wzruszenia, że mówię, jeny, jakbym po prostu jedną nogą była w niebie.
1: Dla mnie zawsze też to dla mnie wygląda jak orszak aniołów.
0: Aleś to pięknie powiedziała. O jak pięknie. Dzisiaj na taki orszak popatrzymy, tym bardziej, że idą w nim i Halinka, i Ania. Będziemy im się przyglądać. Może sprawdzimy, czy jakieś skrzydła nie wystają spod tej alby? Kto to wie? Mogą się zdarzać takie rzeczy. Trochę stajemy się wtedy jak anioły podczas pierwszej Komunii Świętej. Chociaż tylko człowiek ma przywilej, żeby przyjąć Pana Jezusa do serca. Aniołowie tego nie mają. Także jesteśmy na lepszej pozycji, choć wydaje nam się, że bycie aniołem to jest, ach, największa nasza taka, największe takie oczekiwanie, takie spełnienie marzeń. Tak. Ale my mamy niestety, albo stety, bardzo stety i bardzo za to dziękujemy, jako ludzie, dużo większe przywileje niż anioły w niebie. Także tak to jest. Gdybyśmy jeszcze taką mieli łatwość bycia dobrym, to byłoby cudownie. Ale Komunia Święta pomaga nam w tym. Umacnia nas, prostuje nas, nadaje taki właściwy kurs. Widziałyście kiedyś, jak na przykład statek trochę tak zbacza z toru, albo auto zjeżdża z pasów, które nie są, które są wymalowane na drodze?
2: Tak, mój tata, kiedy chce wyprzedzić jakiś samochód i jest to dozwolone.
0: Jest to dozwolone, to zjeżdża. Ale czasami na przykład podróżując obserwujemy, że jakiś tam kierowca jedzie i on sobie tak zjeżdża. I tam pewnie się szybciutko zreflektuje i potem wraca na ten swój tor. To tak jest z Komunią Świętą. Wiecie, my w życiu zjeżdżamy i Pan Jezus, kiedy przychodzi do serca, to nas tak prostuje. Tak.
2: Tylko żeby na trawę nie wjechał.
1: To jest właśnie taka droga, która nas prowadzi przez życie z Panem Bogiem. Taka droga do nieba.
0: Taka droga do nieba. Oj, droga do nieba. Coś nam to mówi, prawda?
1: Tak.
0: To może tak. To zrobimy tak, bo z komunią bardzo mocno wiążą się prezenty, które dzieci otrzymują w tym dniu. Czy one są ważne? Czy bez nich Komunia Święta by się udała?
1: Tak.
0: Co one robią? To o tym po piosence, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to wracamy do tematu po piosence.

0: Oj, to prawda, prawda. Wiara czyni cuda o tych cudach. Troszeczkę rozmawiałyśmy przed piosenką, mówiąc, że oj, dzięki temu, że Pan Jezus przychodzi do naszego serca, często prostujemy nasze życie, wskakujemy na właściwe tory i no i dzięki temu dojeżdżamy do nieba. Dojeżdżamy.
1: I teraz o prezentach.
0: I teraz o prezentach mamy. Tak, tak, tak. Komunia bez prezentów. Może się udać, czy nie?
2: Może.
1: Może. Ale jednak te prezenty dodają takiej uroczystości, podkreślają to święto.
0: A, czekałyście na prezenty?
2: Nie. Dla mnie bardzo ważna była komunia, a nie prezenty.
1: Dla mnie też, ale jednak się czekało.
2: Dobrze. O, trochę tak. Możecie przyznać, że jednak troszkę
0: A no
2: tak.
0: Dobrze, a troszkę wcześniej wyobrażałyście sobie ewentualnie, co możecie dostać?
1: No trochę.
0: Jakieś oczekiwania były?
2: Ja wiedziałam, że dostanę na pewno od mojego chrzestnego rower.
0: A, i na ten rower czekałaś?
2: Czekam. Bardzo ładny rower dostałam. Bordowy, taki ładny.
0: Taki sobie wymarzyłaś?
2: Tak. Bardzo wygodny.
1: Super. Ja w ogóle nie mam roweru i nawet nie mam karty rowerowej, bo ja po prostu nie jeżdżę na rowerze, bo mi się osobiście nie chce. Wolę sobie jeździć na rolkach.
0: No to chyba jest wyższa szkoła jazdy, przepraszam, ale będąc dzieckiem jeździłam na wrotkach. Nie wiem, czy wiecie, co to wrotki.
1: Tak, tak, to jest prawie to samo. Ja kiedyś jeździłam, ale potem się na rolki przestawiłam.
2: No wrotki mają cztery kółka. A rolki mają
1: też cztery, tylko,
0: inaczej ułożone.
2: Poziomo i pionowo.
0: Tak. Rolki mają tak. Poziomo i pionowo, a nie rolki, wrotki. A rolki mają tylko...
2: Pionowo.
0: Dobrze, chyba zagubiłyśmy się. Słuchacze wiedzą. Tak, tak, coś nam się tu zaczęło. Słuchacze bardzo dobrze wiedzą, właśnie, jak wyglądają rolki, jak wyglądają wrotki. Właśnie tak.
1: Jak się przestawiłam na te rolki, to... No bo na wrotkach ciężej się skręca. Bo jakby... No po prostu się ciężej skręca, no i jak się przestawiłam na rolki, to jak skręcałam, to robiłam podwójny obrót, bo za dużo siły w to wkładałam.
0: A co jest, jazda na czym jest trudniejsza?
1: Chyba na rolkach, no bo jest mniejsza równowaga, no ale każdy uważa inaczej.
0: No tak. Czy rolki są podobne do łyżew?
2: Tak.
1: I już nie pamiętam.
2: Ja wiem, że tak i jak się umie jeździć na rolkach albo na łyżwach, to na tym drugim się łatwiej jeździ.
1: Tak. Ja właśnie kiedyś byłam na łyżwach, ale bardzo dawno temu, miałam chyba 8 lat. No więc no to jeszcze przed komunią.
0: Troszkę nie pamiętasz?
1: No, trochę ale bardzo.
0: Wszystko przed tobą, wszystko przed tobą. Dobrze, przeskoczyłyśmy rolki, wrotki, ale rower.
1: Moja pani mówi, że ten... że od polskiego, że zawodowo ten... Zmieniamy temat po prostu.
0: Właśnie tak. Właśnie to zrobiłyśmy, ale wracamy. Prezenty komunijne. Wiemy, że na niej się czeka. Nawet jeżeli człowiek wie, że one... To nie jest istota komunii. To nie jest istota tego dnia. To jednak czeka się na prezent. To czekanie pomaga, czy trochę przeszkadza?
2: Chyba przeszkadza.
1: Podsyca atmosferę.
0: Trochę odwraca uwagę od tego, co najważniejsze?
1: No raczej nie. U mnie tak nie było.
2: Myślę, że większość osób na początku, jak idzie do kościoła, to się skupia na komunii, na samym tym przyjęciu Pana Boga do serca. Przynajmniej ja i Basia myślę, że tak miałyśmy. Potem jak już szłyśmy na tą imprezę, uroczystość, ale taką z rodziną, z jedzeniem i z tortem, który też jest, to potem już się myślało też trochę o prezentach.
0: Ale to później.
2: Tak,
1: tak.
0: Natomiast w tym dniu przed pójściem do kościoła nie miałyście takich myśli, ojej, ciekawe, co dostanę?
1: Raczej nie, ale w ogóle moja mama bardzo mądrze to wymyśliła, chociaż trochę to jest denerwujące, że że prezenty odpakowujemy dopiero, kiedy goście pójdą. W każdym razie tak wieczorem, żeby nie było, że będzie więcej prezentów niż tej komunii.
0: Bardzo mądrze.
1: No i właśnie na mojej komunii były też moje dwie przyjaciółki, bo akurat mam takich chrzestnych, u których nie ma dzieci. W sensie mój ojciec chrzestny ma dzieci, ale one... to jest moje kuzynostwo, ale już są obaj dorośli, więc...
0: Aha.
1: No...
0: Czyli dorosłe dzieci.
1: No, dokładnie. No a więc u mnie były też moje dwie przyjaciółki, Ania i Madzia. Bo akurat Madzia miała rok wcześniej komunię, a Ania miała... Ania będzie...
0: Ania dopiero dzisiaj ma.
1: Tak.
2: Tak. No fajnie, ale my też, ja też odpakowywałam już po komunii.
0: Wiecie, wszystkie, że to jest prezenty... bardzo, bardzo, bardzo mądre.
2: Tylko rower został przywieziony, bo nie dało się go zapakować.
0: No tak, no tak. Ale jeśli rodzice są jeszcze przed Komunią Świętą i potrzebują takiej dobrej podpowiedzi, to można wypróbować to. Rzeczywiście dzieci cały dzień mają czas na to, by cieszyć się tym, co się wydarzyło w kościele i tym, kto do nich przyjechał, a nie co im przywiózł. Natomiast czas na odpakowywanie prezentów, na cieszenie się, na dziękowanie za to, co się otrzymało.
1: Ja też bardzo współczuję osobom, którym akurat na komunii wysiądzie w bloku prąd. A na przykład mieszkają w wieżowcu na 13 piętrze, tak jak ja, to teraz trzeba, goście muszą po schodach wchodzić na 13 piętro. Ja tak miałam niestety na moich urodzinach.
0: Tak się zdarzyło?
1: No akurat wtedy, no po prostu.
2: Ale u nas też to było na trzech blokach, wyłączyli prąd, ale nie na długo.
0: No ale goście musieli wyjść, no bo co, mieli stać pod
2: ja
0: blokiem?
2: Ja byłam. Do 13 piętra maszerowałam po schodach.
1: No.
0: I w jakiej kondycji weszłaś do Basi?
2: Dobrze.
0: No tak, ty kondycję masz bardzo dobrą, trenujesz.
2: Tak.
0: Także.
2: Więc dobrze.
0: Ja czasami mam trudność, żeby wejść po schodach tutaj do radia. No, nie widzicie.
1: No bo one są takie wysokie i takie wąskie. Ja ich tak nie lubię.
2: One mają taki wysoki próg.
0: Tak, niewygodnie się po nich idzie i najczęściej jestem, muszę się przyznać, zsapana, czyli po prostu nie mam kondycji.
2: Już bym wolała, jakby były mniejsze progi, ale więcej schodów.
0: Też chyba wolałabym taką
2: wtedy
0: opcję.
2: Wtedy by się tak szybko wchodziło.
0: Dobrze, ale jesteśmy przy prezentach.
1: No tak, tak.
0: Wiemy, że są ważne, ale nie najważniejsze. Niektórzy praktykują taki sposób, że w dzień pierwszej Komunii Świętej nie ma prezentów. Rodzina po prostu jest poinformowana o tym, że nie przynoszą prezentów. Są zaproszeni, jest wspólne przebywanie, świętowanie, wspólna radość bez prezentów. Te prezenty dopiero po jakimś czasie trafiają. Czy myślicie, że to dobry sposób?
1: Trochę tak, ale raczej chyba lepiej jest, jak po prostu się później odpakowuje. Ale żeby te prezenty jednak były, bo tak to jeszcze dłużej. No bo właściwie to wtedy jest większa właśnie ekscytacja na te prezenty podczas komunii.
0: A o czym nam mówią prezenty?
1: O tym, że to jest ważny dzień.
2: Tak.
0: Jakiś jeszcze przekaz mają prezenty?
1: Że nasi bliscy chcą, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale nawet jeśli nie przynoszą tych prezentów, to i tak chcą, żebyśmy byli szczęśliwi.
2: Tak. Ale też dobrym, według mnie, pomysłem jest dostawanie takich książek o świętych. Ja na przykład dostałam takie.
0: Na komunię?
2: Dwie książki dostałam. Jedną o świętych w komiksie, a drugą od rodziców.
0: O świętych w komiksie. Pamiętasz, o jakich świętych tam mowa?
2: O świętej Klarze, o świętym Franciszku na pewno.
0: Aha, w tym roku mamy 800-lecie świętego Franciszka, więc to jest, polecamy.
2: Dużo
0: jeśli ktoś...
2: świętych było, nie pamiętam już wszystkich.
1: Moja mama w ogóle uważa, że w prezentach na komunię nie muszą być wszystkie, ale przynajmniej jeden powinien być z takim akcentem jakimś komunijnym albo po prostu z Bogiem na przykład.
0: Religijnym.
1: No, tak. Ja właśnie dostałam taką grę karcianą, która się nazywa Owoce Ducha Świętego i moja siostra też jakąś grę dostanie. Planszówkę chyba, ale nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam.
0: My mamy tutaj przed sobą piękną grę. Zaraz właśnie już przekładamy nasze tutaj polecajki prezentowe. Droga do Nieba. Piękna, planszowa gra, jak najbardziej przeznaczona dla dzieci pierwszokomunijnych. My ją w tej chwili rozkładamy powoluteńku. I jest to gra, która ma... Basiu, opowiadajcie.
2: Ma karty razy 5.
1: Ma pionki i kostki.
2: Tak.
0: Ma instrukcję.
2: Ma instrukcję,
0: która jest bardzo ważna. I ma...
1: planszę.
0: Planszę wielką.
2: Można coś zobaczyć z tej... Celem gry jest taki sam jak cel naszego życia, czyli dojście do życia wiecznego, osiągnięcie nieba.
0: Proszę bardzo, to nawet gra nam może pomóc dojść do nieba. Basia rozkłada w tej chwili piękną, kolorową, bardzo ładnie zrobioną planszę do tejże gry. I gdybyś miała, Basiu, zagrać w tę grę?
1: To bym jej z niej nie rozumiała.
0: Na razie nic, na prawda? Razie. Potrzebna by była instrukcja.
1: Tak.
0: Potrzebna instrukcja, potrzebne są karty, potrzebne są kostki, pionki i moi drodzy, droga do nieba. Może wybierzecie się, może spróbujecie zagrać w taką grę. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na prezent, to my podpowiadamy, bo zgodnie z tym, co mówi mama Basi, każdy prezent powinien mieć jakiś element religijny, element związany z Panem Bogiem, bo wydarzenie bardzo religijne nas gromadzi, więc wypada zabrać z sobą taki piękny prezent. Polecamy. Planszówka gromadzi kilka osób i może to takie być rodzinne granie? Lubicie rodzinnie grać w gry planszowe?
2: Mhm. Tak. Bardzo przyjemne.
0: W moim domu moi bratankowie, bratańca, ojej, całe popołudnie spędzają na, jak tylko oczywiście mogą i wspólnie jakoś tam znajdą czas wolny, to po prostu planszówki górą.
2: Tak, tutaj jest jeszcze Biblia w komiksie.
0: Mamy jeszcze Biblię w komiksie, która może być równie doskonałym prezentem. Ja jestem zachwycona tą Biblią. To jest pierwsza Biblia całościowa wydana w komiksie. I na początku spojrzałam i myślę, Biblia w komiksie. Ale kiedy ją otworzyłam, kiedy zaczęłam czytać, to Eleonora, jaką historię otworzyłaś?
2: Od mądrości do głupoty.
0: O, to takie rzeczy się też w Biblii zdarzają?
2: Zdarzają się.
0: Od mądrości do głupoty, kochani. Komu się taka historia mogła zdarzyć? Ciekawa jestem, czy wiecie. Albo dobra, inny rozdział. Tak, na chybił trafił.
2: To muszę się cofnąć?
0: Tak, żeby tytuł rozdziału przeczytać.
2: Wpływ psalmów.
1: To o Dawidzie będzie.
0: Będzie?
2: Tak, zdecydowanie, tu widać.
0: Widać już Dawida.
2: Mogę jeszcze otworzyć listy z więzienia.
0: O, listy z więzienia.
2: Ale to już jest końcówka,
1: więc to może jakieś inne.
0: Czyli jak słyszycie...
1: No nie brzmi to dobrze.
0: Nie brzmi dobrze, ale intrygująco, interesująco. Listy z więzienia.
2: Poszukiwanie króla.
0: O! Kochani, bardzo was zachęcamy, jeżeli macie możliwość sięgnięcia po Biblię w komiksie. Biblię, którą wydało wydawnictwo...
2: The Action Bible Polska.
0: Zachęcamy, zapraszamy, sięgnijcie po nią. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent, myślę, że to jest bardzo dobry prezent i ja, będąc dorosłą osobą, bardzo bym się ucieszyła z takiego prezentu, bo nie dość, że jest pięknie zilustrowana, to jeszcze w sposób intrygujący przeprowadza nas przez najważniejsze wydarzenia naszego zbawienia. Także, kochani, bardzo, bardzo polecamy.
2: Boża historia odkupienia. Napisane na okładce.
0: Tak jest napisane.
2: Tak.
0: No tak, bo to jest historia Pana Boga i nasza. I bardzo...
2: Można sobie jeszcze zrobić notatki.
0: A, jest miejsce przeznaczone na notatki.
1: Ja właśnie dzięki tej książce odpowiadam na większość pytań w kościele, bo bo czytaliśmy po 5 rozdziałów wieczorem sobie, właściwie to mi mama czytała. Przed zaśnięciem, i tak się tego nauczyłam.
0: I muszę wam podpowiedzieć, że ja co niedzielę słucham odpowiedzi Basi w kościele i rzeczywiście jest jedną z tych, która zna odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Ja czasami się zastanawiam, mówię, oj, ksiądz czasami takie próbuje podnieść poprzeczkę, ale Basia się nie daje. I tak zawsze sprosta zadaniu. Polecamy wam. Polecamy, bo Biblia w komiksie, najnowsze wydanie pierwszej w Polsce Biblii w komiksie jest niezwykłe i sięgnijcie po nią, jeśli tylko możecie. Bo prezent może być taki, który będzie na chwilę, a a może być taki, który zostanie na zawsze z nami, a jeszcze pomoże nam trafić do nieba albo jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem.
2: A jeżeli ktoś ma, no to no dzisiaj nie mam przy dziecięcej, ale myślę, że na przyszły tydzień, jak się kupi przewodnik, to można sprawdzić, jaka będzie Ewangelia i tu popatrzeć.
0: Oj, Eleonoro, dobrze, widzisz, nawet nie pomyślałam o tym. Proszę. No, to jest takie bardzo, bardzo pożyteczne.
2: Tak.
0: Kochani, pierwsza komunia święta, maj. Wyjątkowe niedziele, wyjątkowe dni dla wszystkich z nas. Dla tych, którzy po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą właśnie dziś albo w tę którąś z tych niedzieli, ale i dla tych, którzy przypominają sobie, jak to było w ubiegłym roku, 2 lata temu, 10 lat temu, 20, 30, a może i więcej. Zawsze ten dzień nas wzrusza, ten dzień nas zatrzymuje i ten dzień mówi, że coś pięknego i niezwykłego się wtedy wydarzyło.
1: Jest jeszcze taka możliwość, że idziesz do kuzynostwa na komunię i przypominasz sobie, co było tydzień temu. Tak też się może zdarzyć.
0: Tak też się może zdarzyć, oczywiście. A my życzymy wam, żebyście cieszyli się swoimi komuniami. Tym, którzy się przygotowują, życzymy dużo spokoju i takiej radości, bo coś pięknego, niezwykłego przed wami. Tym, którzy już przyjęli Pana Jezusa, życzymy, żeby ta wasza przyjaźń naprawdę trwała na zawsze i żebyście pozwolili Panu Jezusowi prostować swoje drogi, by mógł was doprowadzić do samego nieba. Dziś żegnamy się z wami i życzymy pięknej niedzieli, pięknego tygodnia. Żegnają się
1: Basia,
2: Eleonora
0: i siostra Ines i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Szósta niedziela wielkanocna. Nasze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. One napełniają nas radością, pokojem. Przepiękny czas Pięćdziesiątnicy Paschalnej, który przeżywamy, przygotowując się już do wielkich uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego i zesłania Ducha Świętego. Modlimy się w tej katedrze o pokój dla świata, o potrzebne nam łaski. Modlimy się o święte powołania kapłańskie, zakonne. Za kilkanaście dni w katedrze będą święcenia diakonatu, prezbiteratu. Dzisiaj pierwsza komunia święta, zawsze radość wielka, bo wspominamy swoje pierwsze eucharystyczne spotkanie z Chrystusem. Będziemy też pamiętać o dzieciach pierwszokomunijnych. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na każdego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie mi umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Nie zostawię was sierotami. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, można by powiedzieć przed dzień wniebowstąpienia Pańskiego, napełniają nasze serca pokojem. Nie zostawię was sierotami. Będę z wami aż do skończenia świata. Właśnie po to Jezus przyszedł na ziemię, aby nas z tego sieroctwa wyprowadzić, aby odbudować naszą łączność z Bogiem, aby otworzyć nam drzwi do domu Ojca, aby nam towarzyszyć na każdym etapie życia w drodze do domu Ojca. Po to przyszedłem na ziemię, aby zbudować wspólnotę, rodzinę ludzi żyjących w miłości wzajemnej. Nie zostawię was sierotami. Jezus jest z nami. To przeżywanie Jego obecności jest niesłychanie fundamentalne i ważne dla naszego chrześcijańskiego życia. On jest. Dlatego my stajemy przed Nim. On jest w sakramentach świętych, w Najświętszym Sakramencie. Jest z nami w swoim Słowie, w swoim Kościele. I wtedy, kiedy się spotykamy w Jego imię, On jest. Przed chwilą słyszeliśmy, jak apostoł Filip w Samarii głosił Ewangelię zbawienia, Ewangelię miłości wcielonej, Ewangelię o pokornej, pokonanej śmierci, o zmartwychwstaniu Chrystusa, o naszym zmartwychwstaniu. Filip, apostoł, uczynił to z takim przekonaniem, z taką wiarą, że w słuchaczach rodziło się pragnienie chrztu. Autor Dziejów Apostolskich mówi, że wielka radość zapanowała w mieście. Skąd ta radość? Z doświadczenia obecności Boga. Oni słyszeli i widzieli znaki. Widzieli moc Ducha Świętego. Filip głosił Chrystusa. Filip nie opowiadał, jaka jest pogoda, ale głosił Chrystusa. Święty Jan Paweł II mówił: tam, gdzie Chrystus nie jest głoszony, znika chrześcijaństwo, znika wiara w sercach ludzi. Gdyby miało w świecie zabraknąć miejsca dla Boga, prędzej czy później zabraknie miejsca dla człowieka. Najmniejszy święty Piotr pisze do ochrzczonych, wypowiada bardzo znaczące zdanie. Bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. Mamy być gotowi do obrony, uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest. Cóż to jest za nadzieja, którą nosimy, a którą mamy uzasadnić nie tylko przed sobą, ale przed światem? Jaką my nosimy nadzieję w swoich

dzielić się Chrystusem, świadczyć o Chrystusie, oznacza stawać w Jego obronie, oznacza być gotowym na odrzucenie i prześladowanie, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie. I to nie jest łatwe. To wymaga wysiłku, to wymaga odwagi. Bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Tego potrzebują wierni od swego kapłana. Ale też tego potrzebują dzieci od swoich rodziców. Uzasadnienia wiary. Tego potrzebuje świat od nas, chrześcijan. Jakiś czas temu, moi drodzy, przyszła młoda dziewczyna do biura parafialnego po odpis aktu Chrztu Świętego, tak radosna, uśmiechnięta, można powiedzieć pełna światła. Okazało się, że była ochrzczona miesiąc temu w tej katedrze. Zadałem jej pytanie, jak pani przeżyła swój chrzest, swoje zjednoczenie z Jezusem. Ona mówi, to było niezwykłe doświadczenie. Przez wiele dni nie mogłam spać. Budziłam się szczęśliwa, przekonana, że stało się coś nadzwyczajnego w moim życiu. I wtedy, moi drodzy, powiedziałem jej, że Pan Bóg panią kocha w sposób nieskończony. Opowiadała o tym, jak wielu przyjaciół wspierało ją w tamtych dniach. Jak do dzisiaj dzielą z nią radość bycia dzieckiem Bożym. Dzielić się doświadczeniem wiary, uzasadniać ją, wiarę swoją potwierdzać życiem, tak myśleć, tak mówić. I musimy to umieć powiedzieć swoim dzieciom. Ty nigdy nie umrzesz, bo Bóg cię kocha w sposób nieskończony. Z tobą jest Chrystus, który dla ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał. Siostry i bracia, tym, który pomaga nam uzasadnić wiarę, i tutaj dochodzimy do tej obietnicy, która została złożona przez Jezusa, jest Duch Święty, Paraklet, nasz obrońca. Prośmy więc Ducha Świętego, by do nas przyszedł, by Duch Święty nas wzmacniał, oświecał, by nas prowadził, by pomagał nam dawać tą odpowiedź i uzasadnienie dla naszej wiary. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

głośno. Twój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewic i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Został

0: umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeci dzień, jak wnajmia Pismo, i wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
1: I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Zanieśmy teraz naszą wspólną modlitwę do Boga.
2: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Zbigniewa, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przyjmujące pierwszą komunię świętą, aby w tym sakramencie odkryły moc działania Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcania Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wspólny udział we mszy świętej otworzył nasze serca na działanie Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów katedry, zmarłych na radość życia wiecznego, a dla żyjących o potrzebne łaski. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy. Przez tajemnicę paschalną Twego Syna daj nam wieczną radość.

jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w Nim i ratuj.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości.

Panie, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w

0: Do Boga, który jest naszym Ojcem, wołajmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo –

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj o 13:15 w katedrze odprawiona zostanie uroczysta msza święta, podczas której dzieci klas trzecich przystąpią do pierwszej komunii świętej. Otaczamy dzieci i ich rodziny serdeczną modlitwą. Dzisiaj, wychodząc z kościoła swoją ofiarą, wspomagamy potrzebujących. Nasza wspólnota katedralna każdego miesiąca wspiera jedną rodzinę syryjską, jedną ukraińską. Mam okazję, by Wam podziękować za Wasze wspieranie katedry swoją ofiarą każdej niedzieli. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. W ten sposób okazujecie swoją miłość i odpowiedzialność za swój własny Kościół. Majowe nabożeństwa w ciągu tygodnia w Kościele Świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku o 17:30, w sobotę o godzinie 8:30, zaraz po majowym nabożeństwie w Kościele Świętej Małgorzaty odprawiana jest msza święta. Biały tydzień w Kościele Świętej Małgorzaty prosimy, aby dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w majowym nabożeństwie wieczornej mszy świętej. W czwartek msza święta o godzinie 18:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do świętego Szarbela w Kościele Świętej Małgorzaty. W piątek o 19:30 spotkanie dla młodzieży w Laboratorium Wiary. W sobotę 23 maja odbędzie się autokarowa pielgrzymka na Świętą Górę do Gostynia, a także Grabonogu do miejsca narodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Z modlitwą w intencji rodzin na majówkę zapraszamy dzieci z rodzicami, w tym dzieci pierwszokomunijne, zapisy w zakrystii. W kruchcie katedry rozprowadzany jest przewodnik katolicki, także piękny album o błogosławionym księdzu Stanisławie Strajchu, męczenniku, który rok temu wyniesiony był na ołtarze właśnie tutaj przed poznańską katedrą. Kończy się Eucharystia i idziemy w świat. Idziemy z tą nadzieją, którą wlewa w nasze serca Jezus zmartwychwstały. Nie zostawię was sierotami. Abyśmy potrafili uzasadniać swoją nadzieję, swoją wiarę właśnie w naszym codziennym życiu. Niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dziś w Poznaniu i w całej Wielkopolsce zapowiada się przyjemne niedzielne popołudnie. Będzie dużo słońca i temperatury wynoszące około 19-20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr wieje lekko i dziś raczej go nie odczujemy. Warunki biometeo są umiarkowane.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: These beautiful things that I've got.
1: To jest Radio Emaus, dobre radio, dobra muzyka. Kamil Taranek, witajcie, będę z wami do 14:00.

Na zegarze 11.17, a w kalendarzu 10 dzień maja. Jest to 130 dzień roku, a do jego końca pozostało jeszcze 235 dni. Słońce w Poznaniu wstało dziś o 5.06, a zajdzie o 20.33. Dzień będzie trwał 15 godzin i 27 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 47 minut. W tę niedzielę świętują Antonina i Beatrycze. Solenizantom i jubilatom życzymy tego, co najlepsze.

Już 29 maja mieszkańcy Poznania będą mogli korzystać z nowoczesnej pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Obiekt powstał w miejscu dawnej pływalni Olimpia i ma oferować nie tylko baseny, ale także strefę fitness, jacuzzi, saunę i udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Dla osób preferujących spokojniejsze formy aktywności przygotowano mniejszy basen rekreacyjny. Jedno jest pewne, korki będą już nie tylko na Głogowskiej, ale także w jacuzzi.

0: zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Do południa pozostało jeszcze pół godziny.
5: A ty ze

0: Przeglądając internet, znalazłem artykuł, że czekolada może być eliksirem młodości. Jako wielki fan słodyczy od razu musiałem poznać więcej szczegółów i okazało się, że według brytyjskich uczonych spożywanie gorzkiej czekolady może spowalniać procesy starzenia. Kluczowe znaczenie ma teobromina, naturalny składnik obecny w ziarnach kakaowca, który odpowiada za potencjalne korzyści zdrowotne. Wreszcie pojawiła się dieta, którą jestem gotów stosować przez całe życie.
1: Radio Emaus.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Po 8.30 w kalendarium Radia Emaus mówiłem o tym, że dziś swoje 65. urodziny obchodzi Bono, czyli charyzmatyczny lider grupy U2. Dlatego przed momentem mogliście posłuchać utworu Beautiful Day tego zespołu. A w muzycznej podróży w czasie przytoczę dzisiaj jeszcze dwie daty. Najpierw 10 maja 1953 roku, bo właśnie wtedy urodził się Andrzej Nowicki, czyli gitarzysta basowy grupy Perfect. Skomponował m.in. takie piosenki jak Kołysanka dla nieznajomej, Niepokonani i Adrenalina. I jeszcze jedna data to rok 1967. Tego dnia pod Paryżem urodził się Bob Sinclair, DJ, jeden z prekursorów francuskiej muzyki house, charakteryzującej się częstym użyciem samplowanych brzmień instrumentów smyczkowych. Kilka kompozycji Boba Sinclaira stało się międzynarodowymi przebojami, szczególnie w zachodniej Europie. Chodzi o takie nagrania jak Love Generation i World Hold On. W takim razie, w nawiązaniu do wspomnianych dat, wybrałem piosenkę Perfektu, Kołysankę dla nieznajomej oraz nagranie Love Generation Boba Sinclaira. Tych utworów posłuchamy już za chwilę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Pogoda.
1: Pogoda w niedzielę będzie zdecydowanie dopisywać. Jest słonecznie i całkiem ciepło. Już teraz w Poznaniu i Lesznie słupki termometrów notują 18 stopni, a maksymalne temperatury osiągną po południu 20 stopni. To są dobre informacje dotyczące pogody na niedzielę, bo w tygodniu nie będzie już tak fajnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Gdyby ktoś z was narzekał na zbyt szybkie tempo w niedzielę, to już za chwilę mocno zwolnimy. To była amerykańska piosenkarka Chappell Roan. Kamil Taranek, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Emaus.

0: time.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dam wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
3: Innego parakleta, mówi Jezus. Innego, zatem i On jest parakletem. I Jezus, i Duch Święty jest tym, którego zgodnie ze znaczeniem słowa paraklet przyzywamy, by stanął przy nas ramię w ramię, jako nasz obrońca. Przed kim ma nas jednak bronić paraklet? Przed grzechem, by nie szukać winy poza sobą, jednocześnie nie potępiając siebie w myśleniu, że zostaniemy odrzuceni przez Boga. To jest wielka pociecha. Mieć Boga, który jest moim obrońcą, także przede mną samym. Pomyśl, o co pomodlę się dziś do Ducha Świętego.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

bo i sięgnęliśmy po takie nagranie z naszej starszej półki, to był zespół Skaldowie. A teraz o tym, że od wczoraj do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 60... Nie, to już by było strasznie za dużo. 6 zł i 35 groszy. Za benzynę 98 zapłacimy 6 zł i 85 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Oznacza to, że w tych dniach maksymalne ceny wszystkich paliw spadną w porównaniu do tych sprzed weekendu. Myślę, że warto skorzystać, zanim ceny przypomną sobie, że lubią rosnąć.

Lech Poznań w miniony piątek zremisował z Arką Gdynia 1-1, ale wczorajsza porażka Górnika Zabrze sprawia, że kolejny tytuł mistrza Polski dla klubu z ulicy Bułgarskiej jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Jak znam życie, więcej o tym, co dzieje się w Ekstraklasie, opowie Michał Bondyra w programie Hartowo na Sportowo już w poniedziałek o 17:30. Dobrze być wtedy z nami i posłuchać tego programu. A na razie dobrze wykorzystać jedno i drugie ucho, bo za chwilę w waszych głośnikach usłyszycie zespół Europe i nagranie Final Countdown, czyli ich... końcowe obliczanie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest 12:30.

0: Dziś po 13.15 w Radiu Emaus rozpocznie się, jak co niedzielę, koncert życzeń i teraz poświęcę dłuższą chwilę na to, jak możecie przekazać swoje życzenia. Można to zrobić dzwoniąc w trakcie programu pod numer 616593795 i całkiem na żywo pozdrowić kogoś z takiej czy innej okazji. Można również wysłać życzenia SMS-em na numer 601077033 lub mailem na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Jeszcze jedna możliwość to odwiedzenie naszego profilu na Facebooku i zamieszczenie pozdrowień pod postem, który promuje nasz dzisiejszy koncert życzeń.
1: Radio Emaus.

Jak wynika z analizy jednego z portali finansowych, Polacy jeszcze nigdy nie mieli tyle oszczędności. W 2025 roku wartość naszych finansowych aktywów wzrosła do prawie 4 bilionów złotych. Eksperci podkreślają, że odkładamy więcej pieniędzy niż przed pandemią, a do oszczędzania skłaniają nas m.in. niepewność gospodarcza i chęć posiadania finansowej poduszki bezpieczeństwa. Jak się okazuje, niektórzy Polacy odkładają miliardy, a niektórzy odkładają budzik o kolejne 5 minut.

Wczoraj w Gdańsku odbył się koncert Enrique Iglesiasa i można było posłuchać takich nagrań jak ten. To Escape w Radiu Emaus, ale mam nadzieję, że z koncertu nikt nie uciekł. Zostajemy przy dobrej muzyce, przed nami Capital Cities z nagraniem Safe and Sound.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest punktualnie godzina 13.
0: Pogoda.
6: I tutaj do nas, do studia, zawitał mój serdeczny kolega redakcyjny Krzysztof Honka, ale w sposób planowy. Witaj, Krzysztof.
7: Witam serdecznie.
6: Jesteś przygotowany do prognozy pogody, więc się bardzo uważnie słuchamy.
7: Jestem. Po informacjach czas na pogodę. Druga połowa niedzieli w całej Wielkopolsce zapowiada się równie słonecznie jak poranek i przedpołudnie. Tylko od czasu do czasu nieliczne chmury pozwolą na chwilę szerzej otworzyć oczy podczas niedzielnego spaceru. I dopiero wieczorem zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego. Temperatura maksymalna przewidywana na dziś to 18 stopni Celsjusza w Poznaniu i okolicach, do 20 stopni na południu regionu. Wiatr jest słaby, umiarkowany, wieje z kierunków południowych. I korzystajmy z optymistycznie słonecznej pogody, tym bardziej, że nadchodzący tydzień będzie upływał w klimacie chmur i przelotnych opadów deszczu.
6: To ja nawet doprecyzuję, że z tego co widziałem w Poznaniu, w przyszłą sobotę ma być 10 stopni zaledwie w maksymalnej porze dnia, ale lato się zapowiada gorąco. W lipcu podobno rekordowe upały.
7: No w każdym razie za tydzień podczas naszych weekendowych dyżurów będziemy musieli trochę rozgrzać atmosferę, tak jak to robić dzisiaj, Kamil.
6: Bardzo się cieszę, natomiast też zapewniam was wszystkich, że będzie bardzo gorąco jeszcze przez godzinę, bo Krzysztof zostanie tu ze mną i poprowadzimy sobie wspólnie koncert życzeń.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron nagminnie bywa mylony ze świętym Janem od Krzyża. O pomyłkę łatwiej tym bardziej, że obaj byli Hiszpanami, obaj to doktorzy kościoła, żyli mniej więcej w tym samym czasie, a do tego jeszcze się znali. Zresztą trudno było w XVI wieku nie znać świętego Jana Zawili, którego imię i tak za moment zleje się Państwu na powrót ze świętym Janem od Krzyża, współpracownikiem świętej Teresy Zawili, tej odnowicielki Karmelu. Może w ogóle stąd to całe zamieszanie? I tu Jan? A co więcej, święta Teresa znała dobrze ich obu. Ale coś mi się zdaje, że w tym momencie nie pomagam, tylko dodatkowo gmatwam. To może inaczej. Dzisiejszy patron, święty Jan Zawili, to jest ten z tych dwóch Janów, który nie doświadczał ciemnej nocy duszy i nie wchodził na górę Karmel w swoich mistycznych rozważaniach. Wręcz przeciwnie. On z tej góry schodził do swoich słuchaczy, a jego język był pełen hiszpańskiego temperamentu i wyrazistości. Był dokładnie taki, jakiego ci słuchacze jego kazań w czasie misji ludowych, które całe życie prowadził na terenie dzisiejszej Hiszpanii, potrzebowali. Ale nie, proszę nie myśleć, że to był język prostacki. Sekretem świętego Jana Zawili było słowo, które prosto, lecz nie prostacko, trafiało w serce słuchaczy. I to ono doprowadziło świętego Jana Bożego do rozdzierającego aktu żalu za grzechy, z którego narodził się zakon Bonifratrów, a wicekróla Katalonii, Franciszka Borgiasza, nakłoniło do wstąpienia do jezuitów. I z tego święty Jan Zawili, a nie Jan od Krzyża, znany jest po dziś dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: 13:15 na zegarach, więc czas rozpocząć program, który zawsze w każdą niedzielę o tej porze towarzyszy słuchaczom Radia Emaus, czyli koncert życzeń w naszej stacji. Oczywiście, jak zawsze na początek, zdradzamy te możliwości, dzięki którym możecie przekazać swoje właśnie życzenia, czy pozdrowienia, czy dedykacje muzyczne.
2: 61 659 37 95 to numer telefonu, pod który możecie zadzwonić i na żywo sami możecie złożyć życzenia waszym najbliższym czy przyjaciołom. Możecie również wysłać SMS z życzeniami 601 077 033 601 077 033 albo mailem studio.emaus@świętywojciech.pl.
1: No i jeszcze jedna możliwość to oczywiście warto zajrzeć na nasz profil na Facebooku i tam zamieścić te życzenia, pozdrowienia pod postem, który ten nasz dzisiejszy program promuje.
2: Oczywiście. Wszystkie te dane kontaktowe znajdziecie też oczywiście na naszej stronie internetowej radioemaus.pl.
1: No to tyle, startujemy, zaczynamy, lecimy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: 601 077 033. Właśnie pod ten numer przyszły już pierwsze życzenia. Naszej mamie Mirce z okazji jutrzejszych imienin życzymy dużo radości, uśmiechu każdego ranka i szybkiego pokonania choroby. Takie życzenia przesyłają synowie Sławomir i Krzysztof. I proszę o piosenkę dla swojej mamy, prawy do lewego, Kai Gorana Bregowicza. No to gramy. Radio.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Pod postem koncertu życzeń na naszym emausowym Facebooku Mariusz umieścił życzenia dla Piotra Bedera. W dniu twoich urodzin życzę ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego.
2: A ja przypominam o tym, że takie właśnie wiadomości możecie zamieszczać pod naszym postem na Facebooku albo nadesłać w formie wiadomości SMS-owej pod numer 601-077-033, ewentualnie w każdej chwili. Można zadzwonić do nas, do studia pod numer 616593795 i komuś na żywo te życzenia złożyć. 616593795.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199. Szykuj!

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niekończącej się energii i nastoletniego szaleństwa Judycie z Lwówka z okazji zbliżających się urodzin. Czterdziestka to dopiero przedpołudnie szaleństwa życia. Kuzyni, taki podpis i takie życzenia trafiły do nas na naszą SMS-ową skrzynkę pod numer 601-077-033. I kuzyni Judyty wybrali piosenkę Kelly Rowland.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Teraz będą gorące pozdrowienia, uściski i podziękowania dla Moni. Za twój uśmiech, za codzienny optymizm i za to, że potrafisz poprawić humor nawet po najtrudniejszym dniu. Dziękuję ci za rozmowy, za obecność i że dałaś mi znowu trochę wiary w ludzi i w dobre chwile, a także, że potrafiłaś wnieść trochę światła tam, gdzie wcześniej było go zdecydowanie mniej. Nie zmieniaj się i zostań tak pozytywną osobą, jak jesteś. Pod tymi pozdrowieniami podpisał się serdeczny przyjaciel i tu była prośba o ładną piosenkę, więc wybór padł na zespół Magma i nagranie Aisza.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: I czas na kolejne pozdrowienia, które zostały zamieszczone pod postem na Facebooku Radia Emaus.
2: Siostrze Jolancie Kawce ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonaryk Klerytynek w Dniu Rodzin życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu łask Bożych, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Donata i Mariusz.
0: Radio Emaus.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Nie wiem, Krzysztof, czy ty zauważyłeś, ale zawsze w końcówce koncertu życzeń wszystko się tak rozkręca i nabiera tempa i tych SMS-ów, wiadomości jest coraz więcej. Ja tak sobie podejrzałem właśnie to, co dzieje się na naszym profilu pod postem, który jest poświęcony koncertowi życzeń i tu są pozdrowienia od Anny. Ja je przeczytam. Chcę za waszym pośrednictwem złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla mojego kochanego męża Jacka. W piątek, 8 maja obchodził je po raz pierwszy, a ponieważ jest weekend, to świętujemy jego urodziny cały weekend. Tak czytam cały czas, jak jest napisane. Dziś obowiązkowo z tortem. Radości, zdrowia i szczęścia, kochanie. To są właśnie te życzenia od Ani. No i tutaj nie wiem, czy widzisz, Krzysztof, te piękne zdjęcia tego torta.
2: Widzę właśnie, Ania zamieściła zdjęcie torta z ozdobiony malinami, ze śmietaną i posypany chyba czekoladą. No cóż, no już chyba Ania nie zdąży nam dowieść kawałka tutaj do studia, nie?
1: No myślę, że tort tak dobry już jest zjedzony, wiesz, więc myślę, że chyba... Ja jestem strasznym łasuchem, nabrałem ochoty na coś słodkiego i na pewno sobie nic nie odmówię z tej kategorii dziś po południu.
2: Jasne, ja też, to może na kolejnym dyżurze, tylko musimy jakoś Ani dać znać, kiedy będziemy.
1: Jeszcze jedne życzenia, które tutaj są właśnie na naszym profilu na Facebooku. Są to życzenia, pozdrowienia tak w zasadzie dla naszej koleżanki Lili Łady z Instytutu Filologii Słowiańskiej. UAM, rozszerz ten skrót. To jest uniwersytet, tak?
2: Adama Mickiewicza.
1: Tak, bo jestem z Wrocławia, więc wybaczcie mi, że nie do końca byłem w stanie sobie z tym poradzić skrótem, ale dziękuję, Krzysztof, że jesteś i to rozszyfrowałeś. Zniknęło mi to teraz wszystko, niestety. Mhm. Tak, tam... Jest to tak napisane, że my tego nie odczytamy chyba, tych pozdrowień.
2: Nie odczytamy. Natomiast to, co jest najważniejsze i co jest napisane, to Instytut życzy naszej koleżance Lili Ładzie pięknej niedzieli dla niej. No i to są fajne życzenia, bo one się sprawdzają dla nas wszystkich.
1: No to dobrze. No to w takim razie pozostańmy w tym... nurcie tych dobrych życzeń. My życzymy wam dobrego niedzielnego popołudnia, całego udanego tygodnia i żeby wam się wszystko udawało i powodziło. Krzysztof Fonka po mojej lewej stronie, a po jego prawej
2: Kamil Taranek.
1: Tak jest. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Myślę, Krzysztof, że uda nam się tak jak dzisiaj poprowadzić ten koncert życzeń jeszcze nie raz.
2: Bardzo chętnie.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jasno dla rodziny. Zaprasza Grzegorz Stolarski.
1: Audycja Leszno dla rodziny. Za mikrofonem Radia Emaus Grzegorz Stolarski. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy po raz kolejny w odsłonie właśnie tej audycji. Cieszę się, że jesteście razem z nami i oczywiście mam ogromną nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca. Dzisiaj wyjątkowi goście ze mną w studio, dlatego że tak jak już kiedyś wspominałem, w naszych audycjach będziemy opowiadali o różnych wspólnotach w Lesznie. No i dzisiaj mam wspólnotę, która jest wyjątkowa, bo powiedziałbym, że nie w każdym mieście taka wspólnota istnieje. I to jest niesamowite, że właśnie w Lesznie mamy taką wspólnotę i mamy tę, można by powiedzieć, mamy ten zaszczyt, że właśnie znalazły się osoby, które wysłuchały Pana Boga i które zaczęły robić spotkania i które zaczęły formować tę wspólnotę. Mam tu na myśli oczywiście nic innego jak duszpasterstwo kobiet w Lesznie. Tak to właśnie wygląda, że w Lesznie jest taka wspólnota, która się w ten sposób nazywa. I ze mną dzisiaj w studio między innymi dwie osoby, dwie kobiety, które są bardzo tutaj zakorzenione w tej wspólnocie. Szczególnie jedna, która tę wspólnotę, można by powiedzieć, zaczęła tworzyć. Jest to siostra Weronika Gal, no i także, tak jak już powiedziałem, druga kobieta, pani Magdalena Wójcik. Dziewczęta, kobiety, bardzo, bardzo serdecznie Was witam.
2: Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże wszystkim.
3: Szczęść Boże wszystkim, witam serdecznie.
1: Tak jak już powiedziałem, nie w każdym mieście jest coś takiego jak duszpasterstwo kobiet, nie w każdej miejscowości, dlatego też dla mnie we mnie się rodzi wiele pytań. Wiele pytań, jeśli chodzi o to, bo szczerze powiedziawszy, sam nie wiem, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko zaczęło, ale zanim do tego, to chciałbym, żebyście się też przedstawiły naszym słuchaczom, czyli co robicie w życiu, jak funkcjonujecie, no i właśnie też jak to się stało, że trafiłyście akurat do duszpasterstwa kobiet w Lesznie.
2: Jestem siostra Weronika. Nie jestem Polką, jestem Węgierką, a pochodzę ze Słowacji. Należę do Zgromadzenia Służby Społecznej i z zawodu jestem nauczycielką. Pracuję w szkole podstawowej jako katechetka i nauczycielka biologii. Ale poza tym też angażuję się w parafii, tam przy mojej szkole. Duszpasterstwo dzieci, młodzieży, prowadzę też grupę biblijną i mam też pewne zadania w naszym zgromadzeniu i z racji tego, że znamy języki, to doraźnie też służę jako tłumacz, czy organizuję, pomagam w organizowaniu pielgrzymek. No i co jest bardzo miłe dla mojemu sercu, że mogę się udzielać w duszpasterstwie kobiet w Lesznie.
1: Magda, ty?
3: Magdalena Wójcik, jestem żoną od 25 lat męża Marka, mamą 5 synów. Aktualnie zajmuję się wychowywaniem 2 najmłodszych, nie pracuję zawodowo, aczkolwiek angażuję się w różne prace społeczne w sołectwie. Oprócz tego też angażuję się na rzecz naszej parafii, też w Róży Matek, też w duszpasterstwie kobiet. Staram się wspierać naszą kochaną siostrę Weronikę i czerpię z tego różne mądrości życiowe, które mi pomagają każdego dnia przezwyciężać trudy.
1: I tutaj jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz, bo Magda się do tego nie przyznała, że Magda nie jest taką leszczynianką, drodzy słuchacze, a jest osobą, która mieszka właśnie obok Leszna. W miejscowości jakiej?
3: Mieszkam w miejscowości Przybyszewo.
1: No właśnie, a więc zobaczcie, nie tylko kobiety z Leszna, ale też spoza Leszna znalazły właśnie miejsce w tej wspólnocie. Ale siostro, bo ja tutaj mogę powiedzieć słuchaczom, że z siostrą Weroniką mam relację taką, że znamy się już długo, kilka lat, i poznaliśmy się też przy jakiejś akcji w Lesznie, ale to już na inną audycję by było, żebyśmy to o tym opowiedzieli, ale jestem ciekaw, co spowodowało, że akurat właśnie w Lesznie powstało duszpasterstwo kobiet.
2: To, co się dzieje teraz, zaczęło się rodzić 2 lata temu. Dokładnie, to było tak przed Wielkanocą, ale trzeba dodać, że były już wcześniej różne inicjatywy od kobiet i dla kobiet w Lesznie, ale akurat w tym czasie nic nie było. A ja byłam w trakcie takiego kursu, powiedzmy, w ramach którego były poruszane różne tematy, a między innymi też kobiecość. W formie wykładów, warsztatów, lektur. I bardzo dużo mi to dało, bardzo dużo mi to pomogło. I właśnie jak szukałam, co jeszcze w Lesznie mogłabym robić, gdzie mogłabym się zaangażować poza szkołą, no to właśnie wierzę, że od Ducha Świętego przyszedł ten pomysł, żeby właśnie robić coś dla kobiet. Tak się to zaczęło robić, a konkretnie spotkania mamy od 1,5 roku. Tak jesienią zaczęliśmy. Takie cykliczne spotkania raz w miesiącu w parafii świętego Józefa. Wszystko zawierzyliśmy świętemu Józefowi. Ksiądz Mateusz, wikariusz tej parafii, podjął się duchowej opieki nad tym dziełem. No i właśnie co miesiąc mamy takie spotkania otwarte, na które zapraszamy gości i poruszamy różne tematy. Tak, zawsze zaczynamy mszą świętą o 18:30 i potem na salce jest spotkanie. Czasami są to tematy bardziej duchowe, czasami bardziej spoglądamy na różne sprawy z psychologicznego aspektu, ponieważ no, człowiek jest całości, wszystko ze wszystkim jest połączone. Czasami też mamy osoby, które świadczą, dają świadectwo o swoim życiu, ale w każdym razie są to spotkania, które mogą nas, kobiety, zainspirować, mogą nam pomóc w rozwoju, mogą nas ubogacić. I oprócz tych comiesięcznych spotkań robimy też jeszcze inne wydarzenia. Takie dodatkowe, na przykład teraz w bliskiej przyszłości planujemy taki wieczór z modlitwami tańcem, które poprowadzi jedna nasza siostra, która będzie tutaj u mnie, albo w maju będziemy gościć u nas w Lesznie panią Agatę Rusak. Ona jest chrześcijańskim psychologiem, psychoterapeutą i będzie jeden taki piątkowy wieczór otwarty dla wszystkich w bibliotece, ponieważ będziemy poruszać temat, którym ona się zajmuje w swojej ostatniej książce, Zaplątani w pępowinie. To jest temat relacji dorosłych dzieci z rodzicami albo rodziców z dorosłymi dziećmi. Więc taki temat ważny i nie tylko dla kobiety, dlatego to będzie takie spotkanie otwarte. Natomiast w sobotę potem będzie prowadzić warsztat już tylko dla kobiet w temacie autonomii i bliskości.
1: No można powiedzieć, że brzmi to bardzo, bardzo zachęcająco. Ja mam pytanie, czy na te spotkania przychodzą osoby, znaczy kobiety, które tylko i wyłącznie są kobietami samotnymi, czy może przyjść każda? Znaczy wnioskuję, że jak skoro Magda przed chwilą się przedstawiała, że ma męża, ma dzieci, no to to wnioskuję, że co, że każda kobieta może przyjść?
3: Tak, na to spotkanie przychodzą i kobiety, które jeszcze nie mają męża, może wybrały inną drogę życiową, ale też i kobiety właśnie w średnim wieku, w starszym wieku. To jest spotkanie dla każdej kobiety, ponieważ my tutaj jesteśmy dla siebie wspólnie, integrujemy się razem, dla siebie jesteśmy wsparciem i czujemy taką jedną wielką rodzinę podczas tych spotkań.
1: Drodzy słuchacze, to znaczy, że nie ma ograniczeń wiekowych. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę dzieci, bierzemy pod uwagę kobiety, myślę, że tak chyba 20 plus, co?
2: Pełnoletnie.
1: Tak, pełnoletnie, no to 18 plus, a więc od 18 roku życia. I tutaj można coś naprawdę się dowiedzieć i odnaleźć coś, czego się jeszcze nie wiedziało. Siostro, powiedziałaś, że macie dużo gości, ale ja zadam teraz takie pytanie, bo zastanawia mnie, czy jeśli chodzi o gości, to są tylko i wyłącznie też zapraszane kobiety, jako te, które są tymi prelegentami, czy zdarzają się też mężczyźni na tych spotkaniach, którzy coś opowiadają, prowadzą? Czy tylko i wyłącznie kobiety?
2: Nie wyłącznie kobiety, chociaż w większości są to kobiety. Na pierwszym spotkaniu, które mieliśmy, przyjechał ksiądz Damian Dudkowiak razem z siostrą Marią Renatą Pałką. Oni są odpowiedzialni za duszpasterstwo kobiet w naszej archidiecezji, więc to był dla nas też taki dobry początek, że mogliśmy ich gościć, też oni nas w to trochę tak wprowadzili, więc był ksiądz i oni w tym roku też do nas przyjadą na spotkanie w maju, kiedy będzie tematem adoracja. Poza tym był jeszcze mężczyzna, która przyjechała razem ze swoją żoną. Małżeństwo, piękne świadectwo, z pięknym świadectwem się podzielili z nami. Małżeństwo Matuszak i oni są koordynatorami ruchu Płomienia Miłości w Polsce.
1: No to znaczy, że kobiety też słuchają mężczyzn, żeby nie było, że jest jakaś, wiecie, taka zamknięta przestrzeń. Nie, to tylko kobiety i tylko kobiety kobiet będą słuchać, żeby nam tutaj nie zaleciało jakimś feminizmem takim do kwadratu. Dlatego też tutaj widać, że wspólnota kobiet także otwiera się na mężczyzn, którzy przyjadą i też coś poopowiadają.

0: Słuchacie audycji Leszno dla rodziny. Za mikrofonem Radia Emaus Grzegorz Stolarski. Bardzo serdecznie Was witam, drodzy słuchacze. I dzisiaj tematem naszej audycji są kobiety. I ze mną w studio dwie kobiety, które są zaangażowane we wspólnotę Duszpasterstwo Kobiet w Lesznie. Siostra Weronika Gal oraz Magdalena Wójcik. Bardzo serdecznie się cieszę, że są razem z nami. No i opowiadamy sobie właśnie, co tam w tym duszpasterstwie piszczy, słychać i co one tam robią. I teraz zadam takie pytanie, które myślę, że jest osobistym, ale no, o to chodzi, żeby też dawać świadectwo. Magda, co tobie daje duszpasterstwo kobiet? Co wynosisz z tej wspólnoty?
1: Duszpasterstwo kobiet pomaga mi się rozwijać. Mamy różne spotkania właśnie. Spotykamy się, gdzie poznajemy złożoność serca kobiety, gdzie możemy na tych spotkaniach dowiadujemy się też o tym, jak wielka jest godność kobiety, jakim darem jest to, że możemy to życie, tą miłość nieść do rodzin i podczas gdy w życiu spotykają nas różne trudności, potem możemy to zrozumieć łatwiej rozwiązać. Bardzo mi pomaga i też przybliża do Pana Boga, do Matki Bożej.
0: Siostro, a u Ciebie jak to wygląda? Co Ci daje to duszpasterstwo?
2: Ja też dużo cierpię z tych spotkań, które mamy. Jeśli chodzi o treść, nie? Czy to tam mamy, czy to jakieś świadectwo, które mnie zainspiruje, albo mi daje jakieś światło, czy to jakaś treść na przykład o zranieniach, o uzdrowieniu mieliśmy, albo o tożsamości, więc buduje mnie to, ale co mi dużo daje, to właśnie ta wspólnota. Chociaż te spotkania są otwarte, ale kobiety, które przychodzą regularnie, no już się znamy. Jest też okazja nie tylko, żeby wysłuchać coś mądrego, ale też, żeby się zaangażować, jeśli jest to forma warsztatowa, ale na pewno też jest czas, żeby porozmawiać przy kawie, przy herbacie, żeby się podzielić i swoimi radościami, i swoimi troskami, swoimi przemyśleniami. Więc to bardzo mnie ubogaca, że tworzymy no, taką wspólnotę. I nie tylko na tych comiesięcznych spotkaniach, ale jak wspominałam, są też inne wydarzenia, które może jeszcze bardziej zbliżają. Też uczestniczyliśmy, współorganizowaliśmy pielgrzymkę. W zeszłym roku byliśmy w Giećwaldzie. W tym roku była taka jednodniowa pielgrzymka do Niepokalanowa z zawierzeniem Matce Bożej. W maju teraz planujemy z parafią świętego Józefa pielgrzymkę po polskich sanktuariach. Więc na takich wyjazdach można się jeszcze bardziej poznać, zintegrować. A też te nowoczesne technologie też dają możliwość, żeby być w kontakcie. Mamy grupę taką, gdzie możemy się dzielić informacjami z tym, co dzieje się u nas, ale też takimi informacjami, co dzieje się poza Lesznem, gdzie można pojechać na jakiś dobry program, spotkanie, rekolekcje, dni skupienia. Ale też, no właśnie, często dzielimy się tym, co dzieje się u nas osobiście, u nas w rodzinie. Jeśli potrzebujemy modlitwy, no to możemy na siebie liczyć. Nawet jak nie ma możliwości, żeby się spotkać, to takie duchowe wsparcie też jest bardzo ważne.
0: A czy zdarzyło się przez te półtora roku, że trafiła do Was kobieta, która była, albo kobiety, które były poranione wewnętrznie, gdzie nie mogły się pozbierać. Czy wychwytujecie takie osoby? Czy jest to odczuwalne, czy bardziej nie poruszacie tej przestrzeni i nie chcecie za bardzo też wnikać?
2: No ja powiedziałam, wiem, że każda z nas nosi jakieś zranienia, jakieś bóle, z którymi pracuje w jakiś sposób. Te treści, które poruszamy, myślę, że mogą w tym pomóc. Ta wspólnota może w tym pomóc. Chyba nie było tak, żeby przyszła taka osoba, która była zupełnie na dnie i nie mogła się pozbierać. Nie? Takiej sytuacji nie było.
0: Rozumiem. A teraz to jeszcze jedno takie pytanie też do tego, czy na przykład macie przestrzeń w czasie spotkań na dawanie świadectw, że na przykład, nie wiem, któraś z kobiet chciałaby wstać, powiedzieć, że chciałabym teraz coś tutaj powiedzieć ze swojego życia. Czy macie coś takiego, czy to też jest jeszcze na razie może w planach, może, nie wiem, jakiś dzień wspólnoty, który będzie zakończony godziną świadectw, coś w tym rodzaju?
2: Powiedziałbym, że nie jest to tak w takiej formie zorganizowane, ale jest przestrzeń, gdzie możemy się podzielić tym, co my przeżywamy, to jak my żyjemy swoją relację z Bogiem, albo podzielić się sytuacjami, które się zdarzyły w naszym życiu. Taka przestrzeń jest. Też jeżeli chodzi o gości, no to też dodam, że to są z jednej strony goście z Leszna, czyli powiedzmy nasi ludzie, ktoś spośród nas, ale niektórzy są z innych miejscowości, tutaj najbardziej okolice Poznania albo okolice Poznania.
0: Tak jak powiedziałeś, też tutaj jedna rzecz, to mi tak przyszło właśnie do głowy, że no, są kobiety, które są żonami, kobiety, które są matkami, ale są też kobiety, które nie mają jeszcze męża, nie mają narzeczonego. No teraz pytanie, i niech mnie teraz usłyszą też słuchacze tej płci męskiej, czy jak się przyjdzie do duszpasterstwa kobiet, to można znaleźć żonę?
2: Jakby jakiś mężczyzna przyszedł?
0: Znaczy no, po prostu dowiedział się, że jest takie coś i może są dziewczyny, które na przykład szukają też męża.
2: No są takie dziewczyny, tak. Wiem, że są takie dziewczyny, które szukają męża, więc wśród tych kobiet, które przychodzą, są takie.
0: No to można by powiedzieć, że to jest taka ciekawostka właśnie, że ta wspólnota łączy wszystkie pokolenia, no i także jak już w takiej wspólnocie są kobiety, a są osobami, które jeszcze nie wstąpiły w żaden związek małżeński, czy w ogóle związek, no to jest szansa, że będą to kobiety, które później w swoim życiu małżeńskim będą blisko Boga i będą te rodziny prowadziły do Pana Boga. No dobrze, a Magda, zadam Ci pytanie, bo zadałem Ci pytanie takie, co wynosisz dla siebie z tej wspólnoty, a teraz moje pytanie jest, a co wnosisz?
1: Co wnoszę do tej wspólnoty? No na pewno wnoszę to, że staram się też otaczać siostry modlitwą. Staram się też pomagać siostrze, na ile mogę. Też służymy sobie wzajemnie pomocą, właśnie nawiązują się przyjaźnie i to są osoby, które my tak naprawdę wcześniej się nie znałyśmy. Idziemy na mszę świętą, razem wspólnie uczestniczymy. Idziemy porozmawiać, poprzebywać w obecności Bożej, gdzie wiemy, że możemy sobie razem pomagać i też jeżeli dziewczyny potrzebują pomocy, to zawsze staram się też pomóc i służyć tym uśmiechem, wsparciem, dobrą radą i po prostu być. Tworzą się relacje, gdzie my się przyjaźnimy i staramy się być dla siebie.
2: Poza tym Magda była inicjatorką tej pielgrzymki do Niepokalanowa i zebrała
0: i mamy odpowiedź.
2: Całą grupę kobiet, która pojechała i zawierzyła się tam Matce Bożej. Poza tym też zrobiliśmy już niejedną taką akcję charytatywną, w które też bardzo się angażowała. I no, musimy wspomnieć, że ona przyprowadza kolejne kobiety na nasze spotkania, więc przybyszywa też. Nie przyjeżdża sama, tylko zawsze z innymi.
1: Tak, przyjechałam sama, jest nas coraz więcej i myślę, że to dobro się niesie, chwałę Bożą.
0: Takie rzeczy się mówi od razu. Ja rozumiem, że skromność, że nie wypada, ale akurat w tym przypadku wypada i trzeba od razu o tym mówić, co się właśnie wnosi do tej wspólnoty. Ja mam pytanie, czy wy się spotykacie też w wakacje, czy na przykład w wakacje jest przerwa jakaś?
2: Wakacje nie mamy, tych cyklicznych spotkań, ale na zakończenie tego roku duszpasterskiego, czyli na samym początku wakacji, planujemy taki dzień skupienia i integracji. Całą sobotę będziemy spędzać w pustyni Świętego Szerwela w Nowym Belęcinie. Więc na to spotkanie też serdecznie zapraszamy. No i są już plany na przyszły rok, czyli od września. Nie tylko na te comiesięczne spotkania, ale też pragniemy pojechać do Lubonia, odwiedzić sanktuarium błogosławionego Edmunda i też naszego nowego błogosławionego księdza Strajcha.
0: No to można powiedzieć, że wspólnota się rozwija, bo plany są cały czas dalekosiężne i jest coraz więcej aktywności, nie tylko comiesięczne spotkania, i to tak naprawdę można powiedzieć cieszy oko i cieszy ducha, jak się słyszy, że coś takiego właśnie dla kobiet w Lesznie jest organizowane. Najbliższe spotkanie kiedy? W maju? W maju, tak? Bo mamy kwiecień, to w maju mamy jakieś spotkanie, czy nie mamy?
2: 20 kwietnia będzie spotkanie.
0: A jeszcze kwiecień, tak, 20, tak, okej.
2: Okay. O decyzjach będzie. Pani Magdalena Tokłowicz do nas przyjedzie. A potem w maju 18, co już wspominałam, o adoracji z księdzem Damianem i siostrą Renatą.
0: A czerwiec?
2: A w czerwcu będzie spotkanie 15 i wtedy będzie adoracja dziękczynna za cały rok z oprawą muzyczną i po tej adoracji spotkanie na salce przy kawie. Już przy takich różnych rozmowach też podsumowanie roku trochę, dzielenie się. Może właśnie taki czas na świadectwa.
0: To znaczy, że tak. Nie macie jakichś konkretnych ram, jeśli chodzi o uczestnictwo w tych spotkaniach, jak dobrze to rozumuję. I tak naprawdę każda kobieta, kiedy przyjdzie, jest mile widziana. Dobrze to rozumiem?
2: Tak jest. Każdą kobietę, dziewczynę serdecznie zapraszamy.
0: No to nic dodać, nic ująć, tylko po prostu wyczekiwać tych terminów, które tutaj przed chwilą siostra Weronika nam powiedziała, czyli 20 kwiecień, tak? Później mamy
2: 18 maja i 15 czerwca.
0: 15 czerwiec.
2: Też zapraszam na nasze strony na Facebooku, Duszpasterstwo Kobiet w Lesznie, tam zawsze można znaleźć, co aktualnie się dzieje, ale także inne programy poza Lesznem albo jakieś inspirujące treści, cytaty.
0: No dobrze, to teraz Magda, mam dla ciebie może łatwe, może trudne zadanie. Chciałbym, żebyś teraz zachęciła kobiety, które nas słuchają, do tego, aby właśnie pojawiły się na tych spotkaniach. Zachęć i zaproś. Nie bój się, siostra też będzie miała to zadanie.
1: Więc serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz znać swoją wartość w dzisiejszym świecie pełnym pędu, mieć czas, żeby się zatrzymać. Chcesz znaleźć czas, gdzie będziemy się wspólnie modlić, dzielić swoimi troskami i radościami i rzeźbić swoje serca na jeszcze większą chwałę Pana, to serdecznie zapraszam przyjść do nas.
0: Bardzo pięknie. A siostra, co nam jeszcze dopowie?
2: Ja chciałabym powiedzieć, że w Kościele jest bardzo dużo różnych inicjatyw, przestrzeni, ale to jest właśnie taka przestrzeń dla kobiet, gdzie możemy być w swoim gronie, gdzie możemy poruszać te tematy, które właśnie najbardziej nas dotyczą, które nas nurtują. Tak, w takiej właśnie bezpiecznej atmosferze. Jest to miejsce, które chcemy, żeby było przestrzenią, gdzie Pan Bóg może działać, jeżeli tylko ja otworzę serce. I tego też doświadczamy, że tak się dzieje. I żeby Pan Bóg mógł nasze serca uzdrawiać, żeby mógł nas napełniać tym bogactwem, które tylko On może dać, żeby mógł nas otwierać też na drugą osobę, bo potrzebujemy drugiej osoby na tej naszej drodze kobiecej. Jest to właśnie takie miejsce, gdzie spotykają się kobiety, które chcą iść tą drogą po Bożemu. Razem z Bogiem, razem z Marią, pod opieką świętego Józefa. Więc jak pragniesz czegoś takiego, no to zapraszam na spotkanie. Spotkania są otwarte, do niczego nie obowiązują, więc można przyjechać, zobaczyć i zobaczyć, czy to jest to, czego ja teraz potrzebuję.
0: A ja jeszcze na koniec przytoczę słowa świętego Jana Pawła II, który zwracał się do kobiet. Wy jesteście, drogie siostry, matkami, żonami, jesteście także córkami, jesteście narzeczonymi, jesteście siostrami. Waszym życiowym powołaniem jest dawać ludziom życie, nowym ludziom dawać życie. Waszym powołaniem jest kształtować ludzką wspólnotę, tę najbardziej podstawową, bez której każda inna wspólnota jest pozbawiona korzeni człowieczeństwa. Wspólna rodzina stanowi o sile narodu i państwa, kościoła i ludzkości, a wspólnota rodzinna zawdzięcza swoją spójnie wam. Matki i wychowawczyni, matka i nauczycielka, matka serce. Zawsze przez całe pokolenia tak na was patrzono. Przez całe pokolenia tak na was patrzono na polskiej ziemi. Kobieta jest sercem rodziny. Wiemy, że człowiek umiera, kiedy przestaje bić jego serce. Tak samo umiera rodzina, kiedy przestaje bić serce matki. Dlatego jeśli te słowa, które usłyszałaś przed chwilą, droga słuchaczko, tyczą się twojej osoby i jeśli czujesz, że chcesz się spotkać z innymi kobietami, które czują tak samo jak ty, to serdecznie zapraszamy Cię do duszpasterstwa kobiet w Lesznie. Moimi i Państwa gośćmi bardzo oczywiście dziękuję za to, że odpowiedziały na to zaproszenie. Były siostra Weronika Gal oraz Magdalena Wójcik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i oczywiście życzę wszystkiego, co najlepsze i aby Pan Bóg błogosławił w tym dziele.
2: Amen. Dziękujemy Amen. Bardzo. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
3: Leszno dla rodziny. Radio Emaus na dobre.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Aż trudno uwierzyć, że to już rok pontyfikatu Leona XIV i to jest okładkowy temat nowego wydania przewodnika katolickiego. O nim, a także o innych ciekawych propozycjach, które udało nam się w minionym tygodniu zrealizować, chcemy dzisiaj porozmawiać. Piotr Jóźwik
2: i ksiądz Wojciech Nowicki.
1: Witamy bardzo serdecznie w to wiosenne popołudnie. Pierwszy rok Leona XIV i całkiem długa rozmowa w tym temacie, bo głosy są tak naprawdę różne od takich, które pokazują, że na razie troszkę na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym, że jeszcze nie do końca dał się poznać, ale z drugiej strony są też tacy, którzy pokazują, nie, możemy już całkiem sporo powiedzieć o tym, jaki wpływ na Kościół powszechny chce wywierać papież, którego korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, ale także Ameryki Południowej. Do której z tych opinii jest ci bliżej?
2: Jako człowiekowi środka. No masz rację, że są tacy, którzy mówią, no dobrze, nie było jeszcze encykliki, więc tego przełomowego momentu.
1: Ale podobno zaraz będzie.
2: Podobno zaraz będzie, a poza tym mój rozmówca, czyli ksiądz Regimius Schauer, socjolog, teolog z koszalińsko-kłobrzyskiej diecezji, on wskazuje, że dla niego na ten moment takim dokumentem jest orędzie na Światowy Dzień Pokoju, dlatego że kategoria pokoju i też jego ujęcia powraca w nauczaniu papieża bardzo konsekwentnie.
1: Od
2: samego początku. Co więcej, widać także, że jego działania na rzecz pokoju, także w sumie to działanie, które spowodowało w pewnym sensie konflikt z prezydentem Donaldem Trumpem, jest właśnie konsekwencją tego, więc on mówi, na ten moment możemy powiedzieć, że to jest jakiś taki trochę programowy dokument, a w każdym razie, który pokazuje pewien kierunek, w jakim idzie papież. Oczywiście wiadomo, że to jest trochę tak, że strona konserwatywna liczyła na zaciągnięcie hamulca po Franciszku i taką trochę zmianę kursu. Strona liberalna liczyła, że będzie kontynuacja bardziej odważna, bo jakby nie patrzeć jednak papież Franciszek, to też zresztą jest taki trochę wniosek z naszej rozmowy z księdzem Schauerem, tak trochę wypuszczał się czasami, badał, jakie są możliwości, jakie są reakcje i potem tak trochę powracał. Nie, że tak, to było takie trochę badanie. Natomiast Leon ewidentnie porządkuje.
1: A myśmy się spodziewali, skomentować.
2: Niektórzy mówią, że jak wszyscy są niezadowoleni, to znaczy, że jest dobrze. Natomiast nie, jakby ja mam taką, wiesz, konkluzję po tym roku, że tak widzę dwa komplementarne oblicza. Zresztą trochę o tym napisałem we wstępniaku, nie? To znaczy, że z jednej strony widzę oblicze bardzo skupione i jak on odprawia mszę świętą, to on naprawdę uczestniczy w tym wydarzeniu. To nie jest tak, że wchodzi w jakąś rolę, musi coś zrobić, idzie dalej, tylko faktycznie widać, że on wchodzi w misterium i w tym w sensie też nas tam pociąga, nie? Także widać, że to jest twarz skupiona, rozmodlona, że on ma kontakt z Bogiem. Z drugiej strony jest to oblicze uśmiechnięte. Papież jest taki łagodnie pogodny, uśmiecha się spontanicznie. Czasami go rozbawią jakieś sytuacje, jak tam to z tą muchą, którą tam próbował okiełznać, jak wokół niego latała, czy tam jak w Afryce były te tańce przy modlitwie z darami, to on się... Widać, że go coś tam rozbawiło. No po prostu tak zareagował. Jest bardzo naturalny, spontaniczny. A w tym wszystkim ja mam takie wrażenie, że on ma taką bardzo poukładaną i spokojną osobowość. Jakby trochę inną niż Latynos, nie? Czyli Franciszek z Ameryki Południowej. On z Ameryki Północnej ma taką bardziej usystematyzowaną, trochę taką poukładaną, w pewne pojęcia, w pewne ramy i tak dalej. I chyba przez to jest nam może bliższy. I wydaje nam się, że jest jakby więcej takiego spokoju w Kościele. Chociaż jak przyjrzymy się temu, co kontynuuje, o czym mówi, to widzimy też zasadniczą jakby tutaj kontynuację głównych linii programu nie tylko Franciszka, ale też poprzednich papieży, no trzeba sobie powiedzieć wprost, no po prostu Soboru Watykańskiego II. Natomiast po prostu wnosi inny styl. I to też jest bardzo ciekawa taka myśl, która się pojawia w tej mojej rozmowie z księdzem Schauerem, że papież jakby wnosi część siebie do papiestwa, nie, że to nie tak, że teraz nagle wchodzi w jakąś rolę i staje się kimś innym. Nie? Franciszek też wnosił siebie ze swoim charyzmą i Leon też wnosi siebie. Nie? I to jest cenne, że w tą historię tych papieży, tych różnych charakterów, różnych spojrzeń, jest to kolejny papież, który coś do tego, do tej sztafety, można powiedzieć, pontifexów właśnie wnosi coś od siebie.
1: To jeszcze tylko dopytam o tytuł twojej rozmowy z księdzem Schauerem, bo tytuł jest intrygujący. Tak. Niespokojne serce papieża. Skąd ten niepokój?
2: No, nawiązanie jest oczywiście do świętego Augustyna, który to właśnie powiedział. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Panu. I w tym sensie to jest wyciągnięte rzeczywiście z księdza Schauera. To znaczy on, może tak, pytanie jest trochę moje podprowadzające pod Augustyna, no bo papież jest augustianinem. W związku z tym no, Augustyn ewidentnie tutaj wychyla się z tych przemówień papieskich i z jego postawy. Natomiast też jest fajne, że to nie jest tak, że papież na siłę teraz szuka odniesień do Augustyna, tylko to po prostu widać, że to w nim jest. To jest jego właśnie charyzmat. No i wydaje się, że to, co było kluczowe dla Augustyna, czyli właśnie w takich nie tylko czasach jakichś niespokojnych, ale przede wszystkim w jego drodze życia, która była naznaczona ogromnymi niepokojami jego też bycia w sekcie, nieuporządkowania w dziedzinie moralności i tak dalej. Właśnie w pewnym momencie odkrywa swoje miejsce w świecie, swoje miejsce w sercu Boga, ale coraz bardziej właśnie czuje to, że właściwie on jest taki niespokojny, aż nie znajdzie tego pokoju, pełnego pokoju, który jest w Bogu. Wydaje się, że papież właśnie idzie za tą intuicją i jego serce w tym sensie jest niespokojne, że zależy mu na tym, żebyśmy wszyscy odnaleźli właśnie swoją drogę, swoje miejsce w Kościele i w ten sposób zbliżali się do Pana Boga. Stąd tytuł i cieszę się, że on jest intrygujący w takim razie, bo trochę o to chodzi.
1: Tak. Zachęcamy do lektury, do tego, żeby właśnie spróbować dokonać takiego

0: o Leonie XIV mówić. To było Niespokojne serce papieża, a my o niepokojach społecznych sprzed 100 lat też piszemy w tym numerze, bo tak się składa.
1: Bo to jest temat numeru z kolei.
0: Tak, temat numeru, na który składają się dwa teksty, wydarzenia sprzed 100 lat, czyli Przewrót Majowy. Dwa teksty. Pierwszy właśnie nakreślający zarówno kontekst tamtejszych czasów, jak i sam przebieg, no i konsekwencje zamachu przeprowadzonego przez Józefa Piłsudskiego. Drugi artykuł to artykuł o tym, jak wobec tej próby bardzo trudnej zachował się Kościół katolicki w Polsce. No, Józef Piłsudski, wiadomo, ikona, ojciec odrodzonej demokracji i trudna decyzja, przed jaką stanął. W zamyśle miało to pomóc zasypać podziały, podkreślić jedność i wspólnotę, no ale wyszło zupełnie inaczej niż chyba marszałek się spodziewał. Doprowadziło to kraj do autorytarnej dyktatury, a władza nie zdefiniowana żadnymi przepisami znalazła się w rękach Piłsudskiego. I Paweł Stachowiak opisuje te wydarzenia od cierpień młodej demokracji, bo przecież przypomnijmy, że my po 123 latach chwilę wcześniej odzyskaliśmy niepodległość, musieliśmy się w trudnej rzeczywistości odradzać. Ta droga nie była łatwa i w zasadzie od samego początku prowadziła nas w kierunku konfrontacji i doprowadziła nas na ten słynny most Poniatowskiego, gdzie Józef Piłsudski do jednego z żołnierzy wypowiedział słowa: do mnie będziesz strzelał, tak? No, wiadomo, jaką pozycją cieszył się w tamtych czasach marszałek. Jak było dalej, to myślę, że pamiętamy. Jeżeli nie do końca, to Paweł Stachowiak w swoim artykule przypomni nam właśnie te wydarzenia. No, a także pisze o tym, jak z perspektywy czasu na ten zamach majowy Józef Piłsudski spoglądał. A z kolei Łukasz Kobeszko w tym temacie numeru pisze właśnie o tym, jak roztropnie i z umiarkowaniem do kwestii zamachu majowego podchodził Kościół w Polsce. Ten stosunek Kościoła do wydarzeń, o których mówimy, był złożony. On odzwierciedlał oczywiście podziały, które w społeczeństwie panowały, ale pasterze Kościoła w Polsce wykazali się wówczas właśnie takim nastawieniem, które pomagało ułagodzić te wielkie napięcia, chociaż nie brakowało w tym wszystkim emocji, no bo pojawiały się i takie głosy, że skoro marszałek Piłsudski zapewnił sobie taką pozycję, to może niedługo co biskupów będzie w kościele mianował. Takie ciekawostki też właśnie w tym artykule można znaleźć. Historia to jest jeden z tych tematów, o których chcemy bardzo dużo na łamach przewodnika pisać. Stąd też w tym tygodniu taki nasz temat numeru.
1: Ale muszę powiedzieć, Piotrze, że masz o wiele lepszą wiedzę historyczną niż nasi parlamentarzyści. Iż ostatnio w internecie przy okazji matur pojawiło się właśnie kilka takich pytań. Dziennikarze zadawali politykom. No i jeden z polityków, już pomijamy, który i jaka opcja, ale został właśnie zapytany, kiedy Polska odzyska niepodległość, i miał z podaniem daty problem. I chyba dziennikarz, chcąc mu pomóc, zapytał go: na a po ilu latach? I to jest tak zwane betonowe koło ratunkowe. No, szukał gdzieś tam 1800 ileś. No, także naprawdę gratulacje.
0: Dziękuję. No, pomogły w odświeżeniu sobie tych tematów na pewno te dwa doskonałe artykuły, także...
1: To z całą pewnością, jako absolwent jednak politologii, mogę z całą pewnością powiedzieć, że Piotr takie rzeczy wie, a nawet i nie takie.
0: Tak, tak. Chociaż pewnymi oczywistościami można się zdziwić, tak było na przykład w tym roku, kiedy 3 maja
1: przypadł drugiego.
0: No i tak, to całkiem legalnie.
1: Dokładnie. Albo na przykład w niepowstąpienie przypada w niedzielę i już od 3 dni jest nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego. No to są trochę takie, jakby to ładnie powiedzieć, no takie sytuacje niezręczne, które wynikają z kalendarza. Trochę pisze o tym ksiądz Artur Stopka, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, mamy coś takiego jak tabela pierwszeństwa dni, które są w kalendarzu. Po reformie po Soborze Watykańskim II niedziela wielkanocna jest po prostu wyżej niż jakakolwiek uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym, no, było trzeba coś zrobić z tym 3 maja. Zasadniczo przenosi się dzień później, na 4 maja, ale chciano jednak ze względu na obchody, no, żeby umożliwić, no w poniedziałek byłoby to pewnie trudne po majówce, więc zaproponowano na sobotę to przenieść i w ten sposób Stolica Apostolska, wyraziwszy zgodę, umożliwiła Polakom 2 maja świętowanie uroczystości Królowej Polski, Marii Królowej Polski. Natomiast oczywiście

0: oczywiście kwestia przewędrowania z czwartku na niedzielę, co trochę zaburza, bo 40 dni, wiemy, że po 40 dniach, oczywiście to też jest liczba symboliczna, było w niebo wstąpienie, no to by przypadało właśnie w czwartek, a potem po 50 dniach, co jest kolejną niedzielę, zesłanie Ducha Świętego, no znowuż biskupi lata temu uznali, że ponieważ w niebo wstąpienie jest świętem czy uroczystością nakazaną, w związku z tym, no żeby tutaj wyjść naprzeciw ludowi Bożemu, przeniesiono to właśnie na niedzielę. No ale trochę to zaburzyło te obchody. No i trochę o tych różnych takich rzeczach pisze ksiądz Topka. Ela Wiater, tylko wspomnę, pisze o katechumenacie. To jest jej taki konik, można powiedzieć, bo ona przez lata w Krakowie przygotowywała dorosłych do sztu. Natomiast zwróciła uwagę, przeglądając ofertę diecezji, jeśli tak można powiedzieć, że co ciekawe, nie we wszystkich diecezjach istnieją takie ośrodki, a nawet jeśli istnieją, to czasami trudno znaleźć informacje o tych ośrodkach. Na szczęście w archidiecezji poznańskiej z tym problemu nie mamy, ale do tekstu też odsyłamy. I Michał Kosłowski wreszcie zajmuje się tematem trochę z pogranicza Kościoła, a trochę polityki poniekąd, no bo chodzi o niedawną wizytę Sara Mulally. Chyba tak się to wymawia. No i teraz tak, no ja bym powiedział arcybiskupki Canterbury i prymas Anglii i Walii, ale tu zaraz niektórzy by mi zarzucili, że co najwyżej w cudzysłowie, no bo przecież my nie uznajemy w ogóle kobietę ubrana w te szaty, wszystkie tu błogosławi, tutaj nawiedza groby i tak dalej. No wywołało to wiele napięcia i nie tylko wśród komentatorów, ale także w samym Watykanie, ponieważ była to do pewnego rodzaju grzecznościowa, kurtuazyjna, dyplomatyczna wizyta nowo wybranej, a że akurat jest kobietą i że no nie uznajemy tu ważności w ogóle święcej, już nawet nie, że kobieta, ale w ogóle. Ale inną sprawą, że jakby Welby, czyli mężczyzna, lata temu, to aż takich to kontrowersji nie wywoływało jak teraz. Więc wszystkie te głosy zebrał Michał Kłosowski, który w Watykanie jest i dla nas właśnie je zbiera i zebrał i spisał.
1: No i najważniejsze jest to, że on przyglądał się temu tam na miejscu, tak, a nie przefiltrowane tutaj komentarze przez internet pozbierał i napisał to właśnie
0: rzeczy same
1: stąd. To była taka wizyta, która wywołała sporo emocji, no to teraz o wydarzeniu, które jeżeli wywoływało emocje, to tylko pozytywne i autorka
0: Kością to w Polsce,
1: która napisała dla nas o zwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej Andrzeja Poczobuta. On był jednym z najbardziej znanych więźniów Aleksandra Łukaszenki. No i niewątpliwie dobrze się stało, że został po wielu, wielu latach zwolniony. O kulisach tej całej dyplomatycznej akcji z udziałem nie tylko strony białoruskiej i polskiej, ale także o tym, co z pozostałymi Polakami na Białorusi, a jest ich tam co najmniej 300 tysięcy. O tym jest właśnie ten artykuł Marii Przełomiec, Święto Wolności, bo tak zostało to wydarzenie nazwane. Fajnie, możemy się cieszyć, ale pytanie, co dalej, bo Białoruś była, jest i pozostaje naszym sąsiadem. Zobaczymy, w jaki sposób te relacje uda nam się budować. A jeśli mowa o relacjach w naszych rodzinach, to czasami punktem zapalnym bywa w nich smartfon. Tak. No i właśnie w sprawie tych smartfonów Ministerstwo Edukacji się wypowiedziało. Od września szkoła ma stać się miejscem wolnym od smartfonów. Jak pisze Bogna Białecka, pomysł wydaje się prosty, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo tam, gdzie pojawiają się wyjątki i brak spójności, szybko pojawia się obchodzenie zasad. No i właśnie o szczegółach tego pomysłu i o tym właśnie, gdzie ten diabeł, w jakich szczegółach się on tam schował, o tym pisze w swoim tekście Bogna Białecka.
0: A w ogóle myślę, że sam smartfon pewnie by nie był jeszcze aż tak niebezpieczny, gdyby nie to, co do czego daje dostęp ten smartfon, to przede wszystkim chodzi o media społecznościowe i tu z kolei, już nie tylko w kontekście dzieci i młodzieży, ale w ogóle wszystkich nas, użytkowników mediów społecznościowych, pisze Angelika Czerngowska-Mironiuk, no, że te algorytmy, no niestety, one też powodują, że trochę zamknięci w tych różnych bańkach, w których żyjemy, właśnie dostarczane są nam różne informacje i tak dalej. I to powoduje, że my stajemy się irracjonalni, to znaczy przestajemy myśleć krytycznie. W ogóle odsuwamy się od pogłębionego myślenia, analizy, po prostu zwyczajnie przyjmujemy to, co do nas przychodzi. Nie myśląc o tym, że przecież nie musi to być wcale prawdą i nie musi to być wcale tak, jak nam się to na tym ekranie wyłania. I o tej kapitulacji rozumu właśnie pisze Angelika Szangowska-Mironik.
1: Jest w tym coś smutnego, że nasz rozum kapituluje wobec tej potęgi algorytmów, a tak naprawdę nasze życie premiuje coraz bardziej pierwotne i szybkie, magiczne myślenie. Miało być cudownie, bo wraz z tym nieograniczonym dostępem do wiedzy fakty, informacje, sprawdzone dane miały być na wyciągnięcie ręki, a my chętnie mieliśmy z nich korzystać. No więc widzimy, że tak już się nie stało. No my staramy się w przewodniku, żeby te informacje i zawarte komentarze na naszych łamach były rzetelne, były sprawdzone, żeby można było na nich polegać. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć i po ten numer przewodnika na niedzielę 10 maja z papieżem Leonem na zakończenie pierwszego roku jego pontyfikatu. Polecamy się zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
0: Ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Piotr Jóźwik, życząc dobrego, udanego popołudnia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć.

dary. Jeśli poważne wykroczenia ludzi obrażają sprawiedliwość Bożą i zasługują na słuszną karę, niemniej nie wolno zapominać, że jest On Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Bóg ustanowił Najświętszą Marię Pannę hojną szafarką swych darów. Maria zaznała przykrości tego śmiertelnego życia, mozołu codziennej pracy, uciążliwości trosk, jakie przynosi ze sobą ubóstwo, a nade wszystko zniosła cierpienie Kalwarii. Niech Maria łaskawie wysłucha głosów pobożnych, jakie zewsząd wznoszą się do niej z ziemi, błagając ją o pokój. Niech ona oświeci umysły rządców, niech wreszcie uprosi Boga, by On, który rozkazuje wiatrom i burzom, uspokoił zawieruchę skłóconych umysłów i dał pokój za dni naszych. Oby Bóg udzielił prawdziwego pokoju opartego na sprawiedliwości i miłości jako na mocnym i silnym fundamencie. Najprzód sprawiedliwość jest podstawą pokoju, gdyż należy uznać prawa słabych i silnych. Następnie pokój wywodzi się z miłości, która strzeże przed błędnymi nadużyciami egoizmu. Miłość sprawi, że obrona praw jednego człowieka nie przemieni się w zapomnienie i pogwałcenie prawa, które posiada drugi człowiek. To papież Paweł VI wzywa, by modlić się przez stawiennictwo Maryi o pokój na świecie. To też chcemy uczynić. Maryjo, Królowo Pokoju, prosimy, módl się za nami, za światem, za ludzkością. Prosimy Cię o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, o pokój w naszym mieście, w naszych parafiach, w naszych domach, w naszych rodzinach i w końcu w naszych sercach. Mario, która królujesz szczególnie w tym miesiącu, pięknym miesiącu maju, błogosław nam, wypraszaj potrzebne łaski. Mario, Królowo Pokoju, módl się za nami. Amen. Niech wybrzmi teraz ta piękna pieśń: chwalcie łąki umajone.

I tą piękną pieśnią kończymy naszą dzisiejszą katechezę. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Niech Maryja będzie Waszą wielką przyjaciółką. Niech będzie tą, która wyprasza potrzebne łaski. Pamiętajcie, prawdziwe nabożeństwo do Maryi to naśladowanie jej, a potem dialog, czyli modlitwa. Maryjo, módl się za nami. A Państwu mówię, do usłyszenia już za tydzień. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Z Panem.

0: Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś mamy bardzo dobrze znanego już nam wszystkim gościa.
2: No prawie, że tradycyjnie z nami Łukasz Ławrysz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Cześć Łukaszu.
3: Cześć, witajcie. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest tutaj u Was gościć w studiu po raz kolejny.
2: No i pewnie wybierzemy się do kolejnego parku krajobrazowego. Ja już wiem którego, ale zdradź naszym słuchaczom, jaki to będzie park.
3: Zdradzę naszym słuchaczom. Dzisiaj wybierzemy się w odległą krainę, odległą od Poznania, bo jednak w Wielkopolsce bardzo bliska jest to południowy kraniec naszego województwa. W zasadzie taki już koniuszek, cypelek, ale park przepiękny i też ogromny, bo jest to największy park krajobrazowy w Polsce, a jest nim Dolina Baryczy. Dzielimy ten park krajobrazowy razem z województwem dolnośląskim. W naszym województwie jest co prawda tylko albo aż 17 tysięcy hektarów z całych 87, które zajmuje park po obydwu stronach granicy. Mimo wszystko ten park jest przepiękny w każdej porze roku i warto odwiedzić go niezależnie od województwa, którego zaczniemy. W całości jest do zjedzenia i schrupania. Mimo to w Wielkopolsce ten cypelek, który jest właśnie na takim wschodnim krańcu samego parku, skupia się wokół okolic Antonina, okolic rezerwatu Wydymacz. Warto jednak wspomnieć, że cały park jest objęty bardzo wyjątkowym statusem, jeżeli chodzi o obszary przyrodniczo cenne i związane właśnie z siedliskami typowo ptasimi, ponieważ jest to obszar objęty konwencją ramsarską. Jeden z 19 takich miejsc w naszym kraju i w zasadzie jedyne w Wielkopolsce, więc jest to wyjątkowe miejsce chociażby z tego względu, a nawet aż z tego względu, ponieważ faktycznie na nasze województwo, jakie jest dosyć jednak duże, porównując je do innych naszego kraju, to jeden obszar tego typu to w zasadzie niewiele. Warto dlatego też się wybrać właśnie tam na południe naszego województwa, zwłaszcza w okresie, kiedy zaczyna się taki ptasi koncert, ponieważ jak się Państwo domyślacie, Dolina Baryczy, więc jakaś rzeka, więc trochę mokro, więc te obszary ptasiak najbardziej się tam z tymi widokami ornitologicznymi łączą, więc warto zabrać ze sobą lornetkę czy lunetę, jeżeli ktoś posiada taki sprzęt. A jeżeli nie, no to wystarczy zwykły telefon z aparatem i robić zdjęcie, ponieważ jest co robić. Ptaków jest tam cała plejada. Stwierdzono tam około 300 gatunków, które się na stawach mielickich i w całej Dolinie Baryczy pojawiają, ponieważ samo pojęcie stawów mielickich też się z tym parkiem niezwykle mocno wiąże. Jest to kompleks stawów, który stworzony już w zasadzie od XIII wieku przez cystersów korzystających właśnie z dobrodziejstw tego obszaru, z dobrodziejstw rzeki Milicz, rzeki Barycz, przepraszam, i okolicznych lasów, które powolutku przekształcano właśnie na obszary związane z hodowlą karpia, wówczas dla nas obcego gatunku jeszcze ryby, dziś w zasadzie chyba bardzo mocno się zresztą wiążącego z Doliną Baryczy, bo stamtąd pochodzi ten prawdziwy, milicki karp.
2: No wspaniała marka przed każdym świętami Bożego Narodzenia.
3: Tak? No właśnie.
2: Wielkie napisy na mieście, karp milicki, czyli to jest ten brand, tak? Ludzie też szukają, że to właśnie ten musi być.
3: Tak, no oczywiście musi być taki, jak to mówią na wschodzie, balszoj, czyli bardzo duży, no ale też i musi być bardzo smaczny. No ale na karpie raczej tam dopiero jesienią. To wtedy się odbywa połów. Prężnie tam działają gospodarstwa rybackie. Część z nich oczywiście też udostępnia swoje dobra i można powiedzieć urobek w lokalnych restauracjach. Natomiast właśnie przed nami w zasadzie już dosyć mocno rozwinięta wiosna. W zasadzie niedługo już będziemy myśleć o początku lata, więc ten przyrodniczy aspekt, który nas w tym momencie otacza, bardzo mocno wiąże się z takimi obserwacjami związanymi właśnie z ptakami. Tu właśnie uśmiecha się do nas szerokim uśmiechem od ucha do ucha rezerwat Wydymacz, właśnie nad stawem Wydymacz, niedaleko Antonina, który jest takim must have. że musimy tam być. Będąc w okolicach wschodniej części Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, rezerwat Wydmacz jest właśnie tym, od którego powinniśmy zacząć. No i którzy też w zasadzie na tym rezerwacie kończą, bo jest to dosyć, no może nie rozległa, ale dosyć fajnie intensywna pętla kilku kilometrów, którą można pokonać najlepiej pieszo. Rowerem po lesie, jak zazwyczaj jednak zwiedzać lubię na piechotę. Jakoś tak lepiej wtedy się chłonie tą całą dźwiękową aurę, która dookoła nas dosyć intensywnie brzmi. Sam park jest mocno związany właśnie ze stawami hodowlanymi, tak więc też cała ta fauna, która dookoła jest do zobaczenia, wymaga trochę cierpliwości, co prawda, i takiego wprawnego oka, ale można tam zobaczyć mnóstwo ciekawych zwierząt, na przykład oczywiście rzucające się w oczy i w uszy jelenie. Tutaj znowu przeskoczy porę roku, bo jednak jelenie i jednak ich dźwięki kojarzą się z jesienią i rykowiskiem, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ to jest też miejsce, gdzie to rykowisko jest niemalże doskonałe. Tam naprawdę słychać te ryczenie jeleni z każdej strony. Jest to niesione echem przez wiele setek metrów i robi to majestatyczne wrażenie. Polecam zresztą Państwu poszukać profilów na Instagramie lub w innych mediach społecznościowych, które publikują zdjęcia na przykład z drona z tego parku. Są obszary, gdzie dronem latać można. Niekoniecznie musi być to rezerwat oczywiście, ale przepiękne właśnie takie otoczone mgłą stawy i te majaczące, a raczej ryczące jelenie właśnie gdzieś tam z tła się wyłaniają. Bajka, bajka, bajka. Dla mnie osobiście jeszcze ten jeden aspekt jest bardzo ważny i już kiedyś pewnie na antenie wspominałem, ale lubię się tym chwalić, bo to jest jednak rzecz, której nigdy nie będę ukrywał. Ja jestem z Puszczy Białowieskiej i generalnie Puszcza Białowieska to dęby, stare drzewa, ogromna zasobność właśnie w gęsty las. Może bez gęstego lasu, ale ogromna ilość wielkich, starych dębów właśnie też w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy jest do zobaczenia i polecam Państwu serdecznie, jeżeli lubicie przytulać się do drzew lub po prostu je fotografować albo przebywać w ich towarzystwie, to jest to również miejsce, które warte jest uwagi. Ale znowu się rozgadałem i tak patrzę właśnie na Jacka przez nasz statyw, który nas dzieli i się zastanawiam, czy ja o czymś nie wspomniałem. Myślę, że tak.
2: Chyba ja bym dorzucił pewnie jeszcze szlak kajakowy tak naprawdę, no bo w końcu mamy rzekę, mamy piękne otoczenie przyrody. Barycz jest chyba też dosyć łatwym szlakiem, to jest jak gdyby, nie jest to oczywiście rzeka górska, to wiemy, jest nizinna, natomiast też przenosek nie ma chyba aż tak dużo. 130 km około mniej więcej z tego, co pamiętam, szlak kajakowy. Oczywiście, żeby zrobić całość tego w jeden dzień, nie pokonamy raczej, jest to tygodniowy spływ, ale są też fajne opcje, na przykład weekendowe, gdzieś tam z Odolanowa do Milicza na przykład, albo potem w dół od Milicza, to spokojnie można te dwa dni sobie Baryczą popłynąć, ale oczywiście są też możliwości na spływ jednodniowy. Tutaj pewnie okolice Milicza są właśnie najbardziej popularne, ale my też zachęcamy, żeby gdzieś tam zobaczyć tę naszą wielkopolską część, czyli pewnie właśnie bliżej Odolanowa, bliżej Antonina, to zdecydowanie.
3: No właśnie, tutaj ten taki geograficzny aspekt poruszając, to oczywiście trzeba pomyśleć, jak tam dojechać. No bo jednak z Poznania jest to kawałek i najlepiej zwiedzać ten cały park, tak jak już wspomniałeś, z kajakiem, ale też z rowerem. Na pewno fajnie się tam w ten sprzęt wyposażyć i jak go zabrać. No z samochodem, jak ktoś ma i oczywiście dysponuje takim trzymadełkiem, bagażnikiem na rower, to super, ale oczywiście można też pojechać pociągiem i tutaj oczywiście no chyba do Ostrowa byłoby najszybciej i z Ostrowa do Odolanowa właśnie, gdzieś tam się przesiąść. Tylko to trzeba już sobie zarezerwować. W zasadzie, no może trochę kłóci się to z tytułem naszej audycji, nie tylko na weekend, ale faktycznie weekend byłby dobrym tutaj, dobrą porą do zaplanowania tej wycieczki, bo wyjeżdżając z Poznania około 8, no co prawda 2 godziny trzeba liczyć, że tam się dojedzie na miejsce, ale jednak te 2 godziny to już jest troszeczkę męczące. Trzeba odpocząć, pomyśleć, popatrzeć na mapę. Więc na pewno piątek i sobota byłaby dobrym planem na taki wypad. Tutaj trochę zdradzę, ale jeszcze nie chciałbym zapowiadać zbyt dużo. Ostatnio mówiliśmy też o mapach i mapy parków krajobrazowych powoli odświeżamy, wymieniamy. Jeszcze nie mam dobrych wiadomości, ale już mam dobrą zapowiedź, bo w tym roku będziemy właśnie odświeżać mapę też i tego parku. Dolina Baryczy doczeka się nowej mapy. Od 2017 roku jeszcze tego liftingu nie robiliśmy, więc więc myślę, że się Państwo ucieszą, że już pod koniec roku będzie można nas o tą mapę prosić i pytać.
2: Przyda się na rower zdecydowanie.
3: No pewnie, a zwłaszcza, że nasze mapy są dosyć wyjątkowe, bo one są odporne na wiele czynników klimatycznych i tak jak i te mapy, które już do tej pory wykonaliśmy, myślę, że feedback jest dobry, nie drą się, nie moczą się na deszczu i są po prostu wytrzymałe. Nie trzeba ich wymieniać po lekkim zadarciu. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał jeszcze o edukacji i myślę, że warto o tym wspomnieć, chociażby pod koniec tego nagrania, bo Dolina Baryczy to też jest miejsce, gdzie bardzo, bardzo rzucają się w oczy

0: Te płazy są takim trochę dla nas konikiem, przewrotnie trochę to powiem, ale faktycznie Dolina Baryczy jest miejscem, w którym od lat realizujemy taką bardzo ważną dla nas akcję edukacyjną i ochroniarską jednocześnie. Jest to tak zwana akcja Żaba. Akcja, w której pomagają nam uczniowie z okolicznych szkół, zaprzyjaźnionych z nami, bardzo zresztą pozdrawiamy uczniów z Doliny Baryczy. Pomagają nam w przenoszeniu płazów podczas ich wiosennych wędrówek, ponieważ płazy są jedną z najszybciej ginących grup zwierząt na Ziemi. Są najbardziej narażone na różne czynniki, w tym na zmiany klimatu i na suszę, ale też na nasze nierozważne poruszanie się po drogach. Więc my im pomagamy, przenosząc je z jednej strony asfaltu na drugą. Więc też zachęcam Państwa, jeżeli zobaczycie płaza na drodze, czy to jadąc rowerem, czy samochodem, czy jedną z na piechotę, pomóżcie mu przejść przez ten asfalt, żeby nie na dłużej się zatrzymywał, bo jest tam bardzo niebezpiecznie. A akcja Żaba co roku na wiosnę na Zespole Parków Krajobrazowych, mówię tak mówiąc o Facebooku naszej jednostki, czyli ZPKWW. Na Facebooku można w ten sposób nas znaleźć i tam o tej akcji i nie tylko o tej informujemy.
1: I tak moglibyśmy jeszcze długo i długo, ale czas niestety dobiega końca. Tylko na koniec uzupełnię. A propos dojazdu, gdyby ktoś chciał, to na przykład wspomniany rezerwat Wydymacz. Wystarczy pociągiem do Antonina i tam już na piechotę można podejść, można przy okazji też Pałac Myśliwski zobaczyć. Także nawet myślę,
2: Pałacu
1: że...
2: Pałacu Myśliwskim to już rozmawialiśmy
1: na
2: kiedyś,
1: jeden dzień, nawet właśnie. Gdyby ktoś się uparł, spokojnie można ten rezerwat zobaczyć. Także zapraszamy serdecznie o każdej porze roku.
3: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg pierwszy nas umiłował i dlatego również my możemy kochać, wspierani przez Ducha Świętego, mówił papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Leon XIV złożył serdeczne życzenia wszystkim mamom we Włoszech i w wielu innych krajach. Przypada dzisiaj Dzień Matki. Papież ma nadzieję na pogłębienie relacji z Kościołem koptyjskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To miłość Boga uzdalnia nas do kochania, a konkretnym przejawem tej miłości jest obecność Ducha Świętego, który wspiera nas w życiowych próbach. Mówił Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Odniósł się do słów Jezusa z mowy pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To stwierdzenie pozwala nam uniknąć pewnego nieporozumienia, jakobyśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie, to miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu. Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawianiem nas w niepewności. Leon XIV zauważył, że to właśnie z miłości do nas Pan Bóg dał nam swego Ducha, abyśmy nie byli sami w życiowych próbach. Dzięki niemu możemy mieć udział w życiu samego Boga. Ofiarując nam prawdziwą i wieczną miłość, Jezus dzieli z nami swoją tożsamość umiłowanego Syna. Ja jestem w Ojcu, a Wy we mnie i ja w Was. Ta porywająca komunia życia obala argumenty oskarżyciela, czyli przeciwnika, parakleta, ducha sprzeciwiającego się naszemu obrońcy. Rzeczywiście, podczas gdy Duch Święty jest mocą prawdy, ów oskarżyciel jest ojcem kłamstwa i chce skłócić człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. Po modlitwie Regina Celi papież skierował szczególne słowo do wszystkich mam, dziś bowiem we Włoszech przypada Dzień Matki. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej, módlmy się z miłością i wdzięcznością za każdą mamę, zwłaszcza za te, które żyją w trudniejszych warunkach. Leon XIV podziękował też mieszkańcom Wysp Kanaryjskich za przyjęcie statku z chorymi na hantawirusa. Wyraził zaniepokojenie nasileniem się przemocy w afrykańskim regionie Sahelu, a w szczególności w Czadzie i Mali. Szczególne pozdrowienie skierował do chrześcijańskich Koptów w Egipcie.
2: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
1: Co roku 10 maja obchodzimy Dzień Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej. Przesyłam braterskie pozdrowienia patriarsze Tawadrosowi II i zapewniam o moich modlitwach za cały ukochany Kościół koptyjski, w nadziei, że nasza droga przyjaźni doprowadzi nas do doskonałej jedności w Chrystusie, który nazwał nas przyjaciółmi.
2: Amici.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria pod tytułem Wyrwani z niewoli. Przed Państwem Dawid Turowski. Dzisiaj sam nie ma z nami Roberta, a naszym gościem jest Damian, 40-latek, który niebawem skończy 40 lat. I jak zawsze porozmawiamy sobie troszeczkę. Witaj, Damianie.
2: Witam.
1: Powiedz mi, 40 lat. Dużo czy mało? Jak myślisz?
2: No dużo.
1: Twoje życie jak wyglądało przed, tak zaczniemy z grubej rury, przed spotkaniem się z alkoholem, z narkotykami?
2: Moje życie, no ja ci powiem tak, no zainteresowania miałem, sport, taniec. Ogólnie, wiesz, wychowywałem się też bez rodziców, wychowywali mnie dziadkowie. No raczej byłem spokojnym dzieckiem. Miałem pasję, byłem zaangażowany. No wiadomo, jak to dzieciństwo w latach 90., 2000, nie? Ale no starałem się, wiesz, iść do przodu. No byłem normalnym dzieckiem, nie miałem tam jakichś konfliktów, nie miałem tam jakichś tam innych, nie wiem, sprzeczności czy coś takiego. No po prostu byłem normalnym dzieckiem, nie? Rozwijającym się, funkcjonującym i... No żyłem.
1: Rozumiem, ale wspomniałeś o tym, że wychowywali cię dziadkowie. To jakaś trudność w tym twoim dzieciństwie była, myślę sobie, tak dzisiaj z perspektywy. Wiesz, ja też jestem milenialsem, ja też się wychowywałem w latach 90., 2000. No. Też łatwo nie było, więc tak to gdzieś widzę. Jak myślisz, czy na przykład brak rodziców mógł być tym czynnikiem, który potem spowodował, że sięgnąłeś pierwszy raz po te używki?
2: Wiesz, co ci powiem? No tak. Chodzi o to, że nie było tej miłości, nie było tego, wiesz, nie mogłem powiedzieć mamo, tato, tylko mówiłem babcia, wuja, nie? I takie, wiesz, też ten żal do rodziców, że jako dzieciak, nie? Że inne dzieci miały mamę i tatę, a ja po prostu wychowywałem się, dobrze się wychowywałem, bo dziadkowie mi naprawdę dawali dużo, dbali zawsze o mnie. Powiem ci, że no od czasu do czasu byłem rozpieszczany, ale no jednak nie było tej matczynej ani ojcowskiej miłości, nie? Chociaż mam kontakt do tej pory z mamą i z tatą, ale no jeszcze gdzieś tam to, no jestem dorosły, no żyję, idę do przodu, ale no mi się wydaje, że też to miało wpływ, nie?
1: A pamiętasz swój pierwszy raz?
2: W wieku 15 bodajże lat, marihuana i piwo. I to było takie, wiesz, weekendowe, przypodobanie się rówieśnikom i tak dalej.
1: Taka faza towarzyska.
2: No, tak, tak, dokładnie. Takie, wiesz, odcięcie się, wiesz, pokazanie, co to nie ja. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wchodzę w to. Wydawało mi się to jakoś tam fajne, eleganckie, czy tam, nie wiem, rozrywkowe i tak dalej, ale z biegiem czasu się to okazało
1: zdradzieckie.
2: No i nałogowe, nie?
1: To twoje uzależnienie, no bo ja tak sobie myślę, ono się tak nie rozwinęło chyba, że zażyłeś pierwszy raz i stwierdziłeś nagle, wow, super, to jest to, moja droga, idę w tą stronę i jakby tepnąłeś jak śliwka w kompot, tylko pewnie to się w jakiś sposób rozwijało. Czy były jakieś historie na przykład, do których, bo wiemy, że choroba uzależnienia, no potrafi człowieka posunąć do różnych rzeczy. Czy masz jakieś takie historie, o których byłbyś gotowy powiedzieć, które na przykład mówiłeś sobie, że nigdy nie zrobisz, a zrobiłeś? Że na przykład na trzeźwo nigdy nie byłeś w stanie czegoś zrobić? Jakieś takie trudne rzeczy, nie wiem, czy miałeś może konflikty z prawem?
2: To znaczy się tak, tak. Ja po alkoholu stawałem się nie tyle co agresywny, tylko bardziej śmiały. wiadomo, człowiek nie myślał wtedy racjonalnie, no popełniało się błędy, wiesz, drobne kradzieże, jakieś tam konflikty z prawem, handel narkotykami, czy tam jakieś, no po prostu człowiek był odważniejszy i tak dalej. Z biegiem lat uświadomiłem sobie, że to jednak, no to jest złe i powiem ci, że tak naprawdę, wiesz, człowiek szkodzi człowiekowi, nie? Bo popychając to dalej, brnąc w to, to no człowiek staje się raz, że bezwzględny, a dwa, że no nie myśli racjonalnie, nie wiesz, myśli chwilą, nie myśli o konsekwencjach, o skutkach, tylko myśli chwilą, nie? Że jest fajnie, że a udało mi się tym razem, no ale następnego razu może nie być, nie? To już może się posunąć za daleko. No w moim przypadku akurat to było tak, że ja po prostu, ja się wywodzę z subkultury hip-hopowej. U mnie były melanże, u mnie były koncerty, u mnie były jakieś tam, wiesz, nagrywki, słuchanie muzyki. Przy tym była marihuana, był alkohol. Na początku to było, wiadomo, weekendowo i tak dalej. Później to już się nawarstwiało, że paliłem codziennie. Kombinowałem, nigdy nie kradłem, jeżeli chodzi o to, nie oszukiwałem. Zawsze starałem sobie jakoś inaczej z tym poradzić, ale zawsze było, nie? Zawsze, nie? Były momenty, że nie było. Do pewnego momentu radziłem sobie z tym, ale później już trzeba było, nie? I no to było ciężkie, a mówię, no taki wiek dojrzewania to był taki okres, że no płynęło się i to ostro, a później się człowiek zatrzymał, no z tym, że ja, wiesz, pracowałem, chodziłem do pracy, no miałem na te narkotyki, miałem na ten alkohol. Nie miałem takiego wzorca typu, wiesz, rachunki, wiesz, obowiązki na przykład pierwszej potrzeby, czyli płacenie rachunków, wiesz, jedzenie i tak dalej. U mnie się liczyło tylko, wiesz...
1: Bo to wszystko zapewniali dziadkowie, że
2: no tak,
1: pełna
2: tak.
1: Micha,
2: tak,
1: nie kapało
2: tak.
1: Nad głowę i tak dalej. I...
2: Tak.
1: Okej. Okay. No ale ile lat? Bo mówisz, że to kilka lat ładnych trwało. Taki...
2: No takie, wiesz co ci powiem, od 16 do 25 roku życia, dopóki mój wuja nie zmarł, no to się bawiłem, nie? To już tak leciałem, ale jak wuja tak już odszedł na tamten świat, to powiem ci szczerze, że wtedy poczułem, że jednak ja zostałem sam. I muszę sobie radzić. No i niestety sobie nie poradziłem, nie? I z każdym rokiem się ten problem na ogół powiększał, nawarstwiał się, nie? Założyłem rodzinę, mam syna. Powiem ci, że dążyłem do tego, czego tak naprawdę moi rodzice mi nie dali, a tak naprawdę powieliłem ich błąd, nie? I no to jest takie, wiesz, ciężkie trochę, bo wiesz, ta świadomość tego, że chciałem dobrze, wyszło jak wyszło, a jeszcze ta świadomość, że zrobiłem to samo, co moi rodzice, nie? Takie to ciężkie trochę, no ale no, żyję z tym, funkcjonuję, no.
1: Dzisiaj jesteś trzeźwy.
2: No jestem.
1: Dzisiaj jesteś czysty.
2: Jest.
1: Żeby to się stało, musiało dojść do momentu, w którym podejrzewam, stanąłeś pod ścianą i stwierdziłeś, że już tak nie chcesz.
2: No tak.
1: Pamiętasz ten moment?
2: Tak, pamiętam.
1: Pamiętasz, co się wtedy stało?
2: Powiem ci tak, ten moment nadszedł dokładnie 20 grudnia 2023 roku, gdy wcześniej od 2020 piłem. Piłem, staczałem się na dno, byłem typowym, jak to się mówi, Juskiem spod sklepu, typowym żulem. Nie boję się tego powiedzieć, bo byłem żulem. Byłem człowiekiem na straconej, przegranej pozycji i 20 grudnia 2023 roku modliłem się i chciałem się tylko spotkać z ojcem i z rodziną, bo chciałem się pożegnać. Wiedziałem, że to już jest koniec. Wiedziałem, że nauk ze mną wygrał, ja się poddałem wtedy, nie? I ja już, no... Raz, że weszła mi polineuropatia, weszły mi współistniejące choroby typu niedokrwistość, anemia. Wiesz, ja ważyłem 48 kg, nie? Ja piłem truciznę przez ponad 3 lata i no powiem ci szczerze, że jak sobie przypomnę teraz ten moment, no to no ciężko mi jest z tym trochę, bo wiem, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko, ale jeżeli chodzi o tą chorobę, no to ta choroba zabiera ci wszystko, nie? Ona ci nie daje możliwości, jeżeli ty sam nie chcesz, no to ta choroba ci nie da możliwości, żebyś ty się odbił. Ty idziesz cały czas na dno, nie? I ja pamiętam ten moment, gdzie stanąłem pod ścianą i jest taka osoba w moim życiu, nie jedna, która mnie spotkała w ten dzień i mi się zapytała, tylko czy się poda, nie? Ja mówię, że nie. A ona mówi, jak nie? No przecież widzę. No i wtedy, nie wiem, coś we mnie trafiło i ta osoba się nie odwróciła ode mnie, tylko przyszła do mnie, porozmawiała ze mną i przez 2 tygodnie, dzień w dzień, jeździła do mnie rano i patrzyła, czy żyje, nie? No i ja wtedy podjąłem decyzję, że idę na terapię i chociaż to była taka decyzja, jeszcze wtedy po tej drugiej terapii zapiłem po 12 godzinach. Dopiero będąc na trzeciej terapii uświadomiłem sobie, że no tak dłużej być nie może, nie? Że jednak trzeba zrobić ten krok do przodu, spróbować. Nie? No spróbowałem i teraz jestem 26 miesięcy trzeźwy i ci powiem, że nie żałuję. Nie?
1: Pięknie się tego słuchał, że zaryzykowałeś zdrowie, zaryzykowałeś czystość i tego nie żałujesz, pomimo tego, że po pierwszym czy po drugim razie się nie udało. Ale nie poddawałeś się i szedłeś do przodu. A powiedz mi, no bo tak, trafiłeś na leczenie, no ale relacje. Czy dzisiaj relacje z rodziną masz jakieś? Wspomniałeś o tym, że masz dzieci, tak? Więc tutaj w tym momencie...
2: To znaczy się, powiem ci tak, ja będąc tutaj już, trzeźwiejąc, po terapii trzeciej, zajęło mi dokładnie 7 miesięcy takiego, wiesz, bicia się ze sobą, ze swoimi myślami, tęsknoty za synem, bo mam 11-letniego syna, bicie się z takimi myślami, czy on mnie zaakceptuje, bo jednak 4 lata nie miałem z nim kontaktu. Zerwałem z dnia na dzień z nim kontakt, wybrałem alkohol. Tak mnie to pochłonęło i powiem ci, że bałem się, nie? Bałem się tej jego reakcji i 7 miesięcy po już tej trzeciej terapii, będąc tutaj, po prostu zaryzykowałem, znaczy nie zaryzykowałem, może inaczej. Podjąłem tą decyzję, że chcę odzyskać kontakt i powiem ci, że to nie było łatwe. Odzyskałem ten kontakt, mam ten kontakt do tej pory, pielęgnuję ten kontakt, utrzymuję bardzo dobrą relację z moim synem i powiem więcej, drugi raz bym tak nie zrobił, nie? Że po prostu ja wiem, jakie to było ciężkie dla mnie, jakie to było ciężkie dla niego i nie miałbym śmiałości, żeby po prostu teraz zaprzepaścić to, nie? Tego. I mam bardzo dobre relacje z synem, mam dobre relacje z mamą, mam dobre relacje z ojcem. Chociaż powiem ci, że no jeszcze z ojcem to tak żyjemy na takiej stopie, że cześć, co tam u ciebie? Wszystko dobrze, ojciec mi kibicuje, trzyma za mnie kciuki. Też jest jedną z tych osób, tak naprawdę, że ja wiem, że on chce, żebym ja wyszedł z tego, ja wychodzę z tego, ale no my mamy praktycznie takie same charaktery i on nie okazuje skruchy, ja nie okazuję skruchy, jeżeli chodzi o błędy tej młodości, czy tam, wiesz, braku wychowania mnie i tak dalej. Ja mu wybaczyłem, mam nadzieję, że on mi też i no żyjemy, idziemy do przodu, nie?
1: A zapytam cię teraz, bo fajnie opowiedziałeś o tych relacjach, jak się odbudowały po właśnie po odbyciu terapii, że no może nie jest jeszcze idealnie, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku, więc jest taka nadzieja, że my osoby uzależnione, które gdzieś tam skrzywdziliśmy z bliskich, czy jakieś osoby w naszym życiu, czasami mamy możliwość tego, to odbudować. Jeszcze przed przerwą bym cię zapytał o ten taki pierwszy czas, jak wyszedłeś po tej trzeciej terapii. Jakby jak spędzałeś, co się zadziało w ogóle? Wiesz, taką poradę dla nowicjusza, który właśnie kończy jakiś tam cykl terapeutyczny i wychodzi na po prostu wolność.
2: Mhm. Powiem tak, ja trafiając na trzecią terapię, ja już wiedziałem, że będę w domu świętego Łazarza. Dostałem pomocną dłoń i ja już będąc na trzeciej terapii miałem tą świadomość, że zmieniam otoczenie, zmieniam miejsce zamieszkania, dostałem takie zielone światło na zaczęcie wszystkiego od nowa. Ja to wykorzystałem. Ja wyszedłem z trzeciej terapii do domu świętego Łazarza. Jeszcze miałem tą polineuropatię. Jeszcze nie mogłem dokładnie chodzić, tak dobrze się poruszać. No zresztą do tej pory tam mam jakieś perypetie jeszcze związane z tym. Ale po wyjściu z tej trzeciej terapii, w trafieniu na dom świętego Łazarza, powiem ci, że praca nad sobą i przede wszystkim praca, obowiązki, łapanie do

0: po prostu, no nie wiem jak to wytłumaczyć, no idziesz do przodu, nie cofasz się, rozwijasz się, jest ciężko, bo jest ciężko, są momenty, gdzie człowiek myśli za dużo, przejmuje się. Ja będąc w domu Świętego Łazarza, jak to powtarzamy sobie, my mamy lustra. My jesteśmy w kilku i każdy z nas jest dla siebie lustrem. My jesteśmy w stanie rozpoznać, co się z danym człowiekiem dzieje. Na przykład ze mną się coś dzieje, to zaraz jest, a co się z tobą dzieje, co się stało. I przede wszystkim dużo rozmawiać, nie? O tym, co się dzieje. Nie ukrywać tego, nie tłumić, bo to nie pomaga, nie? Bo to się nawarstwia. A jeżeli chodzi o te pierwsze dni mojej trzeźwości, to powiem ci, że no było ciężko. Miałem takie, wiesz, te dni były puste. Znalazłem zainteresowanie, jazda rowerem, spacery, funkcjonowanie. Przede wszystkim nie myślenie o alkoholu, nie? Bo i o takich, wiesz, fajnych momentach, gdzie ten alkohol ci dawał ukojenie, nie. To trzeba ewidentnie odciąć i żyć tu i teraz. Nie martwić się, co było kiedyś. Wiadomo, no, za błędy młodości człowiek odpowiada, ale no, trzeba po prostu uzbroić się też w cierpliwość, nie? Bo to jest najważniejsze. I, no i mieć tą nadzieję, że będziesz wszystko okej, nie?
1: Mhm. Pięknie. Kolejny raz pięknie powiedziane. Dobrze. Drodzy kochani słuchacze, zapraszamy was teraz serdecznie na krótką przerwę, a po przerwie dalej będziemy kontynuować naszą rozmowę z naszym gościem Damianem, jeszcze nie 40-latkiem, i dopowiemy resztę, jak u niego dzisiaj wygląda życie, co się zmieniło w stosunku do starego. Do usłyszenia.

0: wyrwani z niewoli.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy ponownie po przerwie w audycji Wyrwani z niewoli przy współpracy Fundacji Mater Maria i Radia Emaus. Z tej strony Dawid Turowski, a moim gościem dzisiaj jest Damian. Damianie, skończyliśmy na tym, jak właśnie opowiedziałeś trochę o swoich pasjach, że lubisz jazdę rowerem. Też mówiliśmy o tym, jak odbudowujesz relacje, które, że tak powiem, zabrały ci narkotyki, relacje z synem, relacje z rodzicami. Ale żeby to odbudowywać, żeby mieć te pasje, no myślę, że musiałeś poznać na tych terapiach jakieś techniki, może jakieś metody, coś twojego, co pozwala ci być trzeźwym. Też mówiłeś o tym, że jesteś w domu Świętego Łazarza. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że jest to fundacja Dobro się niesie, prowadzi domy Świętego Łazarza, które właśnie pomagają osobom w kryzysie uzależnień czy w różnego rodzaju kryzysach życiowych. No ale właśnie, umiesz sobie radzić ze stresem na przykład albo z pokusami?
2: Tak.
1: Jak to robisz?
2: Powiem ci tak. Ze stresem robię sobie, umiem sobie radzić w ten sposób, że jeżeli mam stres, odcinam się na chwilę, nie myślę o tym, nie wiem, biorę, nie wiem, telefon do ręki, czy na przykład długopis, kartkę rysuję, idę gdzieś, rozmawiam z kimś, nie szukam, wiesz, nie zamykam się w sobie z danym problemem, tylko idę, rozmawiam, komunikuję się z drugą osobą, wyjaśniam sobie wszystko. Jeżeli chodzi o pokusy, powiem ci, że pracowałem po wyjściu z terapii, po trafieniu tutaj do fundacji, pracowałem 1,5 roku z alkoholikami i powiem ci, że to nie było łatwe. W końcu zmieniłem pracę. Każdy mi się dziwił, że jak ty tak możesz czuć to, wiesz, przebywać z tymi osobami, ale tak naprawdę mnie to dobijało, bo nie powiem, bo to dobija człowieka, ale z drugiej strony mi to pokazywało, na ile mogę sobie, wiesz, na ile jestem mocny, nie? Na ile jestem w stanie wytrzymać to, nie? I 1,5 roku to jest naprawdę bardzo dużo. Przy mojej chorobie, przy moim uzależnieniu, przy tym, co ja na przykład piłem, co zażywałem i na jakim etapie uzależnienia byłem, to powiem ci, że długo wytrzymałem, no ale jak każdy ma swoje granice, powiedziałem w końcu stop, nie? I ja sobie radzę z nawrotami czy z głodami, bo mam te głody, niektórzy nie mają tych głodów, albo im się kończą po prostu te głody czy tam nawroty. Ja mam te nawroty, głody. Ja po prostu ze swoim ciałem, jeżeli mi się coś śni związane z alkoholem, czy myślę o alkoholu, to ja wiem o tym, mój organizm mi wysyła do głowy, że na przykład, tu już jest coś nie halo, pomyśl o czymś innym, idź gdzieś, przejdź się na spacer, na zakupy. Ja teraz akurat wpadłem w takie coś, że chodzę na przykład, chociaż nie muszę, ale jak mam na przykład but czy coś takiego, to idę na zakupy, kupuję sobie jakieś tam rzeczy. Nie myślę o tym, nie? I nie wiem, czy to nazwać to zamiennikiem, tylko że to jest taki dobry zamiennik, nie? Że nie idę w ten alkohol, w te narkotyki, tylko idę w coś innego, nie? I powiem ci, że no mi to pomaga, nie? A są naprawdę czasami takie podbramkowe sytuacje, że ja przygasam. Ja tak jakbym był nieobecny, nie? I ja wiem o tym, że to jest na przykład nawrót czy głód, ale no staram się po prostu nie myśleć o tym, nie? I przeważnie i bardzo często, jeżeli mam takie coś, dzwonię do syna, dzwonię do znajomej, jednej, drugiej, trzeciej. No rozmawiam. Dzwonię do taty, dzwonię do mamy. Rozmawiam. Nie uciekam, wiesz, nie uciekam w swoje myśli, zamykam się w sobie, tylko odreaguję to, wiesz, w inny sposób, nie? I to mi pomaga.
1: Czyli można by powiedzieć, że po prostu korzystasz z narzędzi, których nauczyłeś się na przykład na terapii, bo ja tak wyłapałem, że właśnie masz coś takiego jak tą technikę uważności, powiedzmy, na siebie, tak, że czujesz, że w organizmie coś się z tobą dzieje nie tak, że dostajesz te symptomy, czy w postaci snu, czy jakiegoś takiego właśnie myślenia, poddenerwowania, jak również właśnie to obgadywanie takie potoczne, nie, żeby porozmawiać, wyrzucić to z siebie. No i też odwracanie uwagi, na przykład ten shopping, tak, że idziesz na te zakupy właśnie, no. Podejrzewam, że wpadają do koszyka słodycze.
2: No, wszystko, co idzie, nie?
1: Tak, co nie zmienia faktu, że oczywiście nie zawieramy tutaj, nie mówimy, że słodycze są dobre, ale lepsze, prawda, chyba zjeść czekoladę niż sięgnąć po alkohol czy po narkotyki jednak.
2: No, dokładnie.
1: Więc tutaj będziemy zachęcać, czy nawet boróweczkę, czy bananka zjeść, żeby po prostu odwrócić uwagę, tak?
2: Tak.
1: Okej. Okay. No a powiedz mi, a masz taką na przykład rutynę, która pozwala ci też jakby stabilizować tą twoją codzienność, że, nie wiem, masz jakieś takie czynności, które musisz na przykład w ciągu dnia wykonać?
2: Mam.
1: Opowiesz coś o tym?
2: Moją pierwszą czynnością po przebudzeniu to jest, wiadomo, wstanie, załatwienie potrzeby, pościelenie łóżka, posprzątanie koło siebie, wyjście na papierosa, zejście na dół, wypicie kawy, nie myśleć o pracy, wiadomo, się idzie do tej pracy, ale się nie zastanawiam, co było w pracy wcześniej, co będzie. Wiem, że idę do pracy, idę, obserwuję. Nie zastanawiam się, co będzie, tylko tu i teraz. Wychodzę do tej pracy, pracuję w tej pracy, nie myślę oczywiście o jakichś tam głupotach czy coś, po prostu skupiam się na pracy. Przechodzę z pracy, wiadomo, idę pod prysznic, jem obiad czy tam kolację, zależy o której wracam. No i relaksuję się, no jak to już wcześniej powiedziałem, że jestem skarbnikiem w domu Świętego Łazarza. Wiadomo, zaopatruję w najpotrzebniejsze rzeczy, czyli zakupy, wiadomo, czas dla siebie, telefon, jakiś tam telewizor, rozmowa codzienna z synem, bo to już jest mój standard, rozmowa z chłopakami, dowiadywanie się, co się stało, co się dzieje, jak mogę pomóc, rozwiązywanie problemów. Co tam jeszcze? Wiadomo, jeżeli mam weekend wolny, no to jakieś tam spacery, jazda rowerem, wyjazdy do syna, wyjazdy tam na przykład do rodzinnej miejscowości, chociaż mi się to nie zdarza bardzo często. Także powiem ci szczerze, że do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie tam się wszystko zaczęło, w przeciągu 2 lat byłem dopiero 4 razy, nie? I pierwszy mój wyjazd był po roku czasu. Po prostu ja czułem w środku, w sobie, że nie jestem gotowy. I powiem ci szczerze, że jeszcze nie jestem gotowy. Ja bym 3-4 dni nie wytrzymał tam. Po prostu bałbym się o siebie, nie? No po prostu mam wewnętrzne obawy. To jest dobre, chociaż nie powinienem się bać, bo każdy dziś powie, a nie powinieneś się bać, powinieneś jechać. Nie, jeżeli ja coś czuję w środku u siebie, że coś mi nie gra, no to musi mi nie grać. I wiem, że to jeszcze nie jest ten czas. I jak będzie ten czas, to ja na pewno pojadę.
1: Czy mogę się pokusić o stwierdzenie, że jakby ufasz swojej intuicji, takiej wewnętrznemu temu głosowi, który mówi ci, że uważaj... Tak nasuwa mi się kolejna taka myśl. A miałeś ten głos, jak byłeś w ciągu, w czynnym uzależnieniu, że na przykład, nie wiem, piłeś piwo, czy tam zażywałeś jakieś narkotyki i już wiedziałeś, że masz dobrze i ten głos się załączał, na przykład taki coś jest nie halo, a na przykład tłumiłeś go?
2: Tak. Było takie coś, że po prostu nie dawałem rady. Mhm. Piłem już na umór. Nie mogłem już chodzić. Ale no było to, Damian, co ty robisz, ile tak możesz i tak dalej, albo takie, wiesz, na przykład już byłem tak pijany, że już świadomość traciłem, chciałem to przerwać, ale nie mogłem, że wiedziałem, że jeżeli to przerwię, to albo będzie padaczka alkoholowa, którą miałem 2 razy i nie jest to fajne, i już po drugiej padaczce mówię halo, coś jest nie... To mówię, to już jest koniec. Ale nie mogłem tego przerwać. Nie wiem, czy nie miałem odwagi, czy nie miałem siły. Po prostu uzależnienie było górą, nie? Tu już nie chodziło o zdrowy rozsądek, o intuicję, tylko po prostu uzależnienie, nie? Ta choroba już... To już przeważało nad wszystkim, nie? Ja byłem bezsilny, bezradny. Tak jak małe dziecko. Bezbronny byłem, nie? Jeżeli chodziło o to.
1: No tak. Choroba uzależnienia rozbraja całkowicie człowieka. Już wspominałeś, że pojawiają się czasami te momenty nawrotu, momenty głodu. A czy masz teraz momenty zwątpienia? No bo jakby rozdzielmy głód i nawrót, no bo to jest jakby wpisane w chorobę uzależnienia, ale takie, wiesz, myślę o takim zwątpieniu, że kurde, po co mi to wszystko i tak dalej, abym się napił teraz. Czy na przykład nie masz czegoś takiego? Albo jak masz, to jak radzisz sobie w takiej sytuacji?
2: Znaczy, powiem ci tak, może nie tyle co momenty zwątpienia, ale mam czasami takie przebłyski, że jednak coś sprawia, że na przykład przez ułamek sekundy czy przez sekundę staje się taki bezradny, że na przykład myśląc o tym, o alkoholu, albo jak myśli mi przychodzą, to mam takie coś, nie wiem jak to wytłumaczyć, taką bezradność, że napiłbym się, ale nie. A radzę sobie w ten sposób, że gadam sam do siebie, człowieku, co ty robisz, przecież nie możesz pić. I się nie napijesz. Ja powiem ci szczerze, że byłem miesiąc temu u siebie w rodzinnej miejscowości, dostałem zaproszenie na obiad i byłem od samego rana, a na obiad byłem umówiony na południe. No i tak chodziłem sobie, wiesz, po tych całych miejscówkach moich, tam gdzie staczałem się na dno. Powiem ci, że pierwsze pół godziny ja miałem takie głody, ja miałem takie nawroty, jak chodziłem, ja cały chodziłem. I chodziłem w te miejsca świadomie. Ja sobie siedziałem i sobie myślałem, nie? Mówię, kurde, tu się piło, tu. Był taki głód. Ja non-stop sięgałem po napój. Non-stop. Chodziłem, biłem się z myślami, starałem się o tym nie myśleć. No i tam była chyba 11:30 rano i poszedłem do tego parku, tam gdzie się praktycznie stoczyłem na samotno. I się usiadłem na tej ławce, wspomnienia zaczęły wracać i usiadłem i tak, wiesz, cisza, spokój, pustka w tym parku, a ja tak siedzę i sam do siebie, ty już tu nie wracasz. Odpaliłem papierosa, wziąłem napój i poszłem. Sam do siebie po prostu, ty już tu nie wracasz, nie?
1: Czyżby to była taka konfrontacja z przeszłością?
2: Tak.
1: Takie zamknięcie epizodu, tak. Zamknięcie drzwi, wyrzucenie klucza.
2: Tak.
1: I powiedzenia, jestem nowy, inny.
2: Tak, to było coś na zasadzie takiej, że uświadomiłem sobie to w tym miejscu, że zamknąłem pewien rozdział. Tamten rozdział zamknąłem, otworzyłem nowy. I poszedłem z tamtego miejsca, uprzednio mówiąc sobie, ty już tutaj nie wracasz, nie? Oczywiście było przekleństwo, ale nie chcę tego używać. I poszłem, powiem ci szczerze, poszedłem do tego sklepu, gdzie kupowałem tą substancję. Wszedłem do tego sklepu i wiadomo, no, kaptur na głowie, czapka. I stoję w tym sklepie i no, sklepowa mnie nie poznała na początku, nie? Ja mówię do niej, poproszę napój. A ona mówi do mnie, Damian, gdybyś się nie odezwał, cię nie poznała. I wtedy poczułem coś, czego się nie da opisać. W jej oczach widziałem coś takiego, takie niedowierzanie, takie zafascynowanie, że jednak ja jestem, ja stoję, jestem trzeźwy. Wypachniony, ogarnięty, wiesz, dobrze ubrany, nieśmierdzący, nie, wiesz, zalotującym oczem, czy tam brudem i tak dalej. Stoi przed nią człowiek, który jeszcze 2 lata wcześniej się potykał o ladę, po którym musiała psikać odświeżaczem, bo nie szło ujechać, nie? A teraz stanął przed nią człowiek odmieniony o 180 stopni, nie? Taki obrót sytuacji, nie? Że stałem 2 lata wcześniej, stałem przed nią taki, wiesz, zrezygnowany, stracony przez nauk i tak dalej, a teraz stanął przed nią gościu, który no jest nie do poznania, nie? I to mnie naprawdę buduje, nie? Czy z kimś, obojętnie z kim rozmawiam, obojętnie z kim się widzę, kto do mnie pisze, Wiara mi się pyta, jak ja to robię, nie? Ale ja ci powiem tak teraz ode mnie szczerze, ja mam dosyć bycia dowodem, że można. Można, tylko trzeba chcieć. Trzeba w to uwierzyć, trzeba mieć cel w życiu. Ja tego celu nie miałem, sięgając po narkotyki czy alkohol. To mi było obce. Dla mnie się liczyło tylko substancja czy tam używka. Dla mnie się nie liczyło, co będzie potem, tylko liczyło się tu i teraz, nie? Będąc w czynnym uzależnieniu. A teraz właśnie takie zachowanie osób trzecich, którzy mnie widzą, mnie to tak buduje na sercu, że i wiem, że warto. I to jest to, nie?
1: Dobrze. Powiedziałeś o celu, że miałeś ten cel, żeby wyjść z tego uzależnienia. Wcześniej go nie miałeś, więc zażywałeś. A teraz tak przejdę. Dobrze, jesteś trzeźwy, układasz swoje życie. Czy masz marzenia?
2: Mam.
1: Podzielisz się?
2: Wiesz co, moim marzeniem, największym marzeniem na chwilę obecną to częściej się na pewno widywać z moim synem. Wyrzucić swojego starego ja. Wyrzucić to, wiesz, ja wiem, że tego się nie da zapomnieć, że to będzie całe życie ze mną, ale jestem na dobrej drodze, żeby zminimalizować to. Czyli, no tak jak mówiłem, mam marzenie takie, żeby po prostu być bliżej mojego syna. O partnerce nie myślę, bo na razie nie jestem na to gotowy i nie chcę być. Najpierw muszę się skupić na sobie, na odbudowywaniu relacji z najbliższymi. No i wiesz co, chciałbym pojechać na wycieczkę taką fajną, nie? Super, taką trzeźwą wycieczkę, pozwiedzać coś.
1: Jakieś ciepłe kraje?
2: No, tak myślałem właśnie, wiesz, jakieś ciepłe kraje, czy jakieś kraje skandynawskie. Zawsze mi się podobała Finlandia, Szwecja. I no chciałbym poznać tą kulturę tam. Mm-hmm. Te obyczaje, tą kulturę. Wiesz, jedni wolą Kanary, nie wiem, mm-hmm. Wyspy Kanaryjskie, czy Maltę, czy tam jakieś inne, a ja po prostu nie. Po prostu mi się te kraje podobają i chciałbym tam pojechać.
1: Z wędką na szczupaki do Szwecji?
2: Tak. Chociażby nawet zobaczyć te lodowce, te góry, wiesz, tą mentalność ludzi poznać, w ogóle jaki oni mają tam sposób życia, funkcjonowania. No chciałbym po prostu, nie? A tak naprawdę też moim marzeniem jest no bycie trzeźwym, nie? Tu i teraz.
1: I wiesz, że to marzenie właśnie się spełni. Z każdym dniem.
2: No,
1: z każdymi 24 godzinami.
2: No, jestem tego świadomy. Nie? Powiem ci tak, ja dziękuję Bogu, że mam gdzie spać, że chodzę czysty, mam co jeść, mam te obowiązki, mam tą pracę. No, żyję. Po prostu żyję jak normalny obywatel, jak normalny człowiek. Pomimo tego, co się stało, pomimo tego, co się wydarzyło, co miało na mnie taki wpływ, żyję i no cieszę się z tego, nie? No bo każdy dzień trzeźwości to jest tak naprawdę jakby człowiek się
1: narodził na nowo.
2: No tak, no niby tak, ale to jest właśnie pokazywanie nie komuś, tylko sobie, że idzie, że jest ta motywacja z każdym dniem, a każde 24 godziny trzeźwości to jest kolejny krok do przodu w zdrowieniu. To nie jest cofanie się do tyłu, to nie jest zaprzepaszczenie swoich szans, to jest cały czas dochodzenie do celu. I to nie jest dochodzenie do celu po trupach, czy na przykład nie wiem, za wszelką cenę, tylko iść spokojnie, systematycznie. No, przede
1: wszystko
2: wszystkim,
1: przyjdzie w swoim czasie.
2: No, dokładnie, nie?
1: Dobrze. Już tak zbliżamy się do końca naszej audycji. I drogi Damianie, w związku z tym, że cel tej audycji jest też o tym, aby właśnie mówić o tych przemianach, w sensie, że byliśmy w czynnym uzależnieniu, dzisiaj możemy inaczej. I też kierujemy tą audycję do młodych ludzi, też do rodziców. I co byś tak od siebie na koniec powiedział właśnie tym młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem, spróbuję bądź nie spróbuję, użyję pierwszy raz lub nie użyję?
2: No ja powiem tak. Dla młodych ludzi moje przesłanie jest jedno. Nie warto, to jest raz. A jeżeli się w to wejdzie, to trzeba robić wszystko samemu lub z pomocą innych, żeby z tego wyjść. Bo każdy dzień w nałogu to jest minimum 2-3 lata do tyłu w rozwoju. I ten każdy dzień w nałogu nas nie przybliża, nas oddala. I to nie są godziny, to nie są dni, to są lata. Rozwój człowieka się po prostu cofa. On się nie idzie do przodu, tylko się cofa. A jeżeli jest się w tym, to trzeba robić tak, żeby z tego wyjść i próbować wszystkiego, wszystkich sposobów wyjścia z tego uzależnienia. Czy to rozmowa, czy terapia, krótkoterminowa, długoterminowa, a najlepiej, tak jak powiedziałeś, nie zaczynać. No ale to się tak tylko mówi, nie?
1: Tak. Ale tak jak słyszeliście, kochani, jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiali, czy spróbować używek lub nie, nasz gość Damian mówi, dobrze się zastanówcie. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, że słuchacie naszych audycji. Ona już właśnie dobiegła końca. Była to audycja pod tytułem Wyrwani z niewoli Radia Emaus i Fundacji Mater Maria. Po stronie mikrofonu Dawid Turowski. Bardzo Państwu dziękuję. I do usłyszenia, a moim gościem był Damian.
0: Wyrwani z niewoli. Radio Emaus. Dobre radio.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Gdyby Bogusław był tylko znamienitego rodu szlachcicem, nie zaś Radziwiłłem, nie księciem, nie magnatem, w monarchiczny, niemal majestat przyodzianym, byłaby może Bilewiczówna zakochała się w nim na śmierć i życie, wbrew testamentowi starego pułkownika, który jej wybór tylko między klasztorem a kmicicem zostawiał. Lecz była to panna surowa dla samej siebie i dusza bardzo prawa, więc nawet nie dopuściła do głowy ani marzenia o niczym innym, jak o wdzięczności i podziwieniu dla księcia. Ród jej był zbyt mały, by mogła zostać żoną, a zbyt wielki, by mogła zostać kochanicą Radziwiła. Patrzyła więc na niego, jakby patrzyła na króla, będąc przy dworze. Próżno sam starał się nasuwać inne myśli. Próżno sam, zapamiętawszy się istotnie w miłości, częścią z rachuby, częścią z uniesienia, powtarzał nieraz, co swego czasu mówił pierwszego wieczoru w kiejdanach, że Radziwiłowie nieraz ze szlachciankami się żenili. Owe myśli nie czepiały się jej, jak woda nie czepia się piersi łabędziej i pozostała, jaką była, wdzięczną, przyjazną, wielbiącą, szukającą ulgi w myśli o bohaterze, lecz w sercu spokojną. On zaś nie umiał się w jej uczuciach połapać i często wydawało mu się, że jest bliskim celu. Lecz sam ze wstydem i złością wewnętrzną spostrzegał, że nie jest tak śmiałym względem niej, jak bywał względem najpierwszych dam w Paryżu, w Brukseli i Amsterdamie. Może to było dlatego, że się naprawdę zakochał, a może dlatego, że w tej pannie, w jej twarzy, ciemnych brwiach i surowych oczach było coś takiego, co nakazywało szacunek. Jeden jedyny kmicic nie podlegał swego czasu temu wpływowi, ani dbając śmiało garnął się do całowania tych surowych oczu i dumnych ust, ale kmicic był jej narzeczonym. Wszyscy inni kawalerowie, począwszy od pana Wołodyjowskiego, skończywszy na bardzo rubasznej szlachcie pruskiej w Taurogach i samym księciu, mniej byli z nią poufali niż z innymi pannami takiej samej kondycji. Księcia unosiła wprawdzie popędliwość, ale gdy raz w karecie nacisnął jej nogę, szepcząc jednocześnie nie bój się, a ona odrzekła, iż właśnie boi się, by nie pożałowała położonej w nim ufności, Bogusław zmieszał się i powrócił do dawnej drogi stopniowego podbijania jej serca. Lecz wyczerpywała się i jego cierpliwość. Powoli zaczął też zapominać o strasznym widziadle, które mu się we śnie pojawiło. Coraz częściej rozmyślał nad tym, co Sakowicz radził, i nad tym, że Bilewiczowie w wojnie wszyscy wyginą. Żądze piekły go coraz potężniej, gdy nagle zaszła okoliczność, która bieg rzeczy w Taurogach zupełnie zmieniła. Pewnego dnia przyszła wieść jak piorun, że Tykocin przez pana Sapiechę wzięty, a książę Hetman Wielki stracił życie w zwaliskach zamku. Zawrzało wszystko w Taurogach, sam Bogusław zerwał się i wyjechał tegoż samego dnia do Królewca, w którym miał widzieć się z ministrami króla szwedzkiego i elektora. Pobyt jego przedłużał się nad pierwotny zamiar. Tymczasem do Taurogów poczęły ściągać oddziały wojsk pruskich, a nawet i szwedzkich. Poczęto mówić o wyprawie przeciw panu Sapierze. Naga prawda, iż Bogusław był stronnikiem Szwedów, tak jak jego stryj Janusz, wychodziła na wierzch coraz wyraźniej. Zdarzyło się, że jednocześnie pan miecznik Rosieński odebrał wiadomość o spaleniu rodzinnych Bilewicz przez oddziały Lowenhaupta, które, pobiwszy powstańców żmudzkich pod Szawlami, niszczyły ogniem i mieczem cały kraj. Wówczas szlachcic zerwał się i pojechał, chcąc szkody własnymi oczyma zobaczyć, a książę Bogusław wcale go nie wstrzymywał. Owszem, chętnie wyprawił, rzekłszy tylko na drogę: teraz waszmość rozumiesz, dlaczego was do Taurogów sprowadził. Bo po prostu mówiąc, życie mi zawdzięczacie. Oleńka została sama z panną Kulwiecówną i natychmiast zamknęła się w swych komnatach, nikogo prócz niektórych niewiast nie widując. Tak, gdy jej przyniosły wieść, iż książę gotuje wyprawę przeciw wojskom polskim, nie chciała im zrazu wierzyć, lecz pragnąc się upewnić, kazała prosić do siebie Ketlinga, wiedziała bowiem, iż młody Szkot niczego przed nią nie utai. Jakoż stawił się natychmiast, szczęśliwy, że go przywołano, że przez chwilę będzie mógł rozmawiać z tą, która opanowała mu duszę. Bilewiczówna poczęła go wypytywać. Panie kawalerze, rzekła, tyle wieści krąży po Taurogach, że błądzimy w nich jako wśród lasu. Jedni mówią, że książę wojewoda swoją śmiercią zmarł, drudzy, że na szablach rozniesion. Jaka jest przyczyna jego śmierci? Ketling zawahał się przez chwilę, widocznym było, że walczy z wrodzoną nieśmiałością. Na koniec zarumienił się mocno i odrzekł. Przyczyną upadku i śmierci księcia wojewody pani jesteś. Ja? Zapytała ze zdumieniem panna Bilewiczówna. Tak jest, bo książę nasz wolał zostać w Taurogach niż bratu iść na ratunek. O wszystkim tu zapomniał, przy tobie, pani. Teraz ona z kolei zapłonęła jak róża purpurowa. Nastała chwila milczenia. Szkot stał z kapeluszem w ręku, ze spuszczonymi oczyma i głową schyloną na piersi, w postawie pełnej czci i uszanowania. Na koniec podniósł głowę, wstrząsnął jasne pukle włosów i rzekł: pani, jeżeli cię obraziły moje słowa, pozwól mi klęknąć przed tobą i na kolanach prosić cię o przebaczenie. Nie czyń tego, panie kawalerze, odrzekła żywo panna, widząc, że młody rycerz zgina już kolano. Wiem, iż coś rzekł, toś rzekł w szczerości serca, bom to z dawna spostrzegła, żeś mi życzliwy. Zali nie tak? Zali mi wać pan nie życzysz? Oficer podniósł swe anielskie oczy do góry i położywszy rękę na sercu, głosem tak cichym jak szmer wiatru, a smutnym jak westchnienie, rzekł tylko: ach, pani, pani. I w tej chwili przestraszył się, że za wiele powiedział, więc znów głowę schylił na piersi i przybrał postawę dworzanina słuchającego rozkazów ukochanej królewny. Wśród obcych tu jestem i bez opieki, rzekła Oleńka. A choć sama potrafię czuwać nad sobą i Bóg mnie od przygody uchroni, przecież i ludzkiej mi pomocy potrzeba. Chcesz liwać pan być moim bratem? Chcesz mnie ostrzec w potrzebie, abym wiedziała, co czynić i wszelakich sideł uniknąć mogła? To rzekłszy, wyciągnęła doń rękę, on zaś teraz przyklęknął, mimo iż mu broniła, i ucałował końce jej palców. Mówwać pan, co tu się dzieje koło mnie? Książę kocha panią, odrzekł Ketling. Czyś pani tego nie spostrzegła? Ona zaś zakryła twarz rękoma. Widziałam i nie widziałam. Czasem wydawało mi się, że on jeno dobry bardzo. Dobry? Powtórzył jak echo oficer. Tak jest. A czasem, gdy mi przyszło do głowy, że mnie nieszczęsna żądzę wzbudzić w nim mogła, to mi tak uspokajała się tym, iż żadna mi od niego nie grozi napastliwość. Byłam mu wdzięczna za to, co dla mnie uczynił. Choć Bóg widzi, nie wyglądałam jego nowych łask, bojąc się i tak tych, które już wyświadczył. Ketling odetchnął. Mogę już śmiele mówić? Zapytał po chwili milczenia. Mówwać pan. Książę dwóch ma tylko powierników. Pana Sakowicza i Patersona. A Paterson niewielce życzliwy, bo z jednych krajów pochodzim i na ręku mnie nosił. Więc co wiem, to wiem od niego. Książę kocha panią, żądze płoną w nim jak smoła w pochodni. Wszystko, co tu się dzieje, wszystkie owe uczty, łowy, karuzele i ten turniej, po którym dotąd dzięki książęcej ręce krew mi się rzuca ustami, dzieje się dla wać panny. Książę, miłuje cię pani bez pamięci, ale nieczystym ogniem, bo cię chce pohańbić, nie zaślubić. Bo chociaż nie mógłby znaleźć godniejszej, królem nawet wszystkiego świata, nie tylko księciem będąc, przecie myśli o innej. Przeznaczona mu jest księżniczka Anna i jej fortuna. Wiem to od Patersona i Boga Wielkiego jako Ewangelię biorę za świadka, że szczerą prawdę mówię. Nie wiesz, pani księciu, nie ufaj jego dobrodziejstwom, nie ubezpieczaj się jego moderacją, czuwaj, strzeż się, bo ci tu zdradę na każdym kroku gotują. Dech zamiera w piersiach od tego, co mi Paterson mówił. Równego Sakowiczowi zbrodniarza w świecie nie ma. Nie mogę o tym mówić, po prostu nie mogę mówić. Gdyby nie przysięga, którą księciu składał, że życia i osoby jego strzec będę, ta ręka pani, ta szpada, uwolniłyby ci od groźby ustawicznej. Ale pierwszego zabiłbym Sakowicza. Tak jest, jego pierwszego przed wszystkimi ludźmi. Przed tymi nawet, którzy w mojej ojczyźnie krew z ojca mego wytoczyli. Fortunę zagarnęli i tułacza jurgieltnika ze mnie uczynili. Tu Ketling trząść się począł z uniesienia. Przez chwilę gniótł tylko ręką gardę szpady, słowa wyrzec nie mogąc, następnie ochłonął i jednym tchem wypowiedział, jakie sposoby podsuwał księciu Sakowicz. Panna Aleksandra ku wielkiemu jego zdziwieniu zachowała się dość spokojnie, ujrzawszy grożącą sobie przepaść, tylko twarz jej pobladła i stała się jeszcze poważniejszą. Nieugięta wola odbiła się w jej surowym spojrzeniu. Potrafię się uchronić, rzekła. Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. Książę dotychczas nie chciał iść za radą Sakowicza, dodał Ketling, lecz gdy ujrzy, że droga, którą obrał, do niczego nie prowadzi, i począł opowiadać o przyczynach, które Bogusława zatrzymywały. Panna słuchała ze zmarszczoną brwią, ale niezbyt uważnie, bo już poczęła myśleć o tym, jakby się wyrwać spod tej straszliwej opieki. Lecz że w całym kraju nie było miejsca nieoblanego krwią i plany ucieczki nie przedstawiały się jasno, zatem wolała o nich nie mówić. Panie kawalerze, rzekła wreszcie, odpowiedz mi na jedno jeszcze pytanie. Stoi li książę Bogusław po stronie króla szwedzkiego czy polskiego? Nikomu z nas nie tajno, odrzekł młody oficer, że książę nasz pragnie należeć do rozbioru tej Rzeczypospolitej, ażeby Litwę w udzielne księstwo dla siebie zmienić. Tu umilkł i rzekłbyś, że jego myśl pobiegła mimo woli śladami myśli Oleńki, bo po chwili dodał, elektor i Szwedzi na usługi księcia, a że całą zajmują Rzeczpospolite, więc nie ma się przed nimi gdzie schronić. Oleńka nie odrzekła nic. Ketling czekał jeszcze przez chwilę, czy go o co zapytać nie zechce. Lecz gdy milczała, ciągle własnymi myślami zajęta, poczuł, że nie należy jej przeszkadzać, więc zgiął się we dwoje w pożegnalnym ukłonie, zamiatając ziemię piórami od kapelusza. Dziękuję, panie kawalerze, rzekła, wyciągnąwszy doń rękę. Oficer, nie odwracając się, zaczął cofać się ku drzwiom. Nagle na twarzy jej pojawiły się lekkie rumieńce. Zawahała się przez chwilę, nareszcie rzekła, słowo jeszcze, panie kawalerze. Każde jest dla mnie łaską. Wać pan, znałeś pana Andrzeja Kmicica.

Kornelii. Czy prawda, książę, powiedział, iż mu się pan Kmicic ofiarował na osobę króla polskiego targnąć? Nie wiem, pani. Wiadomo mi jeno, iż się w Pilwiszkach ze sobą naradzali, za czym książę odjechał z nim w lasy i tak długo nie wracał, że Patterson począł się bać i wysłał wojsko na spotkanie. Ja właśnie prowadziłem ten oddział. Spotkaliśmy księcia, gdy już wracał. Uważałem, że był zalterowan bardzo, jakby wielkie wzruszenie duszy przebył. Rozmawiał też sam z sobą, co mu się nigdy nie zdarza. Słyszałem też, jako rzekł, diabeł by się na to porwał. Zresztą nic więcej nie wiem. Jeno później, gdy książę wspominał o tym, z czym mu się pan Kmicic ofiarował, pomyślałem sobie, jeśli to było, to wtedy być musiało. Bilewiczówna zacisnęła wargi. Dziękuję, rzekła. I po chwili została sama. Myśl ucieczki opanowała ją zupełnie. Za wszelką cenę postanowiła wyrwać się z tych ohydnych miejsc i spod władzy tego zdradzieckiego księcia. Ale dokąd się udać? Wsie i miasta były w ręku szwedzkim, klasztory poburzone, zamki zrównane z ziemią. Kraj cały roił się od żołdaków i od straszniejszych od nich zbiegów wojskowych, zbójców, wszelkiego rodzaju otrzyków. Jakiż los mógł czekać dziewczynę rzuconą na pastwę tej burzy? Kto z nią pójdzie? Ciotka Kulwiecówna, pan miecznik Rosieński, kilkunastu jego czeladzi. A czyż siły te ochronią ją? Poszedłby może i Ketling? Może by nawet znalazł garść wiernych żołnierzy i przyjaciół, którzy by chcieli mu towarzyszyć. Lecz Ketling kochał się w niej zbyt widocznie, więc jakże jej było zaciągać u niego dług wdzięczności, który by zbyt wielką ceną spłacać następnie przyszło. Wreszcie jakież miała prawo zamykać los temu młodzieńcowi, ledwie wyrosłemu z pacholęcia, i narażać go na pościg, na zgubę, jeżeli nie mogła nic mu w zamian prócz przyjaźni ofiarować. Więc pytała sama siebie, co czynić, dokąd uciekać, gdyż tu i tam groziła zguba, tu i tam hańba. W takiej rozterce dusznej poczęła modlić się gorąco, a szczególnie powtarzała gorliwie jedną modlitwę, do której swego czasu stary pułkownik zawsze się w złych terminach uciekał. Zaczynającą się od słów, Bóg cię z dzieciątkiem salwował od Herodowej złości. W Egipcie drogi prostował dla twojej przezpieczności. Tymczasem powstał wicher mocny i drzewa poczęły w sadzie za oknami szumieć okrutnie. Nagle przypomniały się zamodlonej panience puszcze, na których z kraju wychowała się od małego. I myśl, że w puszczach znajdzie się jedyne bezpieczne schronisko, przeleciała jej jako błyskawica przez głowę. Więc odetchnęła głęboko lęka, bo znalazła wreszcie czego szukała. Tak jest, do Zielonki, do Rogowskiej. Tam nieprzyjaciel nie pójdzie. Łotrzyk nie będzie łupu szukał. Tam swój, nawet jeśli się zapamięta, to może zabłądzić. I błądzić aż do śmierci. Cóż zaś dopiero obcy, dróg nieznający. Tam obronią ją domaszewicze myśliwi i stakianowie dymni. A jeśli nie masz ich, jeśli ruszyli wszyscy za panem Wołodyjowskim, toż tymi lasami można szchen do innych województw ciągnąć i w innych puszczach spokoju szukać. Wspomnienie pana Wołodyjowskiego rozweseliło Leńkę. Takiego by jej opiekuna. To prawy żołnierz. To szabla, pod którą i przed Kmicicem, i przed Radziwiłami samymi można się schronić. Tu przypomniało się jej, że on to właśnie radził wówczas, gdy Kmicica w Bilewiczach schwytał, ażeby w Puszczy Białowieskiej spokoju szukać. I słusznie mówił. Rogowska i Zielonka za blisko Radziwiłów, a koło Białowieży stoi właśnie ten Sapieha, który dopiero co starł z oblicza ziemi najstraszniejszego Radziwiła. Zatem do Białowieży. Do Białowieży choćby dziś, jutro. Niech tylko miecznik Rosieński przyjedzie. Nie będzie zwlekała. Ochronią ją ciemne głębie Białowieży, a później, gdy burza przejdzie, klasztor. Tam jeno spokój prawdziwy być może. I zapomnienie wszystkich ludzi, wszystkiego bólu, żalu, pogardy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność.

0: oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Miejska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, centralnego sanktuarium maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
2: Witamy się z Państwem w kolejnym tygodniu.
3: Cześć Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. Mam nadzieję, że zaintrygowani pytaniem, z którym Was pozostawiliśmy tydzień temu.
2: Tak, to jest pytanie, które do końca nie pamiętam oczywiście, jak brzmiało, bo chociaż ksiądz mi nawet przed chwilą przypominał, ale moja pamięć jest krótka,
3: bardziej myślałem, myśli, czy już pójdziemy naprzód, nie, czy
2: bardziej
3: nie pójdziemy
2: myślę
3: naprzód.
2: Żeby przeczytać jeszcze fragment psalmu, więc...
3: Ale... Dobra, czyli ten czwarty i piąty może akurat z poprzedniego tygodnia
2: i zaraz
3: sobie
2: przypomnimy. Się tutaj nasunie. Czwarty i piąty werset. Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków, według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami. Skoro nie zważają na czyny Pana, ani na dzieła rąk Jego, niechaj on ich zniszczy, ani odbuduje. To jest psalm 28, werset 4 i 5. To teraz będziemy właśnie sobie omawiać.
3: I z tym pytaniem, które być może Państwo jeszcze pamiętacie z ubiegłego tygodnia, czy autor ma rację, że prosi Pana Boga o interwencję odwetową, bo to jest najwyraźniej interwencja odwetowa. I oczywiście, proszę Państwa, pierwsza odpowiedź byłaby nawet dosyć prosta, że oczywiście, że ma rację, skoro Pan Bóg aprobuje takie słowa. Natomiast te wątpliwości nam się zrodziły, kiedy Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu rozważaliśmy sobie inną jednak już naukę, bardziej rozwiniętą w kierunku miłosierdzia, przebaczenia.
2: Naukę Jezusa, tak?
3: Naukę Pana Jezusa, tak, oczywiście, żeby jednak
2: Nowy
3: bardziej...
2: Testament kładzie już akcent na inne rzeczy.
3: Na zupełnie, to jest przeciwne, czyli nie na odwet, a przebaczenie, a więc odejście od... żądania, żeby spotkało ich to zło, które spotkało nas od nich, chociaż z tytułu sprawiedliwości jest to racja właśnie, bo to jest ta pierwsza, to jest właśnie druga racja. Bo pierwsza to jest to, że jest to Słowo Boże. A druga racja to mamy właśnie z tytułu sprawiedliwości, że oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli Pan podaje tego typu moralność, bo to mamy w Księdze Wyjścia i chyba, o ile się nie mylę, w Księdze Powtórzonego Prawa, czy w Księdze Liczb, już tutaj dokładnie nie powiem, ale w dwóch czy trzech miejscach jest to wyraźnie napisane, no to znaczy, że jeżeli Pan nam na to pozwala, to Pan się też tym kieruje. Nie? A więc jakaś racja jest. Poza tym pewna racja merytoryczna. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że reakcja Boga niewątpliwie powstrzyma ich przed dalszym złem. Jeżeli tej reakcji Boga nie ma ostatecznie, no to ludzie się rozzuchwalą. To my to sami wiemy, że jeżeli ktoś nas dręczy, a my mu nie odpowiadamy, to nas uzna za tchórzy albo za słabe uszy i będzie to robił dalej. I tu właśnie na tym tle mieliśmy właśnie to bardzo trudne nauczanie Pana Jezusa o konieczności wybaczania, bo to wybaczanie najczęściej jest rozumiane jako słabość. A więc ponieważ nie mam możliwości uderzenia czy kontruderzenia, no to wtedy mówię sobie, a to ja ci wybaczam. I wtedy najczęściej narażam się na kpinę, narażam się na szyderstwo jakieś i ten ktoś, kto nie otrzymuje ode mnie jakiejś odpowiedzi, zaczyna atakować dalej. To są, proszę Państwa, pewne koszty rzeczywiście tego, co Pan Jezus sam nam pokazał, bo przecież łatwo mógł się rozprawić ze swoimi wrogami, ale kiedy szedł na mękę, już w nocy z czwartku na piątek, potem cały piątek, aż do momentu ukrzyżowania, no to był niemiłosiernie i niesprawiedliwie uderzany wszelkimi sposobami, zarówno poprzez bicie, jak i znieważanie, czyli słowem i czynem, przeklinanie i tak dalej, szyderstwa, wszystko, co może go spotkać, i jednak nie odpowiedział. I doprowadzili zupełnie do końca oczywiście jego ukrzyżowanie, ale też my wiemy, że tu cel był inny. Jezus dlatego się wstrzymał. Zresztą powiedział, pamiętacie, Piotrowi: czy myślisz, że gdybym nie chciał, to ojciec by mi przysłał 12 chówców aniołów, którzy by się ich, to zupełnie właśnie jeszcze w Ogrodzie Oliwnym, zostaw to i schowaj miecz swój do pochwy, bo tak ma to po prostu wyglądać, nie? Potem to zrozumiesz generalnie, dlaczego ja pozwalam siebie obrażać. I to jest niewątpliwie dla nas bardzo trudne, żeby postępować dokładnie tak samo, ponieważ to, co Pana Boga obchodzi, to jest wpierw walka z nami, znaczy z samym sobą. Nie On ze sobą, tylko my sami z nami, sami z sobą. W sensie takim, że nikt nie widzi tej walki, gdy ja powstrzymuję siebie od odwetu, bo po pierwsze ja wstrzymuję swoje pragnienie tegoż odwetu, co jest związane ewidentnie z gniewem, a po drugie wydaję siebie na szyderstwa. Czyli to jest dokładnie to samo, co powiedział Pan Jezus. Dlatego też mówił mądrze: nie jest uczeń nad mistrza. Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą. Ale jeżeli wy okażecie właśnie to, co ja wam proponuję, w zamian za to, czy dzisiaj widzimy, jakie to jest naprawdę trudne, bo no człowiek aż ręka świerzbi, żeby oddać, po prostu oddać, nie? A to, co zrobił Pan Jezus, no to jest dla nas zupełnie i niezrozumiałe. No te słowa, które zawsze się trzęsiecie, kiedy słyszycie je w kościele. Jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek, znaczy tak, w prawy...
2: To ty mu nastaw lewy i tak dalej.
3: Lewy albo odwrotnie, już teraz no nie pomnę, ale myśl jest dokładnie ta sama.
2: Rzeczywiście mamy się poddać w pewien
3: poddać,
2: sposób.
3: Tak jest, ale zobaczmy, że Jezus zrobił dokładnie to samo, a mógł spokojnie to załatwić z tytułu sprawiedliwości, tak ich huknąć w łeb, żeby się w ogóle nie podnieśli. Zresztą wystarczyłby jeden jego wzrok. Zupełnie by wystarczył, nie? A jednak nie. Widzicie Państwo, więc to prawo on zachowuje, bo zresztą nie zanegował tego, że ma prawo do odwetu. Powiedział tylko: wiesz, jeżeli bym chciał, to ja poproszę i ojciec da mi te chówce aniołów do obrony mnie. I dlatego Bóg jest gotów od razu działać w kwestii naprawienia szkody, która się stała, czyli uderzenia jego syna, znieważenia jego syna i tak dalej. To jest prawo, to nie neguje prawa sprawiedliwego, prawa do odwetu. Ale z tego no, powinniśmy od razu wyciągać tę naukę, którą nam Pan Jezus tutaj zostawia. My jesteśmy na razie w stanie Testamencie i dlatego autor reaguje zupełnie po ludzku i myśli po ludzku. Jeżeli gdzieś coś ich nie spotka, Panie, z Twojej ręki, bo z mojej nie może, bo ja jestem na to za słaby, no to oni będą dalej czynić to wobec mnie. I to jest najzupełniej, powiem, sprawiedliwe, bo jest to logiczne. Logiczne. Tyle tylko, że proszę Państwa, to jest logiczne tylko w świecie naszego myślenia. Tak, bo my nie wiemy na przykład, czy Bóg nie będzie w ich sercach działał zupełnie inaczej. Nie będzie im oddawał złem za zło, tylko na przykład dadzą sobie czas, albo On im da czas do refleksji nad postępowaniem, że zanim uderzą drugi raz, to powiedzą: Holender, źle zrobiliśmy. Pan Bóg może tak zadziałać, bo może zadziałać. Dlatego też autor, po ludzku biorąc, ma do tego prawo z tytułu sprawiedliwości, natomiast nie może od Boga tego żądać, nie może tego się domagać, ponieważ Pan Bóg mimo wszystko kieruje się zawsze innymi racjami. I to już na poziomie Starego Testamentu. Autor nie rozmyśla nad tąże sytuacją. Dlaczego? Bo jego boli to, co dostał. Znaczy, dostał może w szczękę, został może poniżony, cokolwiek. Jeżeli człowiek jest w stanie takiego szoku po otrzymaniu danego razu, no to nie myśli, nie myśli rozważając. Natomiast Bóg ma zawsze czas po temu. Ja mówię, nie chcę wam tutaj na siłę jakoś tak usprawiedliwiać tego działania, bo każdy z nas się w takiej sytuacji znajdzie i każdy z nas może powiedzieć: Boże, stań w mojej obronie, co oznacza odpłać im za to. Natomiast, moi drodzy, nie miejmy pretensji, jeżeli Bóg z tego nie skorzysta. Bo mimo że wydaje mi się, że ja mogę mieć do tego prawo, mówię z tytułu sprawiedliwości, chociaż sam tego nie mogę wykonać, tak jak autor, bo jestem za słaby, nie mam takich możliwości, nikt w mojej obronie nie stanie, no to w tym momencie odnoszę się do Ciebie, ale wiara mi nakazuje, żebym powiedział: Boże, ale rób tak, jak Ty uważasz. Jeżeli uważasz, że dobro ich duchowe będzie wymagało, by dostali w pysk teraz, to zrób to. I Pan Bóg to zrobi. Ale nie będzie kierował się moimi racjami czy moją modlitwą, tylko paradoksalnie autentycznym dobrem tych ludzi, ponieważ Bóg tylko zna ich serca i Bóg tylko wie, czy oni, bijąc drugiego człowieka, szydzą sobie zarazem z Pana Boga, czy nie. I dlatego, jeżeli szydzą sobie z Pana Boga, to w ryj dostaną. Co ja mówię? Boże drogi, no to znaczy jakoś tak, no, że ta odpowiedź będzie od Pana Boga. To jest jasne. Ale nie ze względu, moi drodzy, na to, że ja żądam, że ja proszę, tylko Bóg zawsze będzie się kierował swoimi racjami. I dlatego też nawet wtedy, kiedy prosilibyście o wymierzenie sprawiedliwości, mówię, czego nie będzie wam Pan Bóg traktował jako grzechu, i gdybyście czasami zobaczyli, że tak się stało, to jednak nie przypisujcie tego sobie. To was bardzo o to proszę, nie przypisujcie sobie, bo nie my będziemy sterować Panem Bogiem. Pan Bóg działa ze względu na sprawę i ze względu na dobro nie tylko strony pokrzywdzonej, ale także strony krzywdzącej. I to dobro ma się przejawić w nawróceniu. A więc jeżeli Bóg zadziała w taki sposób, że dostanie, znowuż to powiem, w ryja, po prostu, że to ich nawróci, to Pan Bóg to zrobi w jakiś sposób. Ale zobaczcie, że to nie jest odwet dla odwetu, tylko odwet dla dobra, dla konkretnego dobra duchowego.
2: Tak, to ma być taki szok dla naszego dobra duchowego.
3: Duchowego, tak. I właśnie, to znaczy dla przemyślenia sprawy. Spotkało mnie coś, ja to odbieram jako reakcję Pana Boga na jakieś świństwo, które komuś zrobiłem, i w tym momencie mnie to nawraca. I to jest właśnie, tutaj Pan Bóg uznał, że taka odpowiedź, czy taka forma odpowiedzi jest najlepsza. Ale czasami może być inaczej właśnie, że ja proszę Pana Boga o odpowiedź, i mówię, odpłać im według, zresztą zobaczcie, teraz mi się znowuż uświadomiło, odpłać im według ich czynów i według złości ich podstępów. Ale nie ma powiedziane, w jaki sposób tak dokładnie. Tylko jest powiedziane odpłać, czyli niech zrozumieją, że źle uczynili. A teraz, czy ta odpłata będzie w formie łagodnej, znaczy czy łagodnej aż tak bardzo, kiedy Pan Bóg na przykład zwali im ogromne wyrzuty sumienia, a to jest bardzo nieraz trudne, znosić wyrzuty sumienia, które trwają, które dręczą, których nie sposób się pozbyć, i w tym momencie człowiek dla spokoju sumienia pójdzie i przeprosi i nawet będzie chciał restytuować, tylko po to, by zyskać ten spokój sumienia, albo też odpłaci w sposób czynny, czyli jak ty zrobiłeś komuś, tak ktoś inny zrobi tobie dokładnie to samo, po to byś wiedział, że nie wolno ci czynić zła. Tak czy owak efekt się liczy. Przestaniesz czynić zło. Nie? Dlatego też autor, jeżeli mówi odpłać im, to nie znaczy, że mówi od razu szczalaj ich w pysk, albo tam ześlij na nich chorobę jakąś, albo ześlij na nich nieprzyjaciół, cokolwiek. To jest to nasze pierwsze tłumaczenie, znaczy pierwsze takie rozumienie właśnie tego wersetu. Nie, zobaczmy, autor prosi o skutek, nie prosi o narzędzie czy sposób zyskania tego skutku. Nie? I teraz, co tylko mamy dalej? Zobaczcie, że mówi według złości ich postępków, nie mówi według ich złości. To jest też bardzo ładne. Ponieważ
2: złości
3: autor...
2: postępków, on nie ocenia człowieka, tylko ocenia
3: właśnie
2: postępowanie.
3: To jest to. Tak, owszem, to jest to... ma prawo ocenić w jakiś sposób człowieka, bo widzi, że coś bardzo złego uczynił. Ale zawsze będzie miał ten margines przypomnienia sobie, że nie w postępku leży cały człowiek. Bo ktoś może uczynić źle, na przykład z błędu, z pomyłki, z niedopatrzenia albo z braku pomyślunku odpowiedniego. Także nie zawsze jeden konkretny uczynek, znaczy prawie nigdy jeden konkretny uczynek nie definiuje od razu całej osoby. To jest to, co my nazywamy bardzo szkodliwymi uogólnieniami. Właśnie, że na podstawie jednego czy nawet drugiego uczynku, ale od razu mamy jakoś tak takie wyobrażenie o człowieku.
2: To się przekreślamy wszystko, co zrobił dobrego, patrząc na to po prostu, co jest złe, tak, i oceniamy po prostu w ten
3: tak.
2: sposób.
3: Albo no najprościej, no weźmy taki przykład, no powiedzmy, ktoś mnie okłamał, ja mówię, zamiast powiedzieć komuś trzeciemu, wiesz, ten i ten mnie okłamał, to ja mówię, ty wiesz co, ale to jest kłamczuch. No to jest nieuprawnione. Bo on nie jest kłamczuchem. W tej konkretnej sytuacji niestety zastosował to. Ale jakie ja mam prawo, by od razu powiedzieć, że on taki jest? Właśnie to jest to. Jak my siebie... Właśnie na tym polega, proszę państwa, straszny sposób prowadzenia dzisiaj dysput politycznych. z czego, w czym właśnie politycy naprawdę nam brylują niesamowicie, bo jeden czy drugi powie jedno zdanie, a już zostanie zdefiniowany jako taki. To jest bardzo, a bardzo niebezpieczne, bo bardzo łatwo skrzywdzić człowieka. Nawet kiedy tam jeden czy drugi polityk wyjaśni, doprecyzuje, może powie naprawdę, czy życzy szczerze, czy nie życzy, no nie wiem, czy powiedzmy jakiemuś swojemu przeciwnikowi, czy, ale to już Pan Bóg go oceni. Natomiast my od razu powiemy, nie wierzymy, bo to i tamto powiedział, skandaliczne i tak dalej. To jest napuszczanie ludzi jednych na drugich i ja powiem, że politycy, czy z prawa, czy z lewa, ewidentnie przed Bogiem za to odpowiedzą kiedyś, bo tu już nie ma dla Boga znaczenia, kto po jakiej stronie stoi, tylko to, co robi, a te uogólnienia są naprawdę zabójcze. Autor nas bardzo ładnie mówi właśnie to złości ich postępków, a nie złości, którą mogą mieć w sobie, bo autor jej po prostu nie zna. Panie Hubercie, chyba się
2: znowu... Krótka przerwa, zaraz będziemy dalej omawiali.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. My cały czas przez pierwszą połowę audycji jeden werset omawiamy.
2: Czy wyczuwacie Państwo żal w głosie Pana Huberta? Ale mi jest to teraz, a ja powiem Panie Hubercie, znowuż Pana trochę zasmucę. Ta druga część jest równie cudowna i dlatego znowu się troszkę na niej zatrzymam.
1: Proszę Państwa, czyli mniej więcej jeden psalm to 3-4 audycje, czyli jeden psalm, no maksymalnie 2 psalmy w miesiącu. No jeszcze wiele lat z Księgą Psalmów przed
2: parę lat.
1: Ale wracamy do psalmu 5
2: ja tak,
1: teraz.
2: A ja czy? Tak mówię, proszę Państwa, tak, bo wiecie, ja już mam to też kiedyś to mówiłem, ciągle tak trochę tym żyję, że jestem po dwóch wielkich operacjach naprawdę, tych, które zagrażały życiu, więc mówię, Boże, jeżeli tak te psalmy wydłużę, to może też zechcesz, abym wydłużył swoje życie. Oczywiście o życiu Pana Huberta nawet nie śmiem mówić, bo wiem, że na pewno będzie jeszcze żył co najmniej 80 lat, jeżeli nie więcej, ale ja już stoję na pewno bliżej końca niż początku, więc tak wydłużam, bo jeżeli Pan Jezus powie, że umrzesz po księdze psalmów, no to tym bardziej mi na tym zależy, żeby... Tak, no ale oczywiście jeszcze mi tego nie powiedział. Mam nadzieję, że ileś dobra te audycje wnoszą, więc to tak może jakoś Pan Jezus jeszcze trochę da. Więc idziemy do tej drugiej połowy. Proszę Państwa, ten czwarty werset. Gdyby Pan chciał tę drugą część...
1: Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami.
2: Proszę bardzo. Zauważacie Państwo chyba coś, co jest bardzo ładne tutaj, że autor mówi tak, według dzieła ich rąk im odpłać. Nie chodzi o to, co się zdarzyło. Owszem, ma to też oczywiście swój wpływ, ale o co chodzi, proszę Państwa? Każdy uczynek ludzki posiada swoje co? Posiada swoje konsekwencje. I dlatego, jeżeli autor mówi tak, według dzieła ich rąk im odpłać, to znaczy odpłać im tak, jak na to wskazują konsekwencje tego, co zrobili. I to nie tylko wobec mnie, ale na przykład wobec świadków, którzy mogli to widzieć, którzy albo się zgorszyli, albo przyklasnęli, a więc stanęli albo po stronie dobra, albo po stronie zła. I wobec tego te wszystkie skutki, bo taka jest, proszę Państwa, prawda, że za cokolwiek Pan Bóg będzie nas oceniał, to nie tyle sam uczynek, tylko skutki tego uczynku będą się dla niego liczyły w ostatecznej ocenie naszego życia. Bo wielokrotnie już nawet o tym wspominaliśmy, że nawet niewielki uczynek, ale może sprowadzić fatalne konsekwencje. W zależności od tego, na co trafi, w którym kierunku to pójdzie. I dlatego też, proszę Państwa, bardzo warto tutaj zauważać. Dlatego właśnie pod to, co Wam powiedziałem, że niewielki uczynek może sprawić wielkie konsekwencje, to nie tylko fakt, co robimy, ale zwłaszcza to, czego zaniedbujemy. To jest właśnie to, że jeżeli mi się tak wydaje, że tam coś tam nie, na przykład zaniedbanie mojej codziennej modlitwy będzie paskudnie skutkowało odejściem stopniowym, ale odejściem od Pana Boga. Nie? I dlatego tu, jeżeli Pan Bóg będzie oceniał moją winę, to będzie patrzył na to, jakie skutki, czy w moim życiu, czy w życiu innych ludzi wywołał dany konkretny uczynek, czy też jego brak. Tu wiecie Państwo, że już od paru lat dobrych na przykład żyjemy tym, co jest tragiczne w Kościele, straszne pedofilią w Kościele. Nie? I ja mówię skutki na przykład takiego uczynku. Wpierw mówimy o ofiarach i to jest zupełnie naturalne, ponieważ to są ci, którzy najbardziej cierpieli, zwłaszcza dzieci najbardziej bezbronne, o najbardziej wrażliwej psychice, duchowości i tak dalej. A więc to będą te skutki. Potem skutki w formie zgorszenia. Na przykład taki pedofil, którym mógł się okazać jakiś kapłan, będzie odpowiadał na przykład za odejście z kościoła ludzi, którzy się zgorszyli. Mhm. Pewnie, czy będą mieli rację, czy nie, to Pan Bóg będzie podchodził do ich życia w sposób osobny. Ale jeżeli gdzieś tam się coś takiego zdarzy, że ktoś jest w sumieniu przekonany, że nie chce być w takim kościele, w którym na przykład tego typu księża są bezkarni albo są kryci i tak dalej, no to w tym momencie ten człowiek odpowie. Również odpowiedzą za to biskupi, którzy przyjęli taką postawę. Miejmy nadzieję, że to się naprawdę bardzo szybko skończy i ku sprawiedliwości, ku samej zasadzie sprawiedliwości będzie to wykonywane, powiedzmy, nieco teraz inaczej. Ale chodzi o te klasyczne skutki. Potem wreszcie cały Kościół, który doznał ogromnej rany. Rany, bo proszę Państwa, no też kiedy słyszeliście na przykład o tej serii tego typu uczynków, na przykład, nie wiem, w kościele Irlandii, w kościele Stanów Zjednoczonych, też nas to bolało. Bo w końcu ja się łączę z tym kościołem, który jest na świecie i na mnie to też oddziałuje. Oczywiście, bo ja wtedy sobie od razu wyobrażam ludzi słabych w wierze, którzy są bardzo chwiejni i którzy tylko jednego czy drugiego argumentu potrzebują, by się zdecydować, by z kościoła odejść. A odejście z kościoła, proszę państwa, to jest krótkie.

0: znają, a Bóg w stanie jest wybaczyć naprawdę wszystko. Ale wybaczyć wcale nie oznacza puścić tego płazem. W życiu nie. W życiu nie. Taki czyściec.
1: Tak, zawsze mówimy, że wybaczyć to nigdy nie oznacza zapomnieć tak naprawdę.
0: No albo, sposób, albo, tak po ludzku, albo myślenie, ale... że Pan Bóg anuluje wszystkie kary, bo wybaczył. A w życiu nie. Karę trzeba będzie odpokutować i to w straszliwy sposób, w całej rozciągłości zła uczynków, które się dokonało. I o tym też mówi zdecydowanie psalm, właśnie ten werset czwarty, gdzie Bóg sprawiedliwie będzie oddawał za skutki uczynków, jakie człowiek dokonał. Czy mniejszych, czy większych, ale skutki. Dlatego też tu bardzo Państwa zachęcam, gdybyście, no myślę, że po łacinie tego nie zapamiętacie, ale po polsku bardzo Wam tego życzę. Starożytne rzymskie przysłowie quid quid agis, prudenter agas et respice finem. Czyli cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na koniec. Czyli patrz na skutki tego, co ty wykorzystasz. Dlatego ta roztropność czynienia jest nam tak bardzo wszystkim potrzebna. Dlatego tak warto modlić się o roztropność, zwłaszcza wtedy, kiedy mam podejmować jakieś decyzje. To dotyczy wszystkich ludzi, proszę Państwa, nie tylko księży. Wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy są na jakichś stanowiskach kierowniczych, bo od nich będzie zależało życie, czy dobrostan, czy powodzenie tych, którzy są im podlegli. To również dotyczy, czy przede wszystkim dotyczy biskupów. Dotyczy, ponieważ od ich decyzji zależy stan duchowy diecezjan im powierzonych, potem także księży i tak dalej, bo to od naszego postępowania. My, zapewniam Państwa, będziemy, ja w to wierzę, niestety wierzę, będziemy bardzo surowo oceniani przez Pana Boga. Nie znaczy to, że wielkie kary otrzymamy, ale sprawiedliwość jest tym bardziej będzie wykonywana, im większa odpowiedzialność spoczywała na nas wobec waszego dobra duchowego. Tu już nie ma żartów. To już naprawdę nie ma żartów. Ja na to w tej chwili patrzę, cóż tak z perspektywy lat to patrzę coraz bardziej jakoś tak wyraziście, bo coraz mniej czasu jest na naprawienie błędów, które gdzieś tam człowiek popełnił w młodości, których być może jeszcze nie odpokutował. Tu już nie wystarczy sama spowiedź. To nie, to by było zbyt proste, gdyby człowiek poszedł do spowiedzi i powiedział: Panie Boże, zrobiłem to, to, to i to i nic więcej już nie mam do roboty, bo się wyspowiadałem. A nie, tu trzeba odpokutować. Pewne dobro zostało naruszone i to naruszenie dobra, czyli przywrócenie koniecznego dobra, wymaga pokuty. To dlatego Państwo właśnie macie to, co jest tak bardzo charakterystyczne. Otrzymujecie w spowiedzi przebaczenie grzechów. Ale pokutę macie nadaną. Owszem, ona jest tam powiedzmy symboliczna, ale pokuta jest nadana, bo ta pokuta musi odrestaurować, musi przywrócić dobro, które zostało zachwiane przez zło, jakie uczyniliśmy. A więc mamy to. Oddaj im własnymi ich czynami, czyli no chyba by chodziło o właśnie pewną formę, ale też o skutek właśnie, że jeżeli oni uczynili to proszę Ciebie Boże, niech odczują to samo, co ja odczułem, właśnie z tytułu sprawiedliwości. Ale ciągle wracam do tego, proszę Państwa, czy Bóg pójdzie za tym, czy nie pójdzie za tym, to jest Jego suwerenna decyzja i nie będzie patrzył na to, czy my tego żądamy, czy my tego nie żądamy. Natomiast werset piąty, zobaczcie, bo czas
1: ja
0: wreszcie przyjść.
1: Ten werset piąty. Skoro nie zważają na czyny Pana, ani na dzieła rąk Jego, niechaj On ich zniszczy, ani odbuduje.
0: A
1: tu jest to, ta zachęta do odwetu.
0: Tu jest i to taka potężna, bo to jest ostateczna wręcz, bo zniszczenie, czy wytracenie, ja mam tutaj tłumaczenie
1: ja
0: bardzo ładne.
1: Powiem, że mamy jeszcze 6 minut, jeśli chodzi o omówienie tego wersetu.
0: Okej, spokojnie, tak, przejdziemy. Zaraz będziemy widzieć. Proszę Państwa, to słowo zniszczy, czy wytraci, to jest kara ostateczna, ponieważ to jest utrata życia. Kto nie ma życia, ten już się nie naprawi. Nie? I dlatego też autor żąda kary najwyższej, co oznacza, że w jego przekonaniu spotkało go naprawdę ogromne zło i on chce, tak w cudzysłowie trochę może powiem, przekonać Pana Boga, że to, co on odczuwa, Bóg też powinien odczuwać. Mówię, nie, na pewno tak nie będzie, ale autor tego jeszcze nie wie, dlatego prosi właśnie: Panie Boże, uderz ich tak mocno, jak oni uderzyli mnie, po to, żeby więcej tego nie robili. Nie tylko wobec mnie, ale również wobec innych ludzi, wiedząc, że będą mieli jakąś odprawę z Twojej strony. Natomiast ta pierwsza część wersetu piątego jest bardzo ładna, ponieważ autor wyraźnie mówi to, co Bóg odczuwa w momencie, kiedy my czynimy zło. Każdy człowiek. To znaczy, nie zważamy na naszego Boga.

0: A więc mamy zakwestionowanie czego, proszę Państwa? Ewidentnie pierwszego przykazania Bożego. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to znaczy Twojego Boga i to, co Tobie mówi, co Tobie nakazuje, będziesz uważał za najważniejsze. Czyli będziesz w kwestiach moralnych, będziesz się do tego stosował. A więc jeżeli będziesz się do tego stosował, uznaczy, że uznajesz Pana Boga i wtedy werset piąty nie dotyczy ciebie. Natomiast ten zarzut, nie zważają na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego, czyli nie zważają na co, proszę Państwa, ani na Jego potęgę, ani na Jego dobroć. Czyli będąc ludźmi, szydzą sobie z tego, który ma pełną władzę czynienia wszystkiego, co jest wartościowe. Skąd się bierze to szydzenie, to niezważanie? Być może dlatego, że oni już to zło swoje czynią od jakiegoś czasu i Bóg nie reaguje. I stąd też autor chce, tak to znowuż powiem w cudzysłowie, ale chce przywołać Pana Boga właśnie do działania. Boże, zacznij wreszcie działać, bo oni się czują totalnie bezkarni. I oni już w ogóle, skoro na ciebie nie zważają, to znaczy, że gdzieś tam być może twoje milczenie, odbieram to milczenie z wersetu pierwszego bodajże, tak, pierwszego, to oni już przyjmują, że to ty albo w ogóle tego nie widzisz, albo to bagatelizujesz, albo się wręcz z tym zgadzasz. I dlatego właśnie jest to błaganie, że do Pana Boga, ponieważ autor to wyczuwa, nie zważają. Być może dlatego, że Bóg właśnie milczał. A my wiemy, proszę Państwa, znów z Nowego Testamentu, dlaczego Bóg nie spieszy się z karaniem. Po pierwsze dlatego, że ma czyściec i w czyśćcu wszystko, dosłownnie wszystko, mówi Pan Jezus, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosika. To Pan Bóg sobie to odbierze, dlatego nie musi się spieszyć. A po drugie, to jest akurat chyba list świętego Jakuba albo świętego Piotra, bardzo Was przepraszam, jeżeli ciągle mylę, bo one są tak dosyć podobne w wymowie sobie, że Pan Bóg czeka, ażeby dać czas do nawrócenia. To jest chyba jedna święty Piotr. Mi się wydaje, że czeka, aby człowiek się nawrócił. Dlatego nie chce karać od razu. Ponieważ gdy człowiek się nawraca pod wpływem kary, to już nie jest czysta miłość Boga. Jeżeli człowiek się nawraca, bo go sumienie dręczy, a Pan Bóg daje mu, to jest to o wiele lepsze. Ponieważ człowiek chce żyć w prawdzie i widzi, że coś źle uczynił i chce się nawrócić ze względu na Boga. To jest właśnie ta piękna nasza przypowieść o miłosiernym ojcu, gdzie...
1: I o tych dwóch synach.
0: Synach, tak. Gdzie ten, który odszedł, proszę zobaczyć, chce wrócić. I ojciec go nie karze niczym. Ojciec go nie wydziedziczył. Chociaż on cały majątek zmarnował, który otrzymał, ale ojciec go nie wydziedzicza.
1: Sytuacja tylko boli tego drugiego, który był cały czas przy
0: ojcu. A to swoją drogą tak. Nawet. Natomiast ten, który wraca, to wraca dlatego, że żarł świńskie żarcie. A więc dostrzega co w tej sytuacji. Mówi, to słudzy ojca w domu mają lepiej niż ja, który jestem jego synem. To jest to doświadczenie nędzy, którą człowiek nabiera, to właśnie to doświadczenie człowiek nabiera wtedy, kiedy trwa w grzechach i widzi, że traci tęże radość Bożą, jest smutny, jest wystraszony, nie idzie mu tam i tak dalej. To jest właśnie, wrócę do mojego ojca, żeby mi było lepiej. To nie jest miłość doskonała, oczywiście, bo ja nie czynię tego ze względu na Boga, który boleje nad tym, że ja odszedłem, tylko ze względu na mnie. Ale jeszcze to nie jest to, że ja się teraz Pana Boga boję, bo wiem, że On zacznie działać. Nie. Właśnie każda taka miłość jest już niedoskonała, bo najdoskonalsza jest wtedy właśnie, kiedy ja to czynię dlatego, że wiem, że Bóg mnie kocha i ja jestem winien Mu posłuszeństwo, bo to jest Bóg. Ja to czynię ze względu na Niego. To jest miłość doskonała. Natomiast wiesz, wszystko, co czynię ze względu na siebie, właśnie bo się boję, bo się czuję źle, bo mi nie jest tutaj akurat dobrze, bo wiem, że jakoś tam źle coś tam zrobiłem, sumienie mnie dręczy, to nie jest miłość doskonała, ale zawsze to jest jakiś czynnik. Biada tym, którzy idą w zatwardziałość. O, jeszcze ileś psalmów będzie też o tym o zdecydowanie
1: tak,
0: mówiło.
1: Tak, jeszcze dużo tych psalmów przed nami rzeczywiście.
0: Będzie, tak. I tu jest, proszę Państwa, to stwierdzenie, ponieważ autor widzi w tym, że oni szydzą sobie z Pana Boga, no to trudno. Czeka ich kara, może ich czekać kara najwyższa, ponieważ to jest akurat bardzo dobrze udokumentowane w wielu innych tekstach, że kto jest zatwardziały w swojej postawie, dlatego Bóg już nie ma innej możliwości, jak wytracenie. Ponieważ nie nie działają środki, które mogłyby go troszeczkę zmiękczyć, czyli powiedzmy zaprosić do odżałowania za swoje grzechy, do zakończenia postawy, człowiek zatwardziały zasługuje na śmierć. I jeżeli taki się okaże, niestety Bóg ostatecznie biorąc, to już też w życiu nie ma nic wspólnego z zemstą, ale z tytułem sprawiedliwości. Nie nawróciłeś się? Odrzuciłeś mnie? Dlatego konsekwencją twoją będzie śmierć. A w wydaniu Nowego Testamentu to jest to śmierć wieczna. Naprawdę wieczna.
1: I tu stawiamy kropkę dzisiaj.
0: Trochę dzisiaj smutną. Tak, znaczy smutną, taką ostrzegawczą trochę. No ale czas pędzi.
1: Tak, za tydzień będziemy kontynuowali, tak jak zawsze, jak w brazylijskim serialu zawiesiliśmy akcję. Usłyszymy się z Państwem ponownie za tydzień, a to za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Michał.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg Biblii.

0: Szkoła.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dzisiejszy program w znacznej mierze poświęcimy postaci arcybiskupa Józefa Michalika. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W niedzielę 3 maja w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014, a w latach 2011-2014 również wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Michalika zaplanowano na 8 i 9 maja w archikatedrze przemyskiej.
2: Odejście arcybiskupa Józefa Michalika to ogromna strata dla Kościoła w Polsce. Człowiek, który przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wcześniej był zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i ten czas przewodniczenia episkopatowi przypadł na okres poważnych przemian społecznych i politycznych w naszym kraju. Był on związany m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Arcybiskup Michalik koncentrował się zawsze na umacnianiu jedności Kościoła w Polsce. Ta idea była mu ogromnie droga. Mówił też często o dialogu społecznym, bronił wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Był też bardzo aktywny w relacjach Kościoła z państwem oraz w podejmowaniu trudnych tematów, zwłaszcza tematów społecznych, a przy tym wszystkim starał się zachować równowagę między tym, co tradycyjne, a tym, co przynosiły wyzwania współczesności.
3: Wiadomość o śmierci księdza arcybiskupa Józefa Michalika jest na pewno smutną wiadomością dla całego Kościoła w Polsce. To człowiek o szerokich horyzontach, to człowiek, który żył wiarą, żył Kościołem, żył sprawami zarówno Kościoła, jak i społeczeństwa. Przede wszystkim osobiście poznałem go wiele lat temu, kiedy był żył jeszcze, kiedy był jednym z głównych organizatorów Światowych Dni Młodzieży, pracował wówczas w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, która organizowała Światowe Dni Młodzieży. Kiedy wrócił do Polski, to wiedzieliśmy go, że był przede wszystkim takim promotorem duszpasterstwa młodzieży, ponieważ przez wiele lat się zajmował duszpasterstwem i organizowaniem tych światów, bo nie chciał, żeby właśnie młodzież w Polsce doświadczała takich możliwości duszpasterskich. Ale wiemy też, że był znany z tego, że starał się przede wszystkim budować relacje międzynarodowe z sąsiadami polskimi, te jego słynne akty w tym duchu i z Ukrainą, i z Rosją, z Cyrilem, Batyjachą, Cyrilem I, i też z Niemcami poprzez upamiętnienie 40. rocznicy wymiany listów między Konferencją Episkopatu Polski a Niemiec. Wiemy, że też bardzo mocno występował w obronie życia, rodziny, wartości chrześcijańskich, nauczania Jezusa Chrystusa. Doświadczał wielu też przeciwności, krytyk, ale on się nie poddawał, szczególnie widział, że jego misją jest właśnie stawanie na czele Kościoła w Polsce jako przewodniczący przez 10 lat i jednocześnie przekazywanie wiernym Kościoła Polskiego tego, co jest najważniejsze, a więc prawdziwej i autentycznej nauki Jezusa Chrystusa, ale też stawanie w ogrodzie tej nauki. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to jego wielkie świadectwo. Jednocześnie prosimy, aby Bóg, oczyściwszy go ze wszystkich słabości ludzkich, przyjął go do wiecznej chwały i wynagrodził radością wieczną.
1: Człowiek niezłomnej wiary, człowiek dialogu i pojednania, człowiek równowagi duchowej. To jest coś, co mnie, także jako późniejszego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, najbardziej ujmowało, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki o zmarłym w niedzielę arcybiskupie Józefie Michaliku. Arcybiskup Gądecki, który był bezpośrednim następcą arcybiskupa Michalika na stanowisku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przywołał jego najważniejsze osiągnięcia i zasługi. Przypomniał m.in. o posłudze arcybiskupa Józefa Michalika w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich oraz pełnieniu przez niego funkcji rektora Kolegium Polskiego w Rzymie, w którym często zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła.
4: Po wiadomości o śmierci arcybiskupa Michalika chciałbym powiedzieć o trzech jego przymiotach, mianowicie o człowieku niezłomnej wiary, człowieku dialogu i pojednania, człowieku równowagi duchowej. Najpierw, gdy idzie o ten pierwszy przymiot, to praktycznie przyczyniło się do tego na pewno doświadczenie wojny i powojennej sowietyzacji w Polsce, która uczyniła go człowiekiem mocnej wiary i to takiej, która nigdy nie znała jakichkolwiek wahań. po wykształceniu w Angelicum rzymskim, po służbie w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, został rektorem Kolegium Polskiego i od tego czasu go właśnie pamiętam jako człowieka zabiegającego bardzo mocno o dobro kolegium, a także o dobro wszystkich jego mieszkańców, wszystkich studentów w przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce. To właśnie to jego prowadzenie Kolegium Polskiego sprawiło, że tam zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła i stamtąd też po wyborze na stolicę Piotrową przybył trzykrotnie do kolegium. Ale to, co najbardziej w tym czasie się rzucało w oczy, to jest jego zaangażowanie w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich w sekcji młodzieżowej. I prawdopodobnie dzięki temu też tak łatwo potem przyszło mu realizować Światowe Dni Młodzieży, do czego był dobrze przygotowany właśnie przez spotkania w Strasburgu, Bukareszcie, Barcelonie, gdzie łatwo znajdował zrozumienie w sprawach młodzieży. Potem, gdy został biskupem gorzowskim i w zielonogórsko-gorzowskim, to właściwie to, co uważam za jego największe osiągnięcie poza wieloma sprawami, to był Instytut Formacji Świeckich w Gorzowie Wielkopolskim. To właśnie z tego instytutu wyszli ludzie, którzy stali się posłami Rzeczpospolitej, czyli przygotowani dobrze w katolickiej nauce społecznej i dobrze się obracający w tej materii. Gdy myślę potem o jego w tej drodze metropolii przemyskiej, to zaangażowanie w kanonizację i Balickiego, i Jenkę, i Jana Dukli, i najbardziej podjęcie tych starań, które zmierzały do beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej, do czego potem ostatecznie doszło. To było jego wielkie osiągnięcie, o którym pierwszy raz usłyszałem w czasie bodajże zakładania kamienia węgielnego pod świątynię Opatrzności w Warszawie, gdzie wygłosił o Ulmach właśnie swoje wtedy kazanie. Jako że był członkiem papieskiej Rady do Spraw Świeckich, no to bardzo łatwo obracał się w tej materii i był człowiekiem dobrze zorientowanym. Myślę, że potem dał się poznać także jak na tym drugim poziomie jako promotor idei pojednania narodu polskiego z innymi narodami, także z Kościołem grekokatolickim na Ukrainie, z tymi poczynaniami, które miały miejsce razem z kardynałem Lubomirem Huzarem i także w tej płaszczyźnie dialogu z Niemcami, gdy z kardynałem Remanem, przewodniczącym Episkopatu Niemiec, podpisał wspólne oświadczenie biskupów niemieckich i polskich 40. rocznicę wymiany listów. Potem był także czynny w tej płaszczyźnie dialogu i pojednania z Rosjanami, spotykał się z Cyrylem I, patriarchą moskiewskim i całej Rusi i podpisał wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. To, co bardzo uderzało i było właśnie jego mocną cechą, to było też stałe kontaktowanie się z księżmi i Kościołem katolickim w Polsce za pomocą tych cotygodniowych felietonów, które były różnie oceniane przez czytelników, ale dla nas stanowiły dobry kompas w odniesieniu do tej rzeczywistości właśnie bieżącej. No i wreszcie trzeci poziom to był człowiek takiej równowagi duchowej. To w rozmowach z nim ceniłem przede wszystkim jego zrównoważenie duchowe. On pośród tego zamętu politycznego umiał właśnie zachować równowagę i nie dał się w żaden sposób wybić ze swojej ścieżki duchowej. I to według mnie było jego wielką zasługą dla Kościoła katolickiego w Polsce. Myślę, że te trzy rzeczy, człowiek niezłomnej wiary, człowiek dialogu i pojednania, człowiek równowagi duchowej, to jest coś, co mnie także jako późniejszego przewodniczącego Konferencji Episkopat Polski najbardziej ujmowało.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Warto byśmy nieustannie zawierzali Maryi wszystkie nasze sprawy, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Zachęcił on do uczestniczenia w nabożeństwach majowych nie tylko w kościołach, ale też przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na to, że maj to wyjątkowy miesiąc w kalendarzu polskim i w kalendarzu liturgicznym. To miesiąc maryjny, a my, Polacy, jesteśmy przecież tak bardzo maryjni, powiedział arcybiskup Wojda.
2: Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. I to, co czuje, i to, co żyje, niech z nami chwali Maryja. Kto dziś nie zna tych słów? To właśnie one od pokoleń prowadzają nas w wyjątkowy klimat maja, miesiąca poświęconego w sposób szczególny Matce Bożej. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Maryi nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu. W prostocie tej modlitwy odnajdujemy pokój, którego tak bardzo dziś potrzebujemy, oraz siły do codziennych zmagań. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w tych nabożeństwach majowych, wspólnie w parafiach, w naszych lokalnych wspólnotach. Niech ten czas umacnia naszą wiarę i jedność. Postawmy na Maryję, bo ona jest naszą matką.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu i duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na kolejne archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Tym razem odbędą się one od 29 czerwca do 3 lipca, a hasłem spotkania będą słowa odwagi, nawiązujące do Światowych Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Seulu.
2: Odbędzie się od 29 czerwca do 3 lipca, no i które jest szczególnie skierowane właśnie do ludzi młodych w takim wieku między 13 a 25 lat, kiedy możemy się wspólnie spotkać, kiedy możemy się wspólnie pomodlić, kiedy możemy wspólnie się pobawić, rozwijać też swoją wiarę poprzez integrację, poprzez modlitwę, poprzez takie wspólne spędzenie dobrego czasu, a myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. To ja bym powiedział, że na całe szczęście spotkań młodzieży jest bardzo wiele. My się cieszymy każdym spotkaniem, które jest, bo uważamy, że to jest okazja i że to jest szansa. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać. Więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni. Tak, w tym roku towarzyszy nam temat odwagi. To znaczy, to jest też słowo zaczerpnięte w ogóle z hasła, które Ojciec Święty wyznaczył na rok następny w czasie Światowych Dni Młodzieży w Korei. Tam dokładnie ten cytat brzmi: odwagi, jam zwyciężył świat. Więc w tym roku, w czasie Paradiso, towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz, Dawid, skromny, młody chłopak idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do nas i wziąć udział w Paradiso, chciałbym powiedzieć, że mogą oczywiście dokonać takiej rejestracji poprzez naszą stronę internetową www.paradiso.org.pl. Tam wszystkie informacje znajdą, tam jest też formularz rejestracyjny. Natomiast zachęcamy też bardzo, można z nami się skontaktować poprzez nasze media społecznościowe, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy przez naszą stronę internetową. Ale zachęcamy również też do kontaktu w swojej parafii. Wszyscy księża w naszej archidiecezji są poinformowani o takim wydarzeniu, więc też mają skuteczne narzędzia do tego, żeby młodym ludziom podpowiedzieć, pomóc, jak właśnie dokonać takiej rejestracji, jak wybrać się na takie wydarzenie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko za uwagę.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowę ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: autopromocja. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Jestem z Boga i zwyciężyłem szatana, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Biorę tarczę wiary i gaszę nią każdy ognisty pocisk złego. Chrystus zamienił moje ubóstwo na dostatek, chorobę na zdrowie, a śmierć na życie wieczne. Otrzymawszy dar sprawiedliwości, króluję w życiu przez Jezusa Chrystusa. Ufam Panu z całego serca i nie polegam na własnym rozumie. Mam pełne poznanie woli Pana we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zostałem wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Królestwa Bożego Syna umiłowanego. Nikt nie może mnie wyrwać z ręki Ojca, ponieważ mam życie wieczne.

0: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. To też chyba jeden z najpiękniejszych cytatów z Biblii, tego listu miłosnego Stwórcy do swojego stworzenia. A mianowicie to pierwszy list do Koryntian, 13:13. Myślę, że byłoby bardzo dobrze, żeby każdy z nas chociaż raz w życiu przeczytał ten hymn o miłości świętego Pawła, który zresztą tak pięknie wyśpiewał Czesław Niemen niejednokrotnie. Ale jest to tym razem ostatni werset tego listu do Koryntian. Największa jest miłość. Źródło jej jest w Słowie. To Słowo jest w Bogu. Posłuchaj, tułaczu, spocznij na jej progu. Ona to żar ognia, nic go nie zaleje. Twardsza jest też ponad Hadesu wierzeje. Zawsze jest cierpliwa, wielce dobrotliwa. Nie ma w niej zazdrości, ani chełpliwości. Z dala jest od pychy, nie myśli nic złego, nie czyni nietaktu i nie szuka swego. Smuci ją nieprawość, z prawdy się raduje, wszystkich umie słuchać, duszę pielęgnuje. Wsze cierpienia zniesie, nadzieją brzemienna, nawet w beznadziei ta sama, niezmienna. Potknięcia przykrywa, otuchy dodaje, gdy trzeba ratować, mienie swe rozdaje. Przewyższa poznanie i wszelkie mądrości, dodana do wiary, klej doskonałości. Słodsza ponad wino, lepiej jej kosztować, nawet w skrajnej biedzie, niż z królem ucztować. Balsamów i perfum przewyższa też wonie. Mądrość i poznanie przebywa w jej łonie. Łaskę ma za łaską w wielkiej obfitości. Nigdy nie ustaje, godłem jest radości. Wywodzi się z kraju wiecznej szczęśliwości. Miłuje, by darzyć. Spoczywa w światłości.
1: Niemen. Znany czy nieznany?
2: Jestem wolnym człowiekiem. Zawsze byłem wolny. W najtrudniejszych czasach nawet. I po prostu tak zostało i się cieszę, że tak zostało.
3: Podobno smutne piosenki wypisuję. One nie są smutne, one są sarkastyczne, tylko oczywiście w poważny sposób i w sposób zafrasowany podane, ale przecież ja po to je piszę. Tak, zresztą jak dziwny jest ten świat. Niby smutny temat, ale zawarłem w niej tę wiarę w ludzi dobrej woli, więc dalej ją miewam. Może nie tak często jak kiedyś, ale dalej to istnieje.
2: Bardzo się cieszę, że nie zrobiłem żadnej kariery międzynarodowej. Bardzo dobrze, że nie. A dlaczego miałbym zrobić? Żebym mieszkał na przykład na Beverly Hills, a może jeszcze swoją dłoń miał na chodniku, czy tam gwiazdę, nie wiem.